we mgła. Zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

to jakbym spotkał cię pierwszy raz i wrócił dokładnie w to samo miejsce. Powiedział prosto w twarz, co wkurwia, i wyrzucił zbędne pretensje. Bez celu pomieścić

panie pośle, w nowym ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku. Obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu, że szykujesz jakieś zajęcie.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chrać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj piątek, drugi dzień października i 275 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Antoni i Teofil, ale także Aleksandra i Stanimir. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo, moi drodzy, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No, jakoś można to chyba powiązać ze sobą. Dodatkowo Dzień Anioła Stróża też się może przydać i Światowy Dzień Uśmiechu, moi drodzy. Dodatkowo jeszcze Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. To już tak bardzo poważnie, a już zupełnie przyziemnie, moi drodzy. Dzisiaj startuje nowy rok akademicki. Oficjalnie startuje nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Jednym słowem, inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro w kwadracie Hallas koncertować będzie, czyli takie ostrzejsze brzmienia. To o godzinie 20. Natomiast w klubie Studio, to tak dla równowagi, bardziej polsko, bardziej swojsko, a będzie SBB, legendarne SBB, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski. A generalnie kiedyś rozwijano to jako Silesian Blues Band. Koncert, no panowie swoje lata mają, ale mimo wszystko, no jednak mimo wszystko, moi drodzy, ten sznyt i ten muzyczny image na pewno zostanie zachowany. Klub Studio, godzina 20, również jutro. Oczywiście serdecznie zapraszam. Ci, którzy mieliby ochotę na, powiedzmy, inne zapędy muzyczne, to mogę wam podpowiedzieć, że w Enceku Mateusz Ziółko będzie tak trochę nostalgicznie prezentował utwory. Myślę, że też się może wam to spodobać. A jeżeli chodzi o kino, to w środę premiera była wyjątkowo Lalka, moi drodzy. Lalka ostatnio na różne sposoby jest odmieniana. Tym bardziej, że była ekranizacja serialowa nowa, to dla Netflixa robiona, a tutaj filmowa nowa Lalka zrealizowana, moi drodzy, pięknie i wspaniale, z dużym rozmachem. Dodam jeszcze, że uwaga, uwaga, Marek Kondrat się zdecydował nawet dla tego tematu wrócić z aktorskiej emerytury i zagrał Rzeckiego. Natomiast Marcin Dorociński jako Wokulski, to powinno wam na pewno się spodobać. Dodam jeszcze, że film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 17.25 czy 18.10 na przykład, a jutro, no myślę, że 18.50 czy 19.30 też jest to bardzo, ale to bardzo sympatyczne. No i jeszcze uwaga, 18.10 dźwiękiem polskim, cokolwiek by to miało oznaczać. No i informacje bieżące. No cóż ja mogę powiedzieć, powtórzę jeszcze raz. Dzisiaj o godzinie 10.30 inauguracja roku akademickiego Politechniki Krakowskiej. Wydziałowe inauguracje odbyły się wczoraj i przedwczoraj, w związku z tym mamy tutaj konstans i pełną jasność. Jutro z kolei też inauguracja, ale uwaga, uwaga, w koszykówce w pierwszej lidze kobiet na Politechnice, bo w hali na Kamiennej o 15. W sobotę o 15, 3 października 2026, sobota, godzina 15, mecz Akopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska przeciwko GMM, Inox, Merger, Logistik, Pantery, Łańcut. To wszystko na ulicy Kamiennej 17, czyli w naszej pięknej hali sportowej, moi drodzy. Zapraszam jutro na mecz. No i informacje bieżące, prawie że nowinkowe, moi drodzy.
a w zasadzie ściśle nowinkowe, no bo jak też to inaczej powiedzieć. Ja podpowiem, że transmisja z inauguracji, retransmisja będzie, moi drodzy, to na pewno nie ulega wątpliwości. Dodam jeszcze od siebie i nie tylko, że jakby co do czego, to uwaga, macie szansę słuchać Radia Nowinki na okrągło całą dobę, bo oczywiście gramy tylko i wyłącznie dla Was. A co za tym idzie, jesteśmy do Waszej dyspozycji cały czas non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie resztę macie już załatwioną. A skoro już to wyjaśniłem, to dodam, że jak już wyjdziecie, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę, no i jeszcze ciekawsze tematy poruszane w programach. To oczywiście dla Was, a dla wybrańców, znaczy wybrańców może nie przesadzajmy, moi drodzy, osób, które chciałyby spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, proponuję zgłoszenie się do nas w celu ewentualnego zgłoszenia akcesu do działalności programowej czy technicznej w ramach Radia Nowinki, czyli realizacja programów, prowadzenie programów, przygotowywanie materiałów. To wszystko możecie się dowiedzieć, nauczyć, no i przede wszystkim realizować w ramach programów Radia Nowinki, no bo w końcu nie tylko dla Was, ale i od nas coś wychodzi. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia, to przez weekend oczywiście, w sobotę o 17:00 informacyjny program powtórkowy, a o 20:00, no może mniej powtórkowy, bo powiedzmy premierowy, o to chyba najlepsze określenie, czyli z naszej odkurzonej materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno nie były na naszej antenie prezentowane. To oczywiście dla Was jutro i pojutrze, a dzisiaj wieczorem o 21:00 herbatka, na którą zaprasza Was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie. W kolejnej odsłonie inżynierskiej historii, ja witam Was, Tomasz Kapuśniak, na antenie Radia Nowinki. Skoro już zdążyłem się zaprezentować, to pora powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy mówili, bo kontynuujemy wątek bardzo wdzięczny, moi drodzy, wątek związany z mostami, bo mówiliśmy o mostach ogólnie, oczywiście tych najstarszych, no i tak jakoś doszedłem do wniosku, że można by było jeszcze napomknąć trochę więcej o mostach, które były budowane w Polsce. No i jeżeli zastanawiacie się, gdzie można znaleźć te najstarsze mosty w Polsce, no to powiem Wam tak, relikty takiej konstrukcji możecie znaleźć chociażby na rekonstrukcji grodu w Biskupinie na przykład. No, co prawda to jest dosyć daleka analogia i ciężko powiedzieć, czy akurat naprawdę tak to wyglądało, no ale w końcu dojście pomostem do bramy jak najbardziej jest zachowane. No ale to hipotetycznie, ale więcej za chwilę.

Mówiłem o potencjalnie występującym moście, który łączył wyspę na jeziorze, na którym zniesiono grodzisko w Biskupinie. Ale to oczywiście nie jedyne miejsca, gdzie takie konstrukcje mogły występować, no bo na pewno pewnego rodzaju relikty w innych znanych grodziskach się pojawiły, bo to zarówno nad miejscowościami, których dawno temu akurat znane były te grodziska i tam występowały, czy to chociażby w grodzisku Czerwień, czy Stąpnica. Natomiast jeżeli chodzi o te, które są do dnia dzisiejszego konstrukcyjnie czynne czy widoczne, no to mam dla Was zaskakującą może informację, ale okazuje się, że tego typu mosty jak najbardziej są używane do dnia dzisiejszego. Dość powiedzieć, że chyba takim najstarszym mostem, który jest używany, aczkolwiek to nie jest, że tak powiem, takie podejście czy informacja z pierwszej ręki, że tak to określę, to jest most w Grudziącu. Jest to most, którego być może nie widać, co wynika po prostu z tego, że jest on częściowo przebudowywany, częściowo zabudowany, ale w miejscu, gdzie kiedyś akurat była woda, na razie funkcjonuje ni mniej, ni więcej most, który wygląda jak wygląda, ale fragmentarycznie, częściowo, czy powiedzmy konstrukcyjnie, jest to ten najstarszy most, który funkcjonuje akurat na terenie Polski. Dość powiedzieć, że brama toruńska w Grudziącu nie jest zachowana, ale ten most dalej po prostu tam jest i dalej funkcjonuje. Zresztą nie zmienia to faktu, że akurat no, jest to most oczywiście jak najbardziej funkcjonalny, czynny. Drugim przykładem takiego mostu jest most gotycki w Kłodzku, moi drodzy. Most, który no, jest przepięknej urody. Co więcej, należałoby powiedzieć, że są tacy, którzy twierdzą, że ten most był wzorowany na moście Karola w Pradze. Nic bardziej mylnego. Co więcej, można domniemywać, że jest wręcz odwrotnie, ponieważ most Karola w Pradze no, to jest konstrukcja znacznie późniejsza, a most w Kłodzku był wzniesiony na przełomie XIII-XIV wieku. Wcześniej też tam funkcjonował most, ale prawdopodobnie był to drewniany, inny. Natomiast ten most, który do dnia dzisiejszego możemy oglądać, podziwiać, jest to konstrukcja z przełomu XIII-XIV wieku. No, budowa trwała długo, to trzeba przyznać. No ale Kłodzko to też nie Praga, moi drodzy. Na pewno było troszeczkę bardziej ubogą miejscowością, chociaż z drugiej strony no, była to miejscowość na pewno znacząca. Swoją drogą też należałoby powiedzieć, że jest to most, który no powiedzmy tą funkcję, że tak powiem, mostową spełnia chyba w najszerszym zakresie do dnia dzisiejszego. Pozwolę sobie również dorzucić kolejną taką perełkę, która jest jakby w troszeczkę innym rejonie usytuowana, bo jest to ceglany most w Reszlu. To jest aktualnie województwo warmińsko-mazurskie, a most został wybudowany w połowie XIV wieku przez krzyżaków. No, chodziło o to, że miała tam być, znaczy inaczej, był to wejście do dojazd do bramy miasta. No i pełnił również rolę akweduktu, to też należało dodać ciekawostkę. Natomiast można jeszcze dorzucić jedną rzecz. Był troszeczkę przebudowany, aktualnie jest odremontowany. Naprawdę bardzo, bardzo piękna konstrukcja, która może nas zaskoczyć.

Było o tych czynnych mostach, że tak to określę, natomiast nie zmienia to faktu, że jednym z takich najstarszych mostów, co prawda nie do końca w tej chwili funkcjonalnych, że tak to określę, ale zachowanych, a w zasadzie jest to relikt mostu, co mnie osobiście naprawdę bardzo zaskoczyło, bo gotycki most bramny w Gliwicach został odsunięty przez przypadek, bo prawdę mówiąc pamięć o nim znikła. No i właśnie w połowie lat 80. w trakcie prac budowlanych, archeologicznych, odkryto właśnie pozostałości mostu, który prowadził do bramy miejskiej Czarnej, Raciborskiej w Gliwicach. Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że ja w tamtym miejscu przechodziłem i prawdę mówiąc nie zwracałem uwagi na to, że jest to konstrukcja jak najbardziej atrakcyjna i ciekawa, moi drodzy. Należałoby również powiedzieć, że pewną ciekawostką był most wybudowany przez Zygmunta Augusta w Warszawie, a w zasadzie rozpoczęta budowa tego mostu w Warszawie bodajże w 1586 roku. Samą budowę dokończyła już jego siostra, bo most został uruchomiony w 1573 roku. No, był to jeden z dłuższych mostów w Europie wówczas, no ale nie zmienia to faktu, że utrzymał się kilkadziesiąt lat, no i został zniszczony prawdopodobnie przez Krea, ale to już jest jakby mniej istotna sprawa w tej historii.

Oczywiście na przestrzeni wieków pojawiło się w Polsce cała masa konstrukcji mostowych, czy to w wielkich miastach, tak jak w Krakowie na przykład. Kilka mostów od niepamiętnych czasów chyba funkcjonowało, no bo kiedyś Kraków był bardziej podzielony niż współcześnie, no bo dość powiedzieć, że można mówić tutaj o tym, że żeby ze współczesnego Krakowa do Kazimierza się dostać, również trzeba było się przeprawiać przez wodę, nie mówiąc również o Podgórzu czy Dębnikach, moi drodzy. Jednym słowem, tych mostów było troszeczkę, ale na przestrzeni wieków to się oczywiście przesuwało, zmieniało i nie zmienia to faktu, że właśnie, no trochę zaborcom zawdzięczamy kilka takich konstrukcji nad wyraz charakterystycznych, które u nas jak najbardziej, no pięknie się komponują i które przeżywamy. Dość powiedzieć, że jednym z takich mostów, które no chyba warto by było zobaczyć, to są w tym momencie mosty, konstrukcje mostowe nad Wisłą, na przykład ta Stczewa, most, który przez no w swoim czasie był jednym z najdłuższych stalowych mostów w Europie, w związku z tym na pewno można o nim wspomnieć. Można również wspomnieć o kilku innych przeprawach mostowych, no chociażby, tak, było już o Grudziądzu, to w Grudziądzu nad Wisłą również jest w tej chwili jeden z takich ładnych, łukowych mostów kratownicowych, które też oglądać można. Mnie osobiście z takich mostów naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba się most w Toruniu, ale to oczywiście moje jak najbardziej subiektywne zdanie. Nie można również zapomnieć o konstrukcjach mostowych takich kolejowych w Stańczykach, moi drodzy. To ciekawostka jest chyba taka, że są to dwa mosty, które zachowały się w całości. Jeden był na linii kolejowej, drugi wybudowano być może w celu rozbudowy linii kolejowej, ale właśnie tą ciekawostką jest to, że ten drugi most, pomimo tego, że robi kolosalne wrażenie, nigdy nie był użytkowany. No to akurat jest chyba jedno z takich bardziej zaskakujących rzeczy.

Zresztą jeżeli chodzi o takie mosty historyczne, no, czy nie do końca istniejące, to niedaleko Krakowa, w Czankach, jeżeli dobrze pamiętam, czy w Czenkach, chyba tak ta miejscowość się nazywa, są pozostałości mostu Czarownic, czy Czarnego Mostu, jak to woli. Most był wybudowany akurat przez mnichów, żeby dostać się do takiej, no, powiedzmy, klasztoru, nie klasztoru, eremu. W każdym razie te pozostałości jak najbardziej w tych górkach, a w zasadzie pagórkach podkrakowskich są do obejrzenia. Ale przejdźmy może dalej, no bo takich konstrukcji, o których warto wspomnieć, naprawdę uchowało się u nas całkiem sporo.

Jedną z takich konstrukcji, która no, niestety nie istnieje od 25 lat mniej więcej, to był drewniany most w Wyszogrodzie. Mnie jeszcze zdarzyło się przez niego przejechać, to akurat mogę się pochwalić. Specjalnie nadłużyłem drogi, ale no moi drodzy, pamiątka w pamięci, w życiorysie oczywiście jest. Most liczący blisko 1300 metrów przez Wisłę, w związku z tym była to naprawdę ogromna konstrukcja. No, co prawda był wybudowany, jeżeli dobrze pamiętam, przez Niemców w okresie I wojny światowej, ale później utrzymywany był, no i wysadzany, niszczony, odbudowywany, ale użytkowany był do 1999 roku. O tym trzeba wspomnieć. Zresztą w poprzednim programie mówiłem o tych polskich drewnianych mostach, których wstydzić się naprawdę nie możemy, nie mamy powodu, bo były to konstrukcje niejednokrotnie trwalsze od konstrukcji czy kamiennych, czy stalowych, ale to już jest oczywiście kwestia bardziej subiektywna. Nie można również chyba nie wspomnieć o takich konstrukcjach mostowych, które no, z innych powodów są u nas, no, należałoby chyba o nich pamiętać, no bo pamiętajcie o tym, że są to konstrukcje, które no, stanowią, że tak powiem, podwaliny inżynieryjne. Takim chyba najbardziej charakterystycznym mostem był most całkowicie spawany. Pierwszy spawany most na świecie, moi drodzy. Most, który niedaleko Łowisza został wybudowany na dopływie Bzury, jeżeli dobrze pamiętam. Most pierwotnie akurat był zaprojektowany przez jednego z profesorów Politechniki Lwowskiej. Miał być początkową konstrukcją częściowo spawaną, to znaczy podłużnice miały być spawane, co w ogóle samo w sobie już wtedy stanowiło, że tak powiem, no, wielki krok do przodu, ale reszta konstrukcji miała być tradycyjnie nitowana. No i właśnie taki pionier spawalnictwa, nie tylko polskiego zresztą, moi drodzy, Stefan Bryła, przeprojektował ten most i w tym momencie okazało się, że most, który miał być pierwotnie spawano-nitowany, został całkowicie zespawany, był konstrukcją spawaną i co więcej, jedna rzecz, która się tutaj pojawiła. Ten most tylko na tej zmianie stracił 14 ton wagi. No, to jest ogromna ilość stali, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że

Mówimy o relatywnie małym moście, a jeżeli dodamy do tego oczywiście te konstrukcje, które przewijały się gdzie indziej, no to mając te kilkadziesiąt, kilkaset metrów, no to sami policzcie, jakie to są oszczędności w materiale, nie mówiąc o tym, że no, wytrzymałość jest troszeczkę większa, no i oczywiście długość przęseł dzięki zmniejszeniu wagi też oczywiście się przesunęła. Dość powiedzieć, że ten most, no właśnie, ciekawostka jest taka, że ten most istnieje do dnia dzisiejszego, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Co prawda, jak była przebudowywana droga, bodajże w latach 70., doceniono tą konstrukcję i most, który istniał, został przesunięty niejako na boczną drogę, natomiast ta główna dwójka krajowa została pociągnięta nowym mostem, ale nie zmienia to faktu, że ten most został odremontowany i ten most możemy do dnia dzisiejszego oglądać. To jest akurat coś, co powinno chyba wielu z miłośnikom mostu wiele powiedzieć. Tak na marginesie trzeba powiedzieć, że teraz w Murzycach, to jest most w Murzycach, tak sobie przypomniałem. Należy również powiedzieć, że tak niejako mimochodem przy konstruowaniu tego mostu była przez Stefana Bryłę opracowana instrukcja, pierwsze na świecie przepisy spawania konstrukcji stalowych w budownictwie. To w tym momencie również stanowi w tym wielki wkład polskiej nauki, nie tylko do naszego, że tak powiem, rozwoju technicznego, ale również do konstrukcji technologii ogólnoświatowej, no bo na tym akurat bazowano przez wiele, wiele dziesięcioleci.

Wracając do konstrukcji mostowych, to wiele takich charakterystycznych mostów, pięknych mostów, na przykład można oglądać i w Krakowie, i we Wrocławiu na przykład. Nowe mosty warszawskie też, no, urodę swoją mają, moi drodzy. Natomiast ja chciałbym wam podpowiedzieć o kilku konstrukcjach, które mogą być, no, nie do końca, że tak powiem, kojarzone w pierwszej linii, czyli konstrukcji mostów zwodzonych. Nie powiem o tym czołgu czterech pancernych, czołgu, moi drodzy, czołgu, moście czterech pancernych, który pamiętamy właśnie z tego serialu, bo on do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Znaczy przez jakiś czas tam na Mazurach popadał troszeczkę w ruinę, ale został odremontowany i w tej chwili można go oczywiście jak najbardziej podziwiać. Ale z takich charakterystycznych mostów zwodzonych, to polecam wycieczkę na Wyspę Wolin, ale jadąc od strony Kołobrzegu, czy Kołobrzega, jak to woli, w miejscowości Dziwnów, moi drodzy. Tam jest most zwodzony, który w sezonie mniej więcej raz na godzinę jest podnoszony, czy i wtedy oczywiście jest zatrzymywany ruch i tak dalej. No ale przeżycie murowane, moi drodzy, taka czerwona konstrukcja, która się podnosi. No zwłaszcza jak traficie, jak mi się trafiło chyba w zeszłym roku, a może i w tym, dwa lata temu, nie pamiętam, moi drodzy, ale sytuacja, w której przepływało pod spodem cała szkółka żeglarska, czyli kilkadziesiąt jachtów, było to naprawdę niesamowite wrażenie. Jeżeli już tego rejonu się trzymamy, to w Szczecinie jest most zwodzony kolejowy. Jest to jedyny taki most w Europie, także to też chyba można sobie do tego dodać. No, jako ciekawostkę można również dodać inne konstrukcje mostowe.

A o ilu, jakich to konstrukcjach mostowych mowa? No, moi drodzy, tak, są również takie ruchome mosty obrotowe. Jeden z nich w Giżycku jest, podobno ma być odremontowany, w związku z tym to jest taka ciekawostka. Podobna konstrukcja znajduje się na przekopie Mierzei Wiślanej, to też jest tak całkowicie nowej rzeczy. No i jest taki most nad jednym z nadmorskich kurortów, który jest mostem wysuwanym, to znaczy on się cofa lub wysuwa. Jest to naprawdę niesamowity widok. Znaczy, w sumie jest to bardziej kładka dla pieszych niż most, ale to nie zmienia faktu, że robi to niesamowite wrażenie.

0: Oczywiście nie są to jedyne mosty, które wzbudzają, że tak powiem, takie czy inne uczucia, reakcje, no bo chociażby przeprawa mostowa przez Wisłę na ciągu autostrada A1 pod Grudziądzem, to też jest piękno, to jest niesamowity widok, no wiatry są tam takie, że kierownicę trzeba trzymać dosyć mocno. Ale tych mostów oczywiście jest cała masa, no bo to w końcu jest taki element widoczny. Widoczny jadąc często zabudowanymi, że tak powiem, drogami, nagle wjeżdżamy na otwartą przestrzeń i widzimy te konstrukcje mostowe. W każdym razie zachęcam do tego, aby podziwiać się, aby się ewentualnie zreflektować nad ich pięknem, konstrukcją, no i w ogóle innymi aspektami. I w tym miejscu w zasadzie powinienem już się z Wami pożegnać i powiedzieć do usłyszenia do następnego programu. I w zasadzie nawet to powiem, ale zanim to nastąpi, dodam jeszcze, że mam dla Was na zakończenie dużą niespodziankę, bo o mostach, tych polskich mostach generalnie wypowie się naprawdę prawdziwy ekspert. Zresztą były rektor Politechniki Krakowskiej, pan profesor Flaga. A swoją drogą wysłuchajcie go uważnie, bo naprawdę jest to opowieść ciekawa. A ja już się żegnam i do usłyszenia.
1: Panie rektorze, tak jak przed chwilą mówiłem, przygotowuję program, który mówi o mostach. Mostach w Polsce między innymi. Jeżeli by pan rektor był w stanie podpowiedzieć, które mosty tych polskich mostów pana zdaniem są takie najbardziej charakterystyczne, najciekawsze i które warto było zobaczyć.
2: No, panie redaktorze, odpowiedź nie jest łatwa. Ja napisałem takie dwie książki. Jedna estetyka konstrukcji mostowych, a druga piękna konstrukcji mostowych. I tam dokonałem po prostu przeglądu. No, tak odpowiadałem za trwog na pańskie pytanie. No, z krakowskich mostów to na pewno nie most kotlarski, ale most Józefa Piłsudskiego przez Wiskę, prawda? Jest rewelacyjny. Z wrocławskich mostów, no to jednak most grunwaldzki, no, mimo wszystko po niemiecku, ale odrestaurowany przez nas Polaków. Z mostów gdańskich, no to chyba most nowoczesny, podwieszony, który wykonany był przez jedne mosty Łódź, przez Mocławy. Z mostów warszawskich, no to tam mamy kilka tych mostów. Myślę, że kładka ostatnio pana premier, pana Trzaskowskiego, chyba się jeszcze nie zalicza do tego typu obiektów. Natomiast mamy bardzo ładny most podwieszony, most świętokrzyski, prawda, który jest godny uwagi. Godny uwagi jest most przez Wisłę w Płocku, godny uwagi jest przez Wisłę w Sandomierzu. No po prostu tych mostów ładnych, pięknych mamy bardzo wiele. Należałoby o każdym po prostu coś powiedzieć, dlaczego. Po prostu uważam, że on jest godny uwagi, czy piękny. Weźmy most w Grudziądzu, najdłuższe przesło mostu belkowego w Polsce. No też ciekawy. No i z małych mostów to można byłoby wymienić nawet most z 1827 roku na Śląsku po prostu, na Małopanwi. No też jest ciekawy. No trudno, panie redaktorze, naprawdę dokonać jakiejś takiej klasyfikacji. Gdyby pan mnie zapytał, które z mostów w świecie mi pozostają w mojej pamięci, to na przykład taki piękny most Helix Bridge w dziewiątce Singapurze. O, to ten most bym wymienił od razu po prostu, bo się po prostu charakteryzuje niesamowitym wyglądem, niesamowitym pomysłem, prawda?
1: Dobrze, bardzo dziękuję panie rektorze, bo to biorąc pod uwagę, że z zaskoczenia pana akurat spotkałem i wziąłem niejako, to naprawdę bardzo wyczerpująca i piękna odpowiedź. Dziękuję bardzo.
2: Tak, pan uważa?
1: Tak, dziękuję bardzo.
2: Mimo wszystko.

spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić świat.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Wysłuchamy teraz hymnu państwowego Rzeczypospolitej, który wykona Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej. Kantata pod dyrekcją pani Marty Stus.

Teraz bardzo proszę wszystkich Państwa o zajęcie swoich miejsc. Achurowi kantata bardzo dziękuję za wykonanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dobra informacja, jedna z wielu dobrych, które będą dzisiaj się pojawiały na naszej ceremonii, jest taka, że...

0: Roku akademickiego z pewnością odniesień związanych z szeroko pojętym życiem akademickim, wkraczającym w kolejną fazę, znaleźć można naprawdę sporo. Podobnie zresztą jak odniesień do Tadeusza Kościuszki w czasie dzisiejszej uroczystości, ale nie chciałbym teraz już na samym jej starcie uprzedzać wszystkich faktów, więc tu na razie postawię wielokropek. Dodam tylko, że na naszym kampusie stanął dziś zabytkowy balon Kościuszko, jeden z najstarszych w Polsce i na świecie balonów na ogrzane powietrze, który zapewne Państwo mieliście okazję zobaczyć, zmierzając na miejsce dzisiejszej uroczystości. Chcę tutaj już na wstępie dodać, że na czas naszej ceremonii balonu użyczyło Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za co oczywiście niezmiernie dziękujemy. I krótka informacja, bo myślę, że to jest ważny element, ktoś powie detal. Otóż czasza, powłoka balonu stanowi prawdziwe dzieło sztuki. Biało-czerwona szachownica, monumentalny 6-metrowy wizerunek naszego patrona, a także symbole polskie i amerykańskie, podkreślające wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Projekt graficzny przygotował na początku lat 80. minionego stulecia amerykański pasjonat baloniarstwa Harvey Hubble, a zanim balon trafił do Polski, odbył niezwykłą podróż po Stanach Zjednoczonych, startując z miejsc związanych z działalnością Tadeusza Kościuszki, między innymi Saratogi, West Point, no a dziś artefakt, tak jak wspomniałem, specjalnie dla Państwa na terenie naszej uczelni. Teraz o zabranie głosu proszę jego magnificencję rektora Politechniki Krakowskiej, profesor, doktor habilitowany inżynier Andrzej Szarata.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że na tłoku tych dużych spraw, które w tej chwili mamy wszyscy, znaleźliście czas, żeby przyjść do nas i towarzyszyć nam w tym bardzo ważnym dniu. Pozwólcie Państwo, że zaproszę i przeczytam imiennie i podziękuję osobiście wszystkim za obecność, zwłaszcza naszym gościom, którzy przyjechali po to, żeby pokazać, że Politechnika jest dla nich ważna, że Politechnika ma dla nich duże znaczenie i wiążą wielkie plany z naszą uczelnią. Bardzo serdecznie witam panią Katarzynę Matosik-Lipiec, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jest z nami pani Katarzyna Pasiut, zastępczyni dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w imieniu pana marszałka Łukasza Smułki. Bardzo dziękuję. Jest z nami pan Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich. Jest z nami również pani Lucyna Gajda, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w zastępstwa pana wojewody. Dziękuję bardzo za obecność. Witam pana Stanisława Krasika, pełniącego obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam panią Jolantę Mączkę, dyrektor Wydziału Administracyjnego Kuratorium Oświaty, która zastępuje panią kurator Gabrielę Loszowską. Dzień dobry. Jest z nami pan Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw rozwoju kultury fizycznej. Dziękuję bardzo, że pan z nami jest. Mam do państwa wielką prośbę. W naszym środowisku akademickim krakowskim mamy taki zwyczaj, że gości witamy później już na końcu jednymi gromkimi oklaskami. Witam serdecznie pana Krzysztofa Świerczka, starostę powiatu w Miechowie. Jest z nami również pan Rafał Kukla, burmistrz Gorlic,

Bicki, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam serdecznie pana księdza profesora Roberta Tyrałę, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wiem, że będzie lada chwila. O, przyszedł pan Barczyk. Dzień dobry, Kazimierzu. Witam serdecznie. Wcześniej cię wyczytałem. Jest z nami pani dr Bianka Godlewska-Dzioboń, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Witam serdecznie pana profesora Wojciecha Macyka, prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest z nami pan profesor Andrzej Bogdał, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Witam serdecznie pana profesora Piotra Różańskiego, prorektora do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej w Krakowie. Dzień dobry. Jest z nami pan profesor Andrzej Klimek, pełniący obowiązki prorektora do spraw nauki Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie. Dzień dobry. Witam serdecznie panią profesor Joannę Kubicz, prorektor do spraw upowszechniania dorobku Akademii Sztuk Pięknych. Dzień dobry. Witam serdecznie pana profesora Przemysława Kowalczewskiego, prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Andrzeja Frytrza Modrzewskiego w Krakowie. Bardzo miło mi gościć pana Bartosza Stępnia, prezesa Instytutu Badań i Komercjalizacji Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Są z nami również rektorzy Politechniki Krakowskiej poprzednich kadencji. Witam gorąco pana profesora Kazimierza Furtaka i pana profesora Józefa Gawlika. Dzień dobry. Witam serdecznie przedstawicieli Bractwa Kurkowego, którzy są z nami tutaj dzisiaj. Bardzo się cieszę, że panowie znaleźliście czas i dołączyliście do naszego dzisiejszego dnia. Dzień dobry. Witam generała Wojska Polskiego w stanie spoczynku, pana doktora Mieczysława Bienika. Jest z nami również pan pułkownik Bogdan Drąg, komendant 3. Regionalnej Bazy Logistycznej. Witam serdecznie podpułkownika Straży Granicznej, pana Przemysława Juszczaka, inspektora ochrony danych komendanta Karpackiego z działu Straży Granicznej w Nowym Sączu. Witam starszego brygadiera Michała Polaka, zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jest z nami brygadier Łukasz Szewczyk, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Witam młodszego inspektora Wojciecha Karnasa, pierwszego zastępcę komendanta miejskiego Policji w Krakowie. Dziękuję jednocześnie za pomoc przy naszym pochodzie. Jest z nami młodszy inspektor Wojciech Matras, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Raczej panu naczelnikowi powinien zwłaszcza dziękować. Witam pana brygadiera Łukasza Wolaka ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Są z nami również przedstawiciele instytucji naukowych. Witam panią profesor Natalię Sobczak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Bardzo gorąco witam pana profesora Bogdana Fornala, zastępcę dyrektora do spraw naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Jest z nami pani profesor Maria Kaszyńska, przewodnicząca Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, a także przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Witam serdecznie panią profesor Justynę Kobylarczyk, przewodniczącą Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest z nami pan profesor Stanisław Nadzi, członek, korespondent Polskiej Akademii Nauk, oddział z Krakowie. Witam pana Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest z nami również pan profesor Filip Pachla, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Witam Bogdana Bisia-Lisowskiego, przewodniczącego Polskiej Rady Architektury. Jest z nami również pan Marcin Buczek-Palczyński, wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dzień dobry. Witam pana Marka Kaszyńskiego, przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panią Małgorzatę Boryczko, powiatową inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie, powiat grodzki. Bardzo miło mi gościć pana profesora Pawła Piechniarczyka, dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Krakowskiego Instytutu Technologicznego. Jest z nami pan dr Marek Nowak, dyrektor Centrum Metali Lekkich w Skawinie, sieć badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych. Dzień dobry. Witam pana profesora Piotra Warszyńskiego, dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni imienia Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Witam pana doktora Roberta Geryło, dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Jest z nami również pan profesor Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAK. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Głównego Urzędu Miar, pana Andrzeja Kurkiewicza. Dzień dobry. Miło mi, że są z nami również pani Barbara Dzieciuchowicz, prezes Zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Pan Piotr Hrabia, prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa w Krakowie. Pan Łukasz Żyła, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Witam panią Józefę Majerczak, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, oddział w Krakowie. Jest z nami pan dr Jacek Paś, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, naczelnia Organizacja Techniczna.
Witam pana Andrzeja Kucharskiego, prezesa

0: Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Witam pana Dawida Laska, prezesa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Jest z nami również pan Artur Wiąk, prezes zarządu Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Witam pana Andrzeja Kuliga, prezesa zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Jest z nami również pan Marek Kabaciński, prezes zarządu i dyrektor generalny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Dzień dobry. Witam pana doktora Adama Januszko, prezesa zarządu Niewiadów, Polska Grupa Militarna. Jest z nami pan Radosław Włoszek, prezes zarządu Koleje Małopolskie. Witam serdecznie panią Jolantę Nowakowską, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dzień dobry, pani prezes. Pana Piotra Drążkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Ekonomet. Dzień dobry, panie prezesie. Jest z nami również pan Janusz Madej, wiceprezes naszego Stowarzyszenia Ekonomet. Witam również pana Roberta Karwasza, prezesa Public Transport Service. O tej firmie jeszcze będzie dzisiaj kilka słów. Cieszę się, że z nami są również przedstawiciele firm i instytucji państwowych, którymi Politechnika od wielu, wielu lat współpracuje. I tu gorąco witam pana doktora Rafała Świerczyńskiego, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie i jednocześnie przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej. Jest z nami pani doktor Aleksandra Burczyk, prezes Zarządu Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, również członkini naszej Rady Uczelni. Witam również pana Marcina Styrnę, wiceprezesa zarządu Tauron Nowe Technologie, członka Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej. Jest z nami również pan Stefan Życzkowski, przewodniczący Rady Strategicznej firmy Astor. Jest z nami pan Tomasz Guzik, członek zarządu dyrektora pionu realizacji przemysłowych Mostostal Kraków. Witam serdecznie pana Andrzeja Tombińskiego, prezesa zarządu firmy Rebał. Już kończę. Witam panią Krystynę Pietrzykowską, dyrektor Centrum Technologicznego Hitachi Energy. Dzień dobry, pani dyrektor. Witam pana Sławomira Kunkę, managing director w firmie IBM Software Laboratory w Krakowie. Jest z nami również pan Jacek Juszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw komunikacji zewnętrznej kopalni soli Wieliczka. Dzień dobry. Witam pana Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, pana Tomasza Płonkę, Engineering Director Knorr-Bremse Polska. Jest z nami pan Dariusz Ciesielski, kierownik działu inżynierii systemów mechanicznych w firmie Knorr-Bremse. Witam serdecznie pana Roberta Pasikowskiego, inspektora okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Jest z nami pan Jan Grygier, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Jest z nami pan dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Witam serdecznie panią Agnieszkę Ślubowską, która jest dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie. Witam Roberta Jakubiaka, zastępcę dyrektora do spraw inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam serdecznie panią Barbarę Kazimirowicz, zastępczyni dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Witam pana Krzysztofa Jakubika, zastępcę dyrektora oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. Jest z nami również pan Tadeusz Wójtowicz, zastępca dyrektora administracyjno-technicznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Krakowie, naszego sąsiada. Witam Rafała Kulczyckiego, dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, pana Marka Kitlińskiego, prezesa zarządu Termocement spółka z o.o., pana Jarosława Gołuszkę, prezesa zarządu Klinika Budowlana spółka z o.o., pana Wojciecha Szemprucha, prezesa zarządu Agabau Service. Dzień dobry. Pana Sebastiana Nowaka, prezesa zarządu Primost Południe. Jest z nami pan Wojciech Grzalecki, prezes zarządu Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, a także pan Piotr Ślusarek, prezes zarządu La Strada Catering spółka z o.o. Witam Daniela Kostrzewę, prezesa firmy Szok, Jarosława Laseckiego, właściciela zamku Bobolice, Marka Drożdża, wiceprezesa zarządu Rekma, pana doktora habilitowanego Wojciecha Cyrula, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jest z nami pan Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, pan Tomasz Ulman, dyrektor firmy PCG Akademia, także pan Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego. Bardzo witam serdecznie, panie dyrektorze. Pan Mateusz Prędota, dyrektor Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, też do nas dołączył. Pani Katarzyna Filianowicz, kierownik działu rekrutacji i rozwoju pracowników w firmie Unibep. Dzień dobry, pani. Pan Zygmunt Fura, prezes Zarządu Krajowego Polskiego Klubu Ekologicznego. Dzień dobry, Zygmunt. Witam serdecznie pana Marcina Franca, prezesa i właściciela firmy DotConnect. Pana Michała Baczkowskiego z Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członka Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. I pana Pawła Domino, prezesa Fundacji Politechniki Krakowskiej UF. Brawo dla wszystkich. Witam was serdecznie. Chciałbym serdecznie powitać również fundatorów i przedstawicieli fundatorów wręczanych dzisiaj nagród, szczególnie panią Ewę Magierę-Szempruch, córkę niedawno zmarłego pana profesora Jacka Magiery, Dzień dobry. Pana doktora inżyniera Sebastiana Patera, który reprezentuje Fundację Wspierania Młodych Talentów, pana profesora Janusza Magiery. Witam bardzo gorąco pana Zbigniewa Engela juniora. Nie trzeba przedstawiać nic więcej. A także pana doktora Stanisława Zimnocha, darczyńca Funduszu Rozwoju Przejazdów Drogowo-Kolejowych. Dzień dobry, panie Stanisławie. Witam oczywiście laureatów i laureatki tych nagród. Witam przedstawicieli rodziny Stala Sawickich, pana Mateusza Stala Sawickiego. Bardzo mi miło, że dołączyłeś do nas. Witam serdecznie Senat Politechniki Krakowskiej, uczestników posiedzeń Senatu z głosem doradczym. Witam prorektorów, dziekanów wydziałów oraz panią dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, a także panią kanclerz Politechniki Krakowskiej. Witam wszystkich państwa, którzy towarzyszą nam przed ekranami monitorów, śledząc transmisję online. Ale szczególnie gorąco witam najważniejszych uczestników naszej dzisiejszej uroczystości. Nowych studentów Politechniki, którzy zostaną dzisiaj immatrykulowani w państwa obecności. Poproszę o gromkie brawa dla wszystkich.
1: Szanowni Państwo, zanim oddam ponownie głos panu rektorowi, z ogromną przyjemnością informuję, że z okazji roku, inauguracji roku akademickiego, uczelnia otrzymała gratulacje i życzenia. Między innymi od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego. Pozwolą Państwo, że odczytam fragment listu od pana prezydenta. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo profesorowie, drodzy studenci i doktoranci, panie i panowie. Serdecznie pozdrawiam całą społeczność Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki zgromadzoną na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2026/2027. Szczególnie wymownym patronem tutejszej wspólnoty akademickiej jest Tadeusz Kościuszko. Znamy go przede wszystkim jako naczelnika insurekcji i bohatera walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych. Był jednak również doskonale wykształconym inżynierem, który swoją wiedzę potrafił wykorzystać w praktyce. Projektował umocnienia, rozwiązywał konkretne problemy techniczne, a swoje umiejętności oddawał w służbę sprawie, którą uważał za słuszną. Jego biografia przypomina, że wiedza nie istnieje w próżni. O jej znaczeniu ostatecznie decydują cele, którym służy. To ważne przesłanie także dla współczesnych inżynierów. Technologia daje człowiekowi coraz większe możliwości, a wraz z nimi nakłada na niego coraz większą odpowiedzialność. Od inżyniera zależy nie tylko to, czy stworzone przez niego rozwiązanie działa. Powinien on również stawiać pytanie, komu i czemu ono służy. Dlatego dobrze wykształcony inżynier musi łączyć wiedzę, twórczą odwagę i rzetelność z poczuciem odpowiedzialności za konsekwencje własnej pracy. Wszystkim studentom, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przekraczają dzisiaj progi uczelni od ponad 80 lat kształcącej polskich inżynierów i rozwijającej rodzimą myśl techniczną, życzę, by czas spędzony na Politechnice Krakowskiej był okazją, aby nauczyli się Państwo nie tylko znajdować właściwe odpowiedzi, lecz także dostrzegać problemy, których rozwiązania jeszcze nie znamy. Na tym przecież polega istota pracy inżyniera, na odwadze mierzenia się z tym, co dotąd wydawało się niemożliwe. Kadrze naukowej i doktorantom Politechniki Krakowskiej życzę pomyślnego roku akademickiego. Niech przyniesie on ważne osiągnięcia, udane przedsięwzięcia badawcze i dydaktyczne oraz rozwiązania, które będą dobrze służyć polskiej gospodarce, państwu i społeczeństwu. Quod bonum felix faustum fortunatum quesit, z poważaniem, Karol Nawrocki. Szanowni Państwo, lista adresów gratulacyjnych będzie dostępna na naszej stronie internetowej pkedu.pl i na bieżąco aktualizowana. A już teraz, zgodnie z tym, co powiedziałem przed momentem, oddaję głos panu rektorowi. Pora na wystąpienie profesora Andrzeja Szaraty.
0: Dzień dobry Państwu jeszcze raz. To jest ważny moment w uroczystościach inauguracji. Wystąpienie rektora. Postaram się Państwu przedstawić pokrótce, w którą stronę Politechnika zmierza, co nam się udało osiągnąć i jak ważna jest obecność tych wszystkich Państwa, których tutaj dzisiaj wyczytałem. Jak ważna jest dla rozwoju Politechniki, dla procesu kształcenia, ale również dla całego środowiska naukowego. W ubiegłym roku, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy jubileusz 80-lecia powstania Politechniki Krakowskiej. W tym roku kolejny jubileusz, tym razem jest to 50-lecie nadania o Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Pan ówczesny rektor, pan profesor Bolesław Kordas w 1976 roku uruchomił tą procedurę, wszczął tą procedurę nadania imienia. Proszę pamiętać, że jesteśmy jedyną cywilną uczelnią, która nosi na imię tego patrona. Jest to dla nas również duże zobowiązanie, dlatego że Tadeusz Kościuszko był osobą, która idealnie wpisuje się w wartości i w profil naszej uczelni. Był świetnym dowódcą, świetnym generałem, świetnym inżynierem, ale również artystą. Pamiętacie Państwo z ubiegłego roku hasło Politechniki: nauka, technika, kultura, sztuka. Dokładnie to samo realizował Tadeusz Kościuszko. Mamy w naszym Muzeum Politechniki Krakowskiej liczne grafiki autorstwa pana generała, a także zapisy jego utworów muzycznych, które komponował, które tworzył. Ale ten patron również jest dla nas zobowiązaniem. Musimy kształtować postawy patriotyczne, odpowiedzialne wśród naszych studentów i mam nadzieję, że nam się to udaje robić. Tyle jeżeli chodzi o wprowadzenie, a przejdźmy teraz do rzeczy, które są bieżące. Ostatnio dowiedzieliśmy się o wynikach ewaluacji działalności naukowej na uczelniach. Politechnika bardzo dobrze wypadła w tej ocenie. Na wszystkich inauguracjach wszyscy rektorzy chwalą się rozwiązaniami, pokazują stan rankingi, w których te wyniki są dobre. Ja tych rankingów pokazywał nie będę, wystarczy powiem, że jesteśmy świetni. Zwłaszcza dla trzech wydziałów ogromny sukces, kategoria plus, dla Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu i dla Wydziału Mechanicznego. Jest to tym ważniejsze dla nas, że są to duże wydziały. Osoby, które zajmują się ewaluacją, wiedzą, że jest to trudne do osiągnięcia przy tak dużej liczbie pracowników naukowych, ale one stanowią, te wydziały stanowią fundament Politechniki Krakowskiej. Były od samego początku, były założycielami naszej uczelni, więc ten mocny fundament, na którym budujemy naszą przyszłość, jest zapewniony. Kategoria A, bardzo wysoka kategoria dla Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej, wydziału, który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia powstania, i solidne kategorie B+, które pozwalają na rozwój naukowy i z nadzieją patrzeć w przyszłość dla pozostałych wydziałów. Te wyniki ewaluacji są dla nas bardzo ważne również dlatego, że szkoła doktorska, którą prowadzimy, może dalej działać i dalej możemy rozwijać nasze aspiracje naukowe, wspierając młodych ludzi w ich pomysłach badawczych. Wysokie kategorie naukowe, które uzyskaliśmy, mają również duże znaczenie i przełożenie na nasze aspiracje. Politechnika Krakowska jako jedna z 27 uczelni w Polsce może ubiegać się o dostanie się do tej elitarnej grupy 10 uczelni polskich, których subwencja będzie zwiększona rokrocznie o 10%. 16 września miałem okazję pojechać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawić Politechnikę, przedstawić nasz plan działania, nasz rozwój, to jak widzielibyśmy siebie w przyszłości, gdybyśmy dostali się do tej dużej grupy. Dla nas jest ogromnym sukcesem, że w ogóle jesteśmy. Na 130 publicznych uczelni 27 tylko do tej grupy się dostało, tej pierwszej, która w ogóle ma szansę dalej funkcjonować. Stąd jest to ogromny sukces dla Politechniki. Z nadzieją patrzymy na przyszłość, z nadzieją patrzymy na wyniki oceny, ponieważ wszystkie wskaźniki, które są dla programu i dopracowane, wychodzą nam bardzo dobrze. I w tym miejscu właśnie chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim pracownikom Politechniki Krakowskiej za waszą ciężką pracę, rozwój naukowy i przyłożenie swojej małej cegiełki do tego, aby Politechnika Krakowska rozwijała się i wzmacniała swoją pozycję. I tu wielka prośba do wszystkich przyjaciół Politechniki Krakowskiej. Trzymajcie kciuki. U mnie na prezentacji to lepiej wyglądało niż tutaj. Uwierzcie mi, tam jest napisane, proszę trzymać kciuki. Politechnika zawsze, od ostatnich lat zawsze bazowała na wydziałach. My w tej chwili mamy 8 wydziałów. Jeden z wydziałów chciałbym dzisiaj wyróżnić, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, ponieważ od 1 października tego roku zmienił nazwę. Ten dodatek i transportu pokazuje profil rozwoju naszego wydziału. Zastanawiałem się, jak przedstawić bardzo szybko i tak w takim atomowym tempie, ekspresowym tempie, czym zajmują się nasze wydziały. I chciałem pokazać profil przypisany do każdego wydziału, ale zmieniłem zdanie, dlatego że dostrzegam od dłuższego czasu bardzo mocną współpracę międzywydziałową. Dostrzegam, że te szklane ściany między wydziałami, które były wybudowane, że to jest nasz obszar i nikt do tego nie może wchodzić, zaczyna się przełamywać. Coraz więcej działań, coraz więcej badań, które realizujemy na Politechnice, mają charakter interdyscyplinarny. Jeżeli Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej skupia się na przechowywaniu wodoru, na zbieraniu, przechowaniu wodoru, potrzebuje do tego wsparcia Wydziału Inżynierii Elektrycznej, Komputerowej i Wydziału Mechanicznego. I tak się dzieje w projektach, które są realizowane. Ta interdyscyplinarność bardzo mocno zaczyna dominować. Jest to zaleta prowadzenia badań naukowych, bo one nie mają wyrwanego z kontekstu sensu. Jest to szersze działanie, które pokazuje siłę i moc, moc nauki. Tu chciałbym zwrócić uwagę na z prawej strony schemat. To jest system cyberochrony pojazdów szynowych. Jest to rozwiązanie, które nasi specjaliści wspólnie z firmą PTS przygotowali, wdrożyli te systemy, tak zwane czarne skrzynki, które monitorują, czy przypadkiem ktoś nie próbuje włamać się do systemów sterowania pociągami, są bardzo mocno rozwijane. Duży nacisk na cyberbezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Kwestia biodruku 3D i implantów, bardzo ciekawy wątek i tu znowu kilka wydziałów razem na tym pracuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, także Wydział Mechaniczny. Kosmetyki to jest coś, co zaczyna stawać się naszą marką, niedoceniane przez lata, obecnie bardzo mocno komercjalizowany wątek badawczy na Politechnice Krakowskiej. Raz jeszcze gratuluję Wydziałowi Inżynierii Technologii Chemicznej tego kierunku i coraz większych sukcesów, które odnosimy na tym obszarze. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, bardzo mocna współpraca dotycząca instalacji produkcji i zarządzania energią odnawialną. Na Wydziale Mechanicznym robotyka i automatyzacja coraz mocniej się łokciami rozpycha jako dyscyplina. Podobnie jak bardzo mocną pozycję ma Katedra Pojazdów Szynowych i rozwój technologii pojazdów szynowych. Architektura. Marka sama w sobie, najlepszy, największy Wydział Architektury, Architektury Krajobrazu w Polsce, zajmująca się w zasadzie całym aspektem, wszystkimi aspektami związanymi z projektowaniem i nie tylko budynków, ale również przestrzeni, czyli urbanistyki, architektura krajobrazu, konserwacja zabytków. Mamy takie nazwiska, które wystarczy tylko wspomnieć, każdy od razu wie, o kim mówimy i z jakiej uczelni ta osoba pochodzi. No i Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, o którym przed momentem powiedziałem, wydział, który postawił na dwa mocne kierunki nowe, czyli budownictwo ochronne, a także nowa specjalność budownictwo w inżynierii jądrowej. I to jest bardzo mocny kierunek, który jest tworzony przy współpracy z Polską Energetyką Jądrową, a także z firmą Mostostal Kraków, z Westinghouse, z Bechtel, firmy, które budują elektrownie jądrowe w Polsce. Współpraca z otoczeniem gospodarczym jest dla Politechniki Krakowskiej niesłychanie ważna. To jest w zasadzie fundament naszej pracy. Bez tej współpracy mielibyśmy dużo słabsze wyniki naukowe, dużo gorzej byśmy uczyli naszych studentów, nie mielibyśmy skąd czerpać inspiracji. Stąd jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu, przedstawicielom tych firm, którzy do nas dzisiaj zawitali, za Waszą obecność. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami, że przekazujecie nam swoje potrzeby, a my możemy na te potrzeby bardzo szybko realizować. A ta współpraca wymaga dużego wysiłku również z naszej strony, czyli musimy znaleźć czas, musimy poświęcić ten czas Wam, musimy z Wami rozmawiać, musimy znaleźć płaszczyznę współpracy i musimy wiedzieć, w którą stronę podążać naukowo, ale również dydaktycznie, kształcąc kadry, które w przyszłości zasilą Wasze przedsiębiorstwa. Ta współpraca jest dla mnie o tyle ważna, że ona buduje relacje. Wielu naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy chcą się tym sukcesem podzielić, wielu przyjaciół Politechniki Krakowskiej, z którymi się świetnie współpracuje, którzy dla nas znajdują czas i pokazują, że to podpisanie umów, które jest tylko symboliczne na początku, później przekłada się na kolejne projekty i kolejny rozwój. To jest początek tej drogi, początek tej współpracy. Nie tylko inspiracje, ale również realna pomoc, którą jako uczelnia dostajemy. To wsparcie dla Politechniki ma wiele płaszczyzn. I tu chciałbym powiedzieć o klubie studenckim Kwadrat 2.0, o którym wspomniałem Państwu na poprzedniej inauguracji. Mamy firmę naszego absolwenta, Filipa Adamczaka, który powiedział, że on zaprojektuje dla Politechniki ten kwadrat, jego firma to zrobi. Zrobi to bezkosztowo. Podpisaliśmy umowę, projekt w tej chwili jest realizowany. I to jest coś, co jest dla mnie bardzo pozytywnym sygnałem, że są osoby i instytucje, które mocno wspierają Politechnikę w jej działaniach. Tu nie chodzi o to, że chcielibyśmy te środki w jakiś sposób zmarnować. To wszystko, co dostajemy od Was, od firm, jest przekazywane na rozwój naukowy, a także na pomoc dla naszych studentów i wsparcie naszych studentów, nagradzanie ich inicjatyw. Na zdjęciach Państwo widzicie salę, które firmy, które z nami współpracują, ufundowały dla Politechniki. Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu w zasadzie już nie ma wolnych sal, które moglibyśmy przekazać firmie z prośbą o to, żeby nam pomogły. I w takich salach studentom znacznie lepiej się uczy. Pokazuje właśnie siłę relacji pomiędzy Politechniką a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Te relacje, które budujemy, nie tylko dotyczą firm, nie tylko dotyczą otoczenia społeczno-gospodarczego. Bardzo mocno współpracujemy z krakowskimi uczelniami. Na zdjęciu Państwo widzicie początek, zalążek naszej Doliny Kwantowej w Krakowie. Rektor Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie podpisaliśmy porozumienie. Mamy wspólny projekt z Uniwersytetem Ekonomicznym AGH i Politechniką Krakowską dotyczącą kształcenia w zarządzanie w energetyce jądrowej. Pracujemy wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym i Akademią Górniczo-Hutniczą nad naszą spółką celową Intech, którą chcemy rozwijać w pewnym kierunku. Mamy pomysł, w ciągu najbliższych pewnie kilku tygodni te szczegóły będziemy mogli dalej pokazywać. Ta współpraca między uczelniami krakowskimi jest ogromnie istotna, ma bardzo dużą wagę, ponieważ my ze sobą nie walczymy, my siebie uzupełniamy i to jest siła nauki krakowskiej, to jest siła krakowskich uczelni, które potrafią ze sobą współpracować, współgrać w jednym celu – poszukiwania prawdy naukowej. Politechnika również jest bardzo mocno obecna na konferencjach międzynarodowych, w lewym dolnym rogu konferencja Eurosteel, 1750 uczestników z całego świata. Konferencja, kongres, który jest niesłychanie elitarny i niesłychanie prestiżowy. Udało się to zorganizować właśnie u nas w Krakowie. Jesteśmy obecni tam, gdzie dużo się dzieje. W Karpaczu, w Mikołajkach na forum samorządowym. Samorządy to jest też dla nas bardzo ważny cel. Mamy nawet pełnomocnika do spraw współpracy z samorządami, czyli my staramy się być wszędzie tam, gdzie to jest potrzebne. Dzięki tym wszystkim relacjom i kontaktom, które mamy, jesteśmy w stanie prowadzić badania, ale również kształcenie na najwyższym poziomie. Ten najwyższy poziom będzie zapewniony przez akredytację kompleksową, o którą się staramy, czyli my tworzymy nasze wewnętrzne systemy oceny jakości kształcenia po to, żebyśmy w przyszłości nie musieli oczekiwać Polskiej Komisji Akredytacyjnej, żebyśmy sami wewnętrznie mogli oceniać nasz proces kształcenia. Robimy to samodzielnie, nikt nam tego nie każe. Po prostu chcemy, tak jak inne duże uczelnie, tak jak Akademia Górniczo-Hutnicza, która to robi, Politechnika Poznańska, chcemy również pokazać, że potrafimy dobrze kształcić przyszłych inżynierów. Pozyskaliśmy grant europejski, 5,5 miliona złotych na kształcenie kadr przyszłości dla technologii krytycznych i tutaj chciałbym się pochwalić również dwoma kierunkami, które w związku z tym realizujemy. Pierwszy dotyczy materiałów i technologii dla obronności i tutaj mamy patronat jednostki komandosów w Lublińcu, co jest dosyć wyjątkowym rozwiązaniem, ale to pokazuje mocno praktyczny charakter tych studiów. I druga umowa, którą miesiąc temu podpisałem w Tajwanie, byliśmy w delegacją w Tainan, na Southern Taiwan University of Science and Technology, podpisaliśmy z nimi umowę jako jedyna polska uczelnia. Podpisana jest umowa na kształcenie wspólne studia podwójnego dyplomu z uczelnią tajwańską w zakresie półprzewodników. Rok w Krakowie na Politechnice Krakowskiej, podstawy i elementy takie fundamentalne dla pracy. Drugi rok w Tajwanie, właśnie w mieście Tainan, gdzie będą prowadzone studia nie tylko na uczelni, ale również w firmach. Jak wiecie, Tajwan to jest potęga, jeżeli chodzi o produkcję półprzewodników. To nam się udało zrobić, jest to wielki sukces. To nie jest pomysł. To już umowa podpisana, wszystkie szczegóły są dograne. My od roku 2027-2028, czyli kolejnego roku akademickiego, uruchamiamy rekrutację na te studia. Chciałem również podkreślić naszą bardzo silną współpracę z Tianjin Chengjian University. To jest uczelnia w Chinach, w mieście Tianjin, w którym mamy chyba największą polsko-chińską współpracę akademicką. Ponad 500 studentów zarejestrowanych na kierunek architektura w Tianjin jest też naszymi studentami. 120 co roku z nich przyjeżdża do Krakowa na studia, na Wydział Architektury. Od tego roku akademickiego zaczynamy studia na kierunku inżynieria chemiczna, a od przyszłego roku zaczniemy również wspólnie z Chińczykami prowadzić studia z zakresu inżynierii mechanicznej. Czyli ta współpraca międzynarodowa dla nas ma również ogromne znaczenie. Proces kształcenia, umiędzynarodowienie i rozwój. Jeżeli chodzi o studentów, dużo mówiłem na poprzednich moich wystąpieniach o project-based learning, o tym, że w sposób klasyczny kształcenia to trochę za mało, musimy robić coś więcej. Niesłychanie mocno rozwinęliśmy obecność kół naukowych. Koła naukowe u nas są w zasadzie kołem zamachowym procesu dydaktycznego. Studenci, którzy są w kołach naukowych zaangażowani, mogą mieć zaliczone wybrane przedmioty, czy mogą usprawnić sobie proces kształcenia. Pan prorektor Marek Bauer ogarnia całość kół naukowych. Mamy ich ponad 100, one są weryfikowane, to nie są koła na papierze. To są koła, które są przez nas regularnie weryfikowane. Ponad 1600 studentów pracuje, wielokrotnie przychodzę odwiedzić, zobaczyć, co się dzieje na spotkaniach, czasem 20-21. Grupa młodych ludzi siedzi i pracuje nad swoim projektem, nad swoimi rozwiązaniami. Wspieramy takie inicjatywy, działamy bardzo mocno po to, żeby pokazać młodym ludziom coś więcej niż tylko taką formę wykładową. No i rzeczywiście to się przekłada na sukcesy. Coraz więcej projektów, które studenci do nas zgłaszają, pomysłów badawczych, nad którymi pracują. Rozwijamy cały czas nasz bolid elektryczny. Koncepcja od zera powstała na Wydziale Mechanicznym przez studentów, którzy ciężko pracują, żeby ten element rozwinąć. Robotyka, o której wspomniałem, pomysł, żeby rozwijać robota, którego mamy, przyjaciela Barbary z AGH, nasz Tadzik, już tam nawet próbowaliśmy ich połączyć gdzieś razem swojego czasu na randce, jak byliśmy w Karpaczu. Mamy kolejne plany, jak rozwijać koncepcję tego robota, już pomijam te kwestie społeczne i kwestie socjalizacji naszego Tadzika. Bardzo mocne wsparcie dla tego typu inicjatyw, dla rozwoju naukowego, rozwoju technologicznego, który się dzieje. Znowu to nie jest możliwe, gdy nie będziemy mieli odpowiednich inwestycji. W ubiegłym roku w grudniu udało nam się doprowadzić do końca inicjatywę zakupu budynków, prawy górny róg, to jest budynek Komarchu, udało nam się ten obiekt kupić, w tej chwili już jest gotowy i od 1 października zajęcia dla studentów będą tam się realizowały. Na górnym rzędzie środkowe zdjęcie to jest budynek Wydziału Informatyki i Matematyki, budynek, który w tej chwili mamy gotowy, w zasadzie projekt, niestety zawirowania miejskie i uniemożliwiające uchwalenie planu miejscowego, znaczy, że trochę wstrzymują nas proces pozwoleń na budowę, ale niedługo pewnie uruchomimy tą procedurę również. Po lewej stronie Państwo widzicie coś, co jest dość wyjątkowym przykładem, to jest parking nowy, który tu będziemy budowali na naszym kampusie, parking wielokondygnacyjny, dlatego że chciałbym usunąć wszystkie miejsca parkingowe ze starej części naszego kampusu, ta, która jest najbardziej zielona, poprawić tam przestrzeń dla studentów, dla pracowników, prowadzić alejki, prowadzić ławeczki, wprowadzić przestrzeń małej architektury, która pozwoli miło spędzić czas i wszystkie samochody będą schowane w tym parkingu, który dla nas ma również duże znaczenie badawcze. Wspólnie z firmą Tauron Nowe Technologie, będziemy tam prowadzić analizy i badania nad wykorzystaniem źródła do ładowania samochodów elektrycznych, optymalizacji procesów pozyskiwania energii do ładowania samochodów. Na dole, lewy dolny róg, coś, o co proszę po raz kolejny mocno trzymać kciuki, to jest nowa hala sportowa Politechniki Krakowskiej. Wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim chcemy tam stworzyć centrum szermiercze. Już wiele kroków w tą stronę było poczynionych. Ta hala już jest zaprojektowana. Pan prorektor Kapecki bardzo mocno włożył w to swoje serce i mnóstwo wysiłku, żeby kierować zespołem, który tą koncepcję naszej hali sportowej. Pan dyrektor Jarek Dudek tam z tyłu siedzi, też trzyma kciuki pewnie nieustannie, żebyśmy tą halę rozpoczęli budować. To jest dla nas bardzo ważny element, dlatego że ta hala będzie miejscem, w którym studenci będą mogli odpocząć, będą mogli w godnych warunkach rozwijać swoją pasję. Na środku jest takie zdjęcie z roślinkami, to jest coś, o czym chciałem krótko powiedzieć. Za moment powiem, spora zmiana, która na Politechnice będzie w całych naszych kampusach, dokonamy nasadzeń ponad 120 tysięcy roślin jest zaplanowanych do nasadzenia, to się niedługo będzie działo. I z prawej strony, w prawym dolnym rogu nasza perełka, to jest stara polana, wyremontowana pięknie w tym małym kółku, które tam widzicie, jest apartament rektorski. To jest obiekt w tej chwili, który wynajęliśmy firmie, która tym zarządza. Mała reklama, owca na polanie, tak się nazywa. Polecam rzucić okiem na to miejsce w samym centrum Zakopanego. Przepiękny budynek z wielką pieczołowitością, wyremontowany i bardzo dobrze, że świętej pamięci rektor, pan profesor Andrzej Białkiewicz, włożył swoje serce w to, żeby ten budynek powstał i żeby był tak właśnie pieczołowicie odrestaurowany. Nagrody zbieramy za ten remont. Przepiękny obiekt, polecam Państwu chociaż rzucić okiem, jak on wygląda. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, one wymagają finansowania. I my to finansowanie pozyskaliśmy. Po pierwsze, jak uruchomione zostały środki z KPO na cyfryzację, mniej więcej przewidziano 800 milionów złotych na wszystkie polskie uczelnie. Myśmy tyle wzięli. Myślę, że rektorzy mi wybaczą, że trochę szybszy byliśmy w przygotowaniu tych wniosków. Na zieloną transformację prawie 100 milionów złotych pozyskaliśmy. To są środki, które w tej chwili będziemy wydatkować. Te plany, o których mówiłem, mają stabilne finansowanie. Mówię stabilne, bo po lewej stronie ten kwadracik pokazuje, że zanim dostaliśmy zgodę, zanim te pieniądze były nam przyznane, Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził bardzo dokładny audyt tego, jak wygląda sytuacja finansowa Politechniki i skąd w ogóle, jak w ogóle chcielibyśmy te środki spłacić. Pokazuję to Państwu po to, żeby pokazać, że Politechnika Krakowska stoi stabilnie na mocnych fundamentach trzech mocnych wydziałów, najlepszych w Polsce wydziałów, na mocnych fundamentach finansowych i na bardzo mocnej kadrze, która stanowi jedność i stanowi rodzinę naszą wspólną politechniczną. Jeszcze raz wszystkim pracownikom, wszystkim studentom Politechniki Krakowskiej dziękuję bardzo za wspólną pracę, za to, że jesteście razem, za to, że tworzymy tą naszą jednostkę i za to, że Politechnika coraz mocniej się rozwija. Witam na Politechnice Krakowskiej.
1: Panie rektorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, mam teraz zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniem państwowym pracownika naszej uczelni. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu prezydenta dokona pani Lucyna Gajda, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zapraszam również rektora Politechniki Krakowskiej, profesora Andrzeja Szaratę. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie. A panią dyrektor oraz pana rektora zapraszam do dekoracji. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 sierpnia 2025 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczony został pan Robert Perek. Bardzo proszę o podejście.

0: Jak rozumiem, pan Robert Perek jest nieobecny dzisiaj, mimo że potwierdzał swój udział, no ale jak to bywa w życiu, zapewne coś uniemożliwiło uczestnictwo w naszej uroczystości. Natomiast ceremonia dekoracji ma swój dalszy ciąg, szanowni państwo. Miło mi poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorowała panią Martę Stus odznaką honorową zasłużony dla kultury polskiej, przyznawaną osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Z upoważnienia minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cieńkowskiej odznakę wręczy dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pani Lucyna Gajda. Proszę panią Martę Stus o podejście, a panią dyrektor o wręczenie odznaczenia.
1: Serdecznie pani gratuluję.

0: Ważny moment, szanowni państwo, i piękna pamiątka. Dziękuję serdecznie pani dyrektor, dziękuję panie rektorze. Oczywiście proszę państwa o zajęcie teraz tej pozycji wygodniejszej, a panią dyrektor Lucynę Gajdę proszę o zabranie głosu. Pani Lucyna Gajda odczyta list wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Magnificencjo, szanowny panie rektorze, wysoki senacie, szanowni pracownicy, wykładowcy, profesorowie, studenci Politechniki Krakowskiej, dostojni goście z panią poseł Katarzyną Matusik-Lipiec, z panem prezydentem Krakowa. Jak już powiedział rektor, mam zaszczyt odczytać list wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jego magnificencjo, panie rektorze, zacne grono senatu i nauczyciele akademiccy, drodzy studenci i słuchacze, szanowni państwo, z okazji inauguracji roku akademickiego 2026/2027 całej społeczności Politechniki Krakowskiej składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i wielu powodów do dumy z tego, co wspólnie tworzycie. Rozpoczynający się rok akademicki przypada na czas szczególny. Wojna toczy się tuż przy naszej wschodniej granicy. Niemal każdego dnia jesteśmy świadkami nowych kryzysów politycznych i militarnych, pogłębiających się podziałów społecznych i sporów, które coraz częściej przenikają także do codziennego życia. Jednocześnie w zawrotnym tempie rozwijają się zaawansowane technologie, w tym sztuczna inteligencja, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się, zdobywamy wiedzę i podejmujemy decyzje. To właśnie w tym świecie dorasta pokolenie, które dziś zasiada w uczelnianych ławach. Młodzi ludzie rozpoczynający swoją akademicką drogę będą żyli w zupełnie nowym ekosystemie społecznym i cyfrowym. W świecie, którego kształt dopiero się wyłania, otwierającym ogromne możliwości, a zarazem pełnym nowych zagrożeń i wyzwań. Wielkim i trudnym zadaniem współczesnych uczelni jest zatem nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które pozwolą im w tym zmieniającym się świecie nie tylko się odnaleźć, lecz także świadomie i odpowiedzialnie go współtworzyć i sprawnie nim zarządzać. Krytyczne myślenie, samodzielność, odwaga zadawania pytań, umiejętność współpracy, otwartość na nowe idee i technologie, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Te cechy będą równie ważne jak wiedza zdobywana w salach wykładowych i w laboratoriach. Dlatego słowa szczególnego uznania i życzenia kieruję do władz uczelni, wykładowców oraz wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. Niech kolejne miesiące przyniosą państwu niesłabnącą satysfakcję z pracy, poczucie jej sensu oraz radość z dzielenia się z młodymi ludźmi swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją. To państwa zaangażowanie w ogromnej wierze decyduje o tym, jakimi ludźmi i profesjonalistami staną się w przyszłości dzisiejsi studenci. Studentom życzę ambicji i energii do podejmowania nowych wyzwań, ale także konsekwencji i wytrwałości w pokonywaniu kolejnych etapów edukacji. Niech będzie to dla was czas odkrywania własnych możliwości, rozwijania zainteresowań, budowania relacji i odważnego sięgania po marzenia. Traktujcie te lata jako niezwykle cenną inwestycję nie tylko w przyszłą karierę zawodową, ale przede wszystkim w siebie, w swoje kompetencje, wiedzę i rozwój osobisty. Niech nowy rok akademicki będzie czasem twórczym i inspirującym, niech przyniesie wiele powodów do satysfakcji, sukcesów naukowych i zawodowych, a także poczucie, że wspólny wysiłek całej społeczności akademickiej ma znaczenie dla przyszłości nas wszystkich. Z wyrazami szacunku i poważania, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowny panie rektorze, szanowni państwo, wyrazy uznania, gorące życzenia nowego roku akademickiego, pełnego sukcesu przekazuje także mój szef, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Kręczar w okolicznościowym liście, który wręczę magnificencji panu rektorowi. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor Generalnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i oczywiście oddaję głos panie rektorze.
2: Tak, jeżeli można, chciałbym jeszcze powitać jedną osobę, bo przepraszam, prosto mi w oczy świecą te lampy, nie dostrzegłem. Jest z nami pan rektor Wojciech Bąk z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Cześć Wojtku, przepraszam, nie dostrzegłem cię. Ale też dołączył do nas pan profesor, ksiądz profesor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego. Serdecznie witamy. I obok tak skromnie przycupnął ksiądz prałat Grzegorz Szewczyk. Serdecznie witam panie księże prałacie. Cieszę się, że ksiądz z nami jest. Dziękuję bardzo.
0: Jak państwo widzą i słyszą, czujne oko nie tylko rektora, ale badacza i naukowca zdecydowanie tym czujnym okiem pozostaje. A jeszcze nawiązując do wystąpienia pani dyrektor generalnej, oczywiście cała Politechnika przesyła pozdrowienia zarówno dla pana premiera, jak i pana wojewody. Na tym, szanowni państwo, kończymy część uroczystości związaną z wręczeniem odznaczenia państwowego i resortowego. Serdecznie gratulujemy pani Marcie Stus. A już teraz oddaję głos i zapraszam do mównicy prezydenta miasta Krakowa, pana Stanisława Kracika.
3: Magnificencjo, Wysoki Senacie, Ekscelencje, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Studenci. Wykształciliście w ciągu tych 80 lat 100-tysięczną armię inżynierów. To ogromna armia ludzi parających się czymś, co najbardziej namacalne i konkretne. Ja nie kryję mojego głębokiego podziwu i wrażenia, jakie zrobił na mnie wykład pana rektora i pomysł na uczelnię. To po prostu serce rośnie, jak się tego słucha. Mało z tym, to zapewnienie, że rozwój Politechniki oparty jest na trzech podporach, to wiemy, że jak coś stoi na trzech podporach, to się nie kiwa. To jest stabilne właśnie i to nie do tego niepotrzebny jest Bank Gospodarstwa Krajowego, żeby to stwierdzić. Bardzo, bardzo serdecznie tego gratuluję i w związku z tym chcę jeszcze o jednej rzeczy refleksji powiedzieć. Bo patrząc na te nowe dziedziny, w które wchodzicie, bo tak się łatwo mówi, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, dual use. Ale tak przecież pomyślałem sobie, że cała kadra naukowa Politechniki ma fantastyczny w tej chwili czas dla siebie, bo sama się też musi uczyć. To nie jest tak, że będzie można odrabiać wykłady kiedyś tam opracowane. To wy musicie wyprzedzać studentów, którzy zdaje się, że są dla was też silną konkurencją, bo są bardzo kreatywni, są bardzo twórczy. I chcę jednym i drugim pogratulować, że żyjemy w tak cudownym, w tym wymiarze czasie. Zagrożenia zagrożeniami, wyzwania wyzwaniami, ale w końcu każdy z nas ma jedno życie, jeżeli może je przeżyć ciekawie, to jest piękne i tego wam gratuluję. I dziękuję też za to, co robicie dla miasta. Właściwie nie ma dziedziny w życiu miasta, w którym nie korzystalibyśmy z waszego dorobku. I nie czas i miejsce, żeby wymieniać te wszystkie relacje, kontakty, opracowania, które robicie dla miasta i jego jednostek. Ale to bardzo ważne. I chciałbym, żeby takim wyrazem tej wdzięczności było odznaczenie honoris gratia dla pana profesora Pawła Oczłonia, które chciałbym w tej chwili po prostu wręczyć jako taki symbol wdzięczności i też uznania dla dorobku, dla dobra Krakowa. Dobrego roku życzę.
0: A zatem, jako się rzekło, zapraszamy pana profesora Pawła Oczłonia. Wszystkich państwa poproszę o powstanie na moment ze swoich miejsc.

0: Panie prezydencie, serdecznie dziękujemy. Dodam tylko, że profesor Paweł Ocłoń jest prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także dyrektorem Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. A jeżeli chodzi o samą krakowską odznakę Honoris Gratia, to wyróżnienie nadawane jest od 2005 roku właśnie przez prezydenta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta. Laureatami odznaki są instytucje, stowarzyszenia, organizacje i osoby zasłużone dla krakowskiej społeczności. Cieszymy się, że do osób odznaczonych dołączył pan profesor Paweł Ocłoń. A już teraz zapraszam panią Katarzynę Pasiut, pierwszego zastępcę dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego do spraw współpracy regionalnej i międzynarodowej. Pani dyrektor odczyta list marszałka województwa małopolskiego, pana Łukasza Smułki. Oddaję głos.
1: Jego magnificencja profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Magnificencjo, panie rektorze, szanowni państwo, dostojni goście. W imieniu własnym i samorządu województwa małopolskiego chcę w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2026-2027 przekazać na ręce pana rektora słowa życzeń dla całej jej społeczności, kadry naukowej i pozostałych pracowników, studentów oraz wszystkim, którym leży na sercu dobro i ciągły rozwój uczelni. Szczególne słowa kieruję do młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie studia. Życzę, aby spełniły one nadzieje, jakie państwo z nimi wiążecie, dając wam wiedzę i umiejętności, które potem z sukcesem spożytkujecie, podejmując pracę zawodową. Małopolska opiera swoją przyszłość na jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego działających tutaj uczelni wyższych i ośrodków naukowych. Bez wątpienia Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki zajmuje na naukowej mapie regionu niezwykle istotne miejsce, wnosząc cenny wkład w nasze życie społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Dlatego też, działając za dotychczasową, harmonijną i owocną współpracą na rzecz rozwoju Małopolski, mam nadzieję na jej kontynuację zarówno w rozpoczynającym się nowym roku akademickim, jak i w kolejnych latach. Zapewniam równocześnie, że samorząd województwa małopolskiego jak dotąd będzie też w ramach przypisanych sobie kompetencji i w miarę możliwości wspierał rozwój małopolskich szkół wyższych. Życzę, aby rozpoczynający się właśnie rok akademicki był dla wszystkich państwa pozytywnym okresem realizacji zamierzeń i planów, zarówno w sferze zawodowej, naukowej, badawczej i prywatnej. Z uszanowaniem, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor. Proszę teraz Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej Kantata, którego dyrygentką od 2001 roku jest uhonorowana dziś pani Marta Stus, o wykonanie pieśni Breve Regnum.

0: Serdecznie dziękuję naszym chórzystom. Utwór Breve Regnum pochodzi z połowy XV wieku, a powstał w środowisku krakowskich Żaków. I co ciekawe, pieśń przypomina o średniowiecznej tradycji, gdy na jeden październikowy tydzień Kraków przechodził w ręce Żaków Akademii Krakowskiej, którzy wybierali studenckiego króla. O tym jest, o tym była ta pieśń. A skoro o studentach mowa, to szanowni państwo, nastąpi teraz najważniejsza część tej inauguracji. Immatrykulacja. Bardzo proszę o zabranie głosu prorektor do spraw kształcenia i współpracy z granicą, panią profesor, doktor habilitowaną inżynier Katarzynę Bizon.
1: Szanowni państwo, dostojni goście, członkowie społeczności akademickiej, pracownicy, doktoranci, studenci, drodzy absolwenci szkół średnich, przyjęci na studia na Politechnice Krakowskiej, którzy za kilka chwil staniecie się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Dla was dzisiejsza uroczystość oznacza początek zupełnie nowego etapu w życiu. Wchodzicie w świat akademicki, który daje wam nie tylko możliwość zdobywania wiedzy, ale także przestrzeń do odkrywania własnych zainteresowań, rozwijania talentów, samodzielnego myślenia i podejmowania nowych wyzwań. Przed wami czas nowych doświadczeń, wyborów i możliwości, z których warto odważnie korzystać. Dołączacie do społeczności uczelni, która nie tylko czerpie ze swojego doświadczenia, dorobku i ponad 80-letniej tradycji, ale przede wszystkim bardzo odważnie patrzy w przyszłość. Potwierdzają to m.in. nowe kierunki studiów, które właśnie dziś rozpoczynają swoją historię na naszej uczelni. Ich uruchomienie jest naszą odpowiedzią na dynamiczne przemiany technologiczne i społeczne, ale także wyrażam naszej ambicji, by te zmiany przewidywać i je wręcz wyprzedzać. Chcemy kształcić w obszarach, które będą decydować o rozwoju gospodarki i technologii w kolejnych latach, przygotowując naszych absolwentów nie tylko do funkcjonowania w zmieniającym się świecie, ale także do jego aktywnego współtworzenia. W tym roku akademickim studia na Politechnice Krakowskiej rozpocznie wyjątkowo liczne grono nowych studentów. Cieszymy się, że tak wielu zdolnych, ambitnych i ciekawych świata młodych ludzi wybrało właśnie naszą uczelnię. Dziś z ogromną radością witamy was w naszej społeczności akademickiej. Mam zaszczyt poinformować, że w roku akademickim 2026-2027 na wszystkich stopniach i rodzajach studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, Politechnika Krakowska kształcić będzie w sumie ponad 5 tysięcy nowych studentów, w tym 4550 nowych studentów, obywateli polskich i zagranicznych, na ponad 40 kierunkach studiów pierwszego stopnia, czyli o ponad 20% więcej niż w ubiegłym roku akademickim. W tegorocznej rekrutacji na studia pierwszego stopnia kandydaci z Polski i z zagranicy złożyli 15 tysięcy podań. Najwięcej chętnych aplikowało na prowadzone na kilku wydziałach Politechniki Krakowskiej kierunki z grupy IT, a także budownictwo, architekturę, automatykę i robotykę oraz transport i logistykę. Największa konkurencja o jedno miejsce była na naszej politechnicznej nowości, czyli informatyce z cyberpsychologią, 9 kandydatów na miejsce, a także na kierunkach geoinformatyka, automatyka i robotyka, elektroenergetyka, również tegoroczna nowość, architektura krajobrazu oraz inżynieria medyczna. Studentami Politechniki Krakowskiej zostanie w rozpoczynającym się roku akademickim aż 214 obcokrajowców, w tym, jak już też pan rektor wspomniał, ponad 100 studentów z Chin w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę i Tianjin Chengjian University. Ponadto w ramach umów bilateralnych na semestr zimowy 2026-2027 na Politechnikę Krakowską przyjedzie 25 studentów, a w ramach wymiany w programie Erasmus aż 260 studentów. Także Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej cieszyła się w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem. Przyjęła ona 76 nowych słuchaczy z Polski i świata. Drodzy kandydaci przyjęci na studia, wierzę, że wybierając Politechnikę Krakowską dokonaliście bardzo dobrego wyboru. Niezależnie od kierunku, który wybraliście, czekają tutaj na was szerokie możliwości rozwoju, zdobywania doświadczenia i realizowania własnych ambicji. Chcemy, aby studia tutaj przygotowały Was nie tylko do przyszłej pracy zawodowej, ale także do aktywnego współtworzenia zmieniającego się świata. Chciałabym teraz szczególnie serdecznie powitać 8 kandydatów reprezentujących poszczególne wydziały Politechniki Krakowskiej, którzy dzięki swoim osiągnięciom wyróżnili się w tegorocznej rekrutacji i są dziś z nami razem na tej sali. Witam także wszystkich pozostałych przyszłych studentów Politechniki Krakowskiej. Za chwilę nastąpi najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości, czyli ślubowanie. To właśnie ono symbolicznie otwiera nowy etap Waszej drogi i oznacza oficjalne przyjęcie Was do społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej.
0: No i skoro padły już te słowa, to nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić o podejście immatrykulowanych dzisiaj studentów, a więc osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w rekrutacji. Zapraszam. Igę Jaroszewską z Wydziału Architektury. Wiktora Rosika z Wydziału Informatyki i Matematyki. Bartłomieja Pawlika z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Przemysława Ciężopkę z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Szymona Tokaja z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Mikołaja Wołoszyna z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Mikołaja Ciurle z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. I Bartosza Krechniaka z Wydziału Mechanicznego. Wszystkich zebranych bardzo proszę o powstanie z miejsc. A panią prorektor o odczytanie tekstu ślubowego.

0: I to, szanowni państwo, moment na po pierwsze wspólne zdjęcie z państwem rektorami, ale także wielkie brawa. Proszę teraz pana rektora i panią prorektor o powrót do stołu prezydialnego, państwa, naszych nowych studentów jeszcze o pozostanie, dlatego że teraz, ponieważ nowi studenci zostali już immatrykulowani, pan rektor uroczyście otworzy nowy rok akademicki. Bardzo proszę.
1: Nie mogę otworzyć. A to działa? Działa. Otwieram rok akademicki 2026-2027 na Politechnice Krakowskiej. Oby był dobry, szczęśliwy i pomyślny. Quod felix faustum, fortunatum quaesit.

0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę studentów o powrót na widownię, a wszystkich Państwa o zajęcie miejsc. Wysłuchaliśmy najstarszej zachowanej pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur, którą wykonał Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej Kantata pod dyrekcją pani Marty Stus. Pieśń radosna, wesoła, która zasygnalizowała, że niniejszym, wcześniej zresztą pan rektor, jesteśmy już w fazie tego nowego roku akademickiego. A skoro tak, to mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na pierwszy w tym roku akademickim wykład. Wygłosi go pan Paweł Biel, członek zarządu Newag Spółka Akcyjna. Firma jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się także ich modernizacją. Historia przedsiębiorstwa sięga dawnych czasów, 1876 roku. Dziś Newag to nowoczesna firma skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycją i współpracująca od lat z Politechniką Krakowską. Zapraszam na wykład pod tytułem Na wspólnym torze o współpracy nauki i biznesu, która buduje przyszłość. Oddaję głos.
1: Dziękuję bardzo. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, zaproszeni goście, drogie studentki i studenci. Jak już wspomniano, dzisiaj reprezentuję firmę Newag jako członek zarządu, ale reprezentuję również absolwentów Politechniki Krakowskiej.

0: Miałem tą przyjemność w 2012 roku kończyć Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w ramach studiów drugiego stopnia. Myślałem, że to jest jak gdyby koniec mojej przygody z uczelnią. Okazało się, że w międzyczasie ukończyłem Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu Politechniki Krakowskiej. Również myślałem, że to jest koniec przygody z Politechniką. No i w tym roku skończyłem kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Już nie będę deklarował, że to jest moja ostatnia przygoda z Politechniką, bo prawdopodobnie się pomylę. Dziękuję bardzo za możliwość wygłoszenia tego wykładu inauguracyjnego. Jest to dla mnie osobiście wielka przyjemność. Krótki plan dzisiejszego wykładu, bardzo krótko o tożsamości firmy NAWAK, ale tak naprawdę główna część tej prezentacji będzie dotyczyła rozwoju kompetencji oraz bieżącej współpracy z Politechniką Krakowską. Współpracy nie wyrywkowej, nie wybiórczej, ale współpracy systemowej. Sporo uwagi chciałbym poświęcić, mimo ograniczonego czasu, również kierunkom dalszego rozwoju. Sztucznej inteligencji, o której już tutaj dużo powiedziano, uczeniu maszynowemu oraz przede wszystkim technologii kwantowej. Zarówno NAWAK, jak i Politechnika w tym roku obchodzi jubileusz. O jubileuszu Politechniki Krakowskiej pan rektor już wspomniał. Jest to 50-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki. Miało to miejsce 30 września, czyli właściwie dokładnie 50 lat temu, w 1976 roku. NAWAK ma troszeczkę dłuższą historię, a zaczęła się ona tak naprawdę od decyzji Rady Miasta Nowego Sącza, który podjął taką inicjatywę, aby w 1869 roku wysłać do Węgier, wówczas był to zabór austro-węgierski, delegację, która miała powalczyć o to, aby linia kolejowa przebiegała przez Nowy Sącz, tak, żeby nie ominęła miasta. W tamtym czasie kolej była, czy technologia wokół rynku kolejowego była tym, czym dzisiaj zdaje się być sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, technologia kwantowa. Była czymś, co sprawiało, że dane ośrodki stawały w centrum, a nie na uboczu. I tak naprawdę kilka lat później, bo w 1876 roku w ramach tej inicjatywy w Nowym Sączu powstały cesarsko-królewskie warsztaty naprawcze taboru kolejowego, które właściwie nieprzerwanie funkcjonują do dnia dzisiejszego, oczywiście w różnej konfiguracji, pod różnymi nazwami od 2006 roku, jest to firma NAWAK. Wtedy też zmieniliśmy jak gdyby swoją tożsamość. Z zakładów naprawczych, remontowych staliśmy się nowoczesną firmą, która skoncentrowała się na produkcji i projektowaniu nowoczesnego taboru. Dzisiaj w swoich szeregach mamy ponad 1900 pracowników, z czego ponad 400 to są wykwalifikowani inżynierowie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że w ramach tej grupy pracowników mamy aż 133 absolwentów Politechniki Krakowskiej. Są to głównie pracownicy działu badań i rozwoju i bardzo mocno wspierają kompetencyjnie nasz zespół, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Ja jestem jednym z nich. Firma, która ma 150 lat tradycji, oczywiście nie przetrwałaby, gdyby nie planowała odpowiednio wcześnie kompetencji, nie dbała o to, aby na rynku pracy pojawiali się kompetentni inżynierowie, aby ta wymiana pokoleniowa była ciągła i zapewniona właściwie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zrozumieliśmy między innymi, że tak naprawdę kształtowanie umysłu technicznego młodych ludzi nie zaczyna się tak naprawdę na studiach. Na studiach się to doskonali, dopieszcza, natomiast tak naprawdę najbardziej plastyczne umysły to są umysły dzieciaków. Dlatego w ramach Fundacji NAWAK kształcimy od 6 roku życia, niektórzy są nawet młodsi, kształcimy dzieci z zakresu techniki, matematyki, fizyki. W tym roku planujemy rozszerzyć zakres tego kształcenia tych warsztatów o elementy sztucznej inteligencji, jak również o elementy fizyki kwantowej. Te umysły są najbardziej plastyczne, najbardziej otwarte na nowości i dlatego uważamy, że to jest właściwy kierunek, żeby kształtować przyszłych inżynierów. W kolejnym kroku jest to naturalny kandydat na studia techniczne, właśnie do takich uczelni jak Politechnika Krakowska. Przy okazji zyskują gwarancję, że w ramach rekrutacji będą mieli zagwarantowane miejsce w elitarnych uczelniach. Uczelnie takie jak Politechnika Krakowska w ramach tego cyklu oczywiście zyskują. Dzisiaj ten cykl demograficzny jest na tyle trudny, że uczelnie będą musiały konkurować o studentów. Więc jeżeli na odpowiednio wczesnym etapie ukształtuje się osoby, które już widzą swoje miejsce na uczelni technicznej, to zwiększy szanse takich uczelni jak Politechnika w tym obszarze pozyskiwanie nowych studentów, zwiększy gotowość również kandydatów w zakresie nauk ścisłych, co powinno poprawić jakość. Zyskuje oczywiście na tym gospodarka, również jako NEWAG. Wzmacniamy, mamy możliwość absorpcji później tych kandydatów, dokonanie transferu wiedzy i kompetencji, mamy tą płynną wymianę kadr i zrównoważoną wymianę kadr. Dzisiaj średnia wieku inżynierów NEWAG-u, kiedy ja zaczynałem pracę w NEWAG-u, to było 29 lat. Dzisiaj delikatnie się podniosła, jest to 34 lata. Natomiast jest to bardzo zdrowy wiek. Możemy dzięki tym innowacyjnym umysłom iść do przodu i budować naprawdę nowoczesne produkty. Tutaj chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że ta współpraca z Politechniką nie ma wybiórczego charakteru. Jest to naprawdę systemowa współpraca, począwszy od współpracy przy tworzeniu planu zajęć specjalności dedykowanych naszej branży kolejowej. Taką główną i najważniejszą jest oczywiście inżynieria pojazdów szynowych, która już od 8 edycji, a właściwie w tym roku rusza już 9 edycja, pozwoliła na wykształcenie szeregu inżynierów, którzy rozumieją sektor kolejowy, którzy są właściwie naturalnymi kandydatami do pracy w firmach takich jak NEWAG. Do tej pory w ramach 55 staży płatnych i po ich zakończeniu ponad 80% studentów, którzy realizowali z nami wspólnie ten program, zostało zatrudnionych, zainicjowało potrzebę pracy w NEWAG-u i do dzisiaj z nami pracują. Mówimy tutaj również o studiach podyplomowych dla kształcenia całego sektora kolejowego, nie tylko pracowników NEWAG-u, również przewoźników kolejowych, których przedstawicieli tutaj mamy, innych przedsiębiorstw, zarządców infrastruktury kolejowej, są studia budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Część zajęć dydaktycznych oczywiście jest łączona, czyli prowadzona zarówno na uczelni, jak również te zajęcia praktyczne. Dajemy możliwość realizacji tych zajęć w tych specjalnościach również w ramach współpracy u nas w NEWAG-u. No i oczywiście doktorat wdrożeniowy. Tutaj jest to już kolejna edycja. W chwili obecnej w ramach współpracy z Politechniką Krakowską w NEWAG-u realizowane są dwa doktoraty wdrożeniowe, które pozwalają nam pójść naprzód, rozwiązywać bieżące problemy, a przy okazji wspólnie z uczelnią zwiększać jak gdyby ten dorobek naukowy w interesujących nas obszarach. To nie jest tylko ta współpraca, to nie jest tylko czysta nauka, to jest również współpraca czysto techniczna, pragmatyczna w obszarze prac badawczo-rozwojowych, w obszarze działu badań i rozwoju. Politechnika Krakowska wspiera nas intensywnie w obliczeniach MES, czyli czystych obliczeniach konstrukcji ram, wózków, pudeł. Od niedawna, dzięki też wsparciu pana rektora, za co serdecznie dziękuję, mówimy tutaj o wspólnej, bardzo szerokiej współpracy w zakresie symulacji zachowania bezpieczeństwa pojazdu, bezpieczeństwa przeciwwykolejeniu, więc dzięki inwestycji Politechniki Krakowskiej w oprogramowanie możemy wspólnie realizować taki program, takie projekty, co zwiększa kompetencje zarówno Politechniki Krakowskiej, jak również zwiększa elastyczność naszego przedsiębiorstwa. Mamy bardzo szeroką współpracę z Katedrą Pojazdów Szynowych, zlokalizowaną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, z którego się wywodzę. Realizujemy szereg analiz ryzyka, dokumentacji, ekspertyz, szkoleń specjalistycznych i tak dalej. Mamy też za sobą wspólne publikacje naukowe. Tak naprawdę na tej współpracy zyskuje nie tylko przemysł, takie firmy jak my, ale również uczelnie i jest to jak gdyby wartość dodana dla obydwu stron. To oczywiście nie jest kropka, tak? To nie jest koniec naszego potencjalnego obszaru współpracy. Uważamy, że tych przestrzeni do współpracy jest znacznie więcej. Dzisiaj chciałbym powiedzieć ogólnie o trzech obszarach, ale wyróżnić w szczególności jeden. Są to obszary, w których oczekujemy pełnej współpracy i mam nadzieję, że ta współpraca będzie cały czas się rozwijać. Jest to sztuczna inteligencja. Tutaj co prawda trzeba obiektywnie przyznać, że zarówno Europa, jak i Polska w kontekście budowy tych dużych modeli językowych dużo żeśmy przespali. Mamy sytuację taką, że te najlepsze modele są dostępne za oceanem, ewentualnie w Chinach, a co gorsza one są nam reglamentowane. Tak? Nie mamy dostępu do tych najnowszych rozwiązań, musimy się o nie prosić. No, sami korzystamy powiedzmy z rozwiązań chmurowych. Musimy wnioskować o dostęp na przykład do najnowszych modeli Anthropica i uzyskujemy odpowiedź odmowną, bo po prostu jesteśmy spoza kręgu państw, znajdujemy się w Europie, gdzie na razie nie ma zgody na transfer tego typu technologii i zaawansowanych modeli. Więc tutaj oczywiście jest pole do współpracy, ale dużo już jak gdyby jest za nami i konkurencja poszła mocno do przodu, niestety Europa została w tyle. Uczenie maszynowe. tutaj ta przestrzeń bezwzględnie, tam wszędzie, gdzie mamy dużą ilość danych, a w kolejnictwie gromadzi się tysiące, setki tysięcy danych liczbowych, uczenie maszynowe jest tutaj idealne, w szczególności w połączeniu ze sztuczną inteligencją, aby rozwijać systemy, doskonalić procesy itd. No i trzeci obszar kluczowy, obliczenia kwantowe, kwantowe uczenie maszynowe, kryptografia postkwantowa. Ten obszar jest o tyle wdzięczny, że w wielu z tych aspektów wszyscy dzisiaj startujemy z podobnego poziomu. I dlatego warto skoncentrować tą współpracę właśnie na tym obszarze. Czym tak naprawdę jest ten komputer kwantowy, czym różni się od klasycznego komputera kwantowego? Nie jestem specjalistą, więc powiem w miarę prostym językiem, również zrozumiałem dla siebie. Mamy podstawowe różnice, jeżeli chodzi o sposób pracy komputerów standardowych, tych, z których korzystamy na co dzień. Również mam tutaj na myśli superkomputery. Podstawową jednostką wymiany informacji są bity. One mogą mieć dwa stany, 0, 1, nic więcej. W komputerach kwantowych sytuacja jest troszeczkę podobna. Mamy też tą jednostkę informacji, która nawiązuje do bitu, ale jest nazywany qubitem. Są również te stany 0, 1, ale co ciekawe, mogą wystąpić również stany pośrednie lub obydwa te stany jednocześnie, co jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe i właściwie decyduje o kierunku i możliwych zastosowań tej technologii. Sposób przetwarzania w komputerach standardowych jest sekwencyjny, operacja po operacji. Oznacza to po prostu, że te operacje, gdzie mamy dużo cykli obliczeniowych do wykonania, optymalizacje, muszą być wykonane jedna za drugą. Konsekwencją tego jest bardzo długi czas oczekiwania na skomplikowane wyniki analiz. W przypadku komputerów kwantowych mówimy o przetwarzaniu równoległym. Właściwie wszystkie te procesy dzieją się równolegle i wynik dzięki temu możemy uzyskać bardzo szybko. Wykorzystujemy oczywiście różne zjawiska fizyczne, klasyczny przepływ prądu w krzemie w przypadku komputerów standardowych i zjawiska kwantowe, takie jak superpozycja, splątanie kwantowe w przypadku komputerów kwantowych. Różnią się również sposobem uzyskiwania wyników, tak? Zasadniczo. W komputerach klasycznych wynik zawsze jest deterministyczny, zero-jedynkowy. Wynik powtórzony, to samo badanie powtórzone 30 razy powinno dać tą samą odpowiedź. W przypadku komputerów kwantowych nie mamy możliwości uzyskania wyniku deterministycznego, ten wynik jest probabilistyczny. Ale tutaj są oczywiście dwie ścieżki radzenia sobie z tym prawdopodobieństwem uzyskania prawidłowej odpowiedzi. Pierwszą ścieżką jest interferencja kwantowa. Wykorzystuje się ją między innymi w algorytmie Shora. Po prostu dobre, właściwe odpowiedzi są wzmacniane w ramach tych algorytmów. Złe odpowiedzi, negatywne odpowiedzi, które są niewłaściwe, są wygaszane w ramach tych algorytmów. Druga ścieżka, zwielokrotnienie. Ale mówimy o zwielokrotnieniu obliczeń nie 1, 2, 3 razy, ale tysiące, setki, czasami miliony razy. I w ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo uzyskania wyniku pozytywnego. Qubity są o tyle wdzięczne dzięki tym zjawiskom superpozycji i splątania kwantowego, że dołożenie dodatkowego qubitu powoduje, że moc obliczeniowa rośnie wykładniczo w całym tym systemie. Nie możemy tego uzyskać. Dołożenie jednego bitu informacji w standardowym komputerze pozwala nam obsłużyć dodatkową jedną informację. Tutaj zwielokrotniamy możliwości. Przy komputerze czysto kubitowym, przy kubitach logicznych, tak naprawdę tych możliwych stanów do ewaluacji jest więcej niż atomów w obserwowalnym przez nas wszechświecie. To pokazuje skalę możliwości tego rozwiązania. Długo zastanawiałem się, co pokazać na tym slajdzie, gdzie chciałem zobrazować możliwe ścieżki rozwoju, możliwe ścieżki zastosowania. I ten problem nie wynikał z tego, że nie ma takich obszarów. Problem wynikał z tego, że tych obszarów jest bardzo dużo i miałem problem z wyselekcjonowaniem tych najważniejszych. Ale w pierwszej kolejności chciałbym wskazać na obszar, który stanowi problem i wyzwanie już dzisiaj. Dlatego, że dzisiaj mamy jeszcze oczywiście niedoskonałe komputery kwantowe, które nie są w stanie przełamywać tych zabezpieczeń, które stosujemy dotychczas w ramach kryptografii. Natomiast już dzisiaj dobrze wiemy, że te dane są przechwytywane, nawet zaszyfrowane, one są dzisiaj przechwytywane. Ludzie, instytucje, które przechwytują te dane, one czekają na wdrożenie komputerów kwantowych. tylko po to, żeby w momencie, kiedy takie możliwości się pojawią, odczytać te zaszyfrowane dane. Więc przejście na kryptografię postkwantową nie powinno nastąpić w momencie, kiedy pojawią się pierwsze komputery, bo wtedy będzie zdecydowanie za późno. To przejście powinno nastąpić już teraz, o ile już nie jest za późno, tak? Bo już pewna część danych została w jakiś sposób zagregowana. Medycyna, leki. Standardowe komputery nie są w stanie wspomóc nas w tworzeniu nowych białek, nowych leków. To wszystko dzieje się w laboratoriach. Przy przejściu na obliczenia i symulacje z użyciem komputerów kwantowych możliwe będzie projektowanie leków w laboratorium. W laboratorium cyfrowym, w komputerze. Możemy uzyskać gotowy składnik danego leku, który będzie tylko i wyłącznie do przetestowania w ramach badań laboratoryjnych i potwierdzenia w ramach badań klinicznych. Pogoda, klimat, wszędzie tam, gdzie są wymagane potężne modele obliczeniowe. Dzisiaj oczywiście wykonujemy te symulacje, ale to są symulacje, które ciągle wymagają uproszczeń w związku z ograniczeniami standardowych superkomputerów. Coś, co nam jest bliskie jako firmie NEWAG konstrukcyjnej. Konstrukcje i aerodynamika, upraszczanie konstrukcji, szukanie optymalnej konstrukcji. Dzisiaj proces szukania optimum masy i wytrzymałości jest procesem bardzo żmudnym. Są oczywiście oprogramowania, które posiadają tego typu moduły, ale to są moduły, które wspierają optymalizację małych komponentów pojedynczych, wsporników i tak dalej. Przy większych konstrukcjach po prostu sobie nie radzą. Tutaj komputer kwantowy daje to możliwość, że przeszukuje możliwą ścieżkę i te optymalne rozwiązania właściwie w ramach jednej iteracji. Nie czekamy na przejście przez te kolejne ścieżki. Uzyskujemy z pewnym prawdopodobieństwem wskazanie najbardziej optymalnej konfiguracji. Możemy ją oczywiście potwierdzić później klasycznymi metodami, ale to jest bardzo dobra i szybka metoda, żeby tutaj zrealizować ten założony cel biznesowy. Logistyka, szereg zastosowań, optymalizacja rozkładów jazdy i to nie na poziomie małego przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj o optymalizacji na przykład ruchu samochodów w całym mieście, ruchu kolejowego w całej Europie, tak żeby zsynchronizować, zoptymalizować te rozkłady. Więc tych zastosowań jest ogrom, a tutaj wymieniłem tylko kilka wybranych. Dzisiaj technologia oczywiście jest jeszcze niedojrzała. Dzisiaj mówimy o zaszumionych rozwiązaniach. To jest jedna z roadmap jednego z europejskich akurat producentów opartych o qubity nadprzewodzące. Ale ta technologia zmienia się na tyle dynamicznie, że już zaczynamy mówić o korekcji błędów, o pierwszych demonstratorach, pierwszych zastosowaniach, w szczególności w symulacjach i w optymalizacji. Tutaj tak naprawdę śledzę również doniesienia prasowe. Widzę, że największe firmy takie jak Volkswagen, BMW, na przykład z motoryzacji, już bardzo wchodzą w ten sektor. Ansys, który specjalizuje się w obliczeniach, widzą tutaj potężną możliwość zastosowania i również prowadzą prace badawcze, rozwojowe z możliwością wykorzystania tej technologii. Tak naprawdę według wszystkich praktycznie roadmap największych firm, które zajmują się projektowaniem i dzisiaj produkcją komputerów kwantowych, według deklaracji od 2030 roku będziemy mieć już pełnoprawne, tak zwane fault tolerant quantum computing rozwiązania, czyli komputery, które same będą w stanie korygować swoje błędy i wykonywać obliczenia nawet bez wsparcia superkomputerów, które no, dzisiaj ma zastosowanie. Oczywiście z wielokrotnie ilości qubitów fizycznych, ale w szczególności qubitów logicznych pozwoli na realizację bardzo zaawansowanych symulacji i rozwiązywanie szeregu problemów, o których wcześniej wspominałem. Więc ta perspektywa jest tak naprawdę tuż przed nami. To nie jest perspektywa kolejnego pokolenia, to jest perspektywa kolejnych lat. Pamiętam bardzo dobrze, jak wchodziły pierwsze modele językowe w zakresie sztucznej inteligencji. Tam w Stanach Zjednoczonych opowiadano, jak studenci korzystają z te rozwiązania do pisania prostych wypracowań, bo tak faktycznie się zaczęło. Nie minęły 3 lata, a ta technologia jest zakorzeniona bardzo głęboko. Mówię to też na naszym przykładzie firmy, która implementuje sztuczną inteligencję w zakresie przekazywania wiedzy, onboarding, cały proces onboardingu, dostęp do bazy wiedzy, bazy procesów, analiza pism, analiza anomalii w dokumentacji i tak dalej. To wszystko jest dzisiaj bardzo mocno zakorzenione w firmach i ta technologia wyrosła na naprawdę pioniera rozwoju technologicznego. Ta technologia wyrosła bardzo szybko na takiego pioniera w przeciągu dosłownie 3 lat. I intuicja podpowiada mi, że z technologią kwantową będzie bardzo podobnie. Tak naprawdę w kontekście sprzętu, czyli samej produkcji komputerów kwantowych, Już widać, że jesteśmy zdecydowanie w tyle. Mówię tutaj jako Polska. W Europie mamy oczywiście dwa kraje, Finlandię, Francję, które swoje rozwiązania rozwijają. Są potężne firmy oczywiście w Stanach, są potężne miliardy dolarów inwestowane również w Chinach, w Kanadzie również. Natomiast w Polsce w tym aspekcie akurat w budowie sprzętu nie mamy tutaj spektakularnych sukcesów i chyba nie zanosi się, żeby w krótkim okresie czasu coś się w tym zmieniło. Natomiast tu, gdzie możemy zdecydowanie nadgonić te, nie powiedziałbym zaległości, bo mniej więcej wszyscy jesteśmy na początku tych algorytmów do wspierania obliczeń kwantowych, właściwie oprócz dwóch nie ma w ogóle. Więc to jest naprawdę obszar, gdzie uczelnie, zwierając swoje szyki, mogą uzyskać, w mojej ocenie, spektakularne sukcesy, również w połączeniu z biznesem. To był tak naprawdę impuls i powód, dla którego Newag włączył się w tą inicjatywę współpracy z krakowskimi uczelniami. Mówię tutaj o Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej. Widzimy potężny potencjał, ale widzimy potencjał dopiero w momencie, kiedy połączymy siły. Każdy z tych podmiotów wydaje się być, nie umniejszając absolutnie nikomu, ale wydaje się być zbyt mały, żeby szybko zrobić tutaj i doprowadzić do jakiejś rewolucji istotnych postępów. Tadeusz Kościuszko, wspomniałem o tej reglamentacji tak naprawdę modeli językowych LLM przez na przykład rząd Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Kościuszko był wybitnym inżynierem, projektował fortyfikacje, rozumiał, że to bezpieczeństwo kraju, niepodległość buduje się na desce kreślarskiej. Ale dzisiaj, patrząc na te zawirowania, również które dzieją się i dotyczą Europy, świata, widać, że to bezpieczeństwo, ta niezależność będzie bardzo mocno związana z tym, na ile będziemy niezależni pod kątem nowoczesnych technologii, nowoczesnych rozwiązań, na ile uczelnie będą posiadały kompetencje, żeby rozwijać te krytyczne obszary samodzielnie, bez dostępu do rozwiązań, które również będą w niedługim okresie reglamentowane. Dzisiaj większość producentów komputerów kwantowych ze Stanów Zjednoczonych nie rozważa sprzedaży tego typu sprzętu do Europy. Rozważają na chwilę obecną jedynie dostęp chmurowy, więc to już pokazuje, że pomału zostajemy po raz kolejny odcinani od tych nowinek technologicznych, że będziemy tylko biorcą, jeżeli oczywiście z tym nic nie zrobimy, będziemy tylko biorcą tej technologii. Głęboko wierzymy, że łącząc te siły, uda nam się przejść krok dalej. Krakowska inicjatywa, Kraków był już stolicą Polski, tak? Gdzieś z historii pamiętam, że miało to miejsce, ale w mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie i tutaj bardzo mocno trzymam osobiście za to kciuki, żeby Kraków stał się ponownie stolicą Polski, ale stolicą Polski kwantowej. Swój wykład zakończę parafrazą słów słynnego francuskiego chemika, mikrobiologa, który wykrył szczepionkę na wściekliznę. Szczęście mają przygotowani. Życzę Państwu przede wszystkim, nam, przedsiębiorcom, uczelniom, ale życzę również bezpośrednio rektorom poszczególnych krakowskich uczelni, aby faktycznie to szczęście im towarzyszyło, ale żeby to szczęście było efektem przygotowania, odpowiedniego przygotowania do tych nowoczesnych technologii i wyjścia naprzeciw tym technologiom, zaangażowania się w proces kreowania rozwiązań, bo uważam, że mamy na tyle otwarte umysły i dobrych, bardzo dobrych naukowców, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom. Dziękuję serdecznie.
1: Nadzieję, że miłość do Politechniki Krakowskiej, która do tego momentu nie zagasła, będzie co najwyżej tylko większa, większa i większa. Szanowni Państwo, pan Paweł Biel, członek zarządu Newag, spółka akcyjna, autor pierwszego w tym roku akademickim wykładu, a teraz już przechodzimy do następnej części programu, bowiem pora na wręczenie nagrody imienia profesora Zbigniewa Engela, doktora honoris causa, także Politechniki Krakowskiej. Nagrody przyznawane są, szanowni państwo, młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym Politechniki Krakowskiej, ale nie tylko, bo także Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Świętokrzyskiej. A otrzymują je autorzy najlepszych prac naukowych, doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, monografii lub też cyklu artykułów napisanych w ostatnich 3 latach. Dodam, że laureaci oprócz nagrody finansowej otrzymują dyplom oraz statuetkę zaprojektowaną przez profesora Bronisława Chromego. Kapituła konkursu o nagrodę imienia profesora Zbigniewa Engela zdecydowała, że nagrodę pierwszego stopnia otrzymuje dr Filip Petko. Pan doktor został uhonorowany za liczne osiągnięcia naukowe i wyróżnioną rozprawę doktorską zatytułowaną Synteza i badania fotochemiczne nowych jednoskładnikowych fotoinicjatorów jodoniowych do inicjowania polimeryzacji kationowej przy wykorzystaniu źródeł światła typu LED. Bardzo proszę teraz laureata nagrody o podejście, a doktora Zbigniewa Engela juniora, reprezentującego Fundację Rodziny Engelów, o wręczenie nagrody. Państwa proszę oczywiście o gromkie brawa dla laureata.

doktora Engela poproszę o pozostanie, no bo jeszcze jedna wspaniała okoliczność związana z Fundacją Rodziny Engelów. Otóż ogromna radość i zaszczyt poinformować Państwa, że Fundacja przyznała też nagrodę imienia profesora Zbigniewa Engela, profesor senior, którą honorowani są wybitni badacze za całokształt pracy naukowej. A nagrodę to otrzymuje profesor, doktor, habilitowany inżynier Kazimierz Furtak, rektor naszej uczelni w latach 2008-2016. Zapraszam, panie rektorze, i proszę o gromkie brawa.

A ja dodam, że pan profesor jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej, specjalistą w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Szanowni Państwo, w lipcu bieżącego roku, pan rektor już o tym wspominał na początku, doszła do nas smutna informacja o śmierci profesora Janusza Magiery, związanego z Politechniką Krakowską od 1962 roku. Najpierw jako student, później wieloletni pracownik, w tym prodziekan jednego z naszych wydziałów. 8 marca 2013 roku profesor Janusz Magiera powołał działającą przy Politechnice Krakowskiej Fundację Wspierania Młodych Talentów, która finansuje nagrody w konkursach kół naukowych, organizuje dla studentów płatne zagraniczne praktyki, a w tym roku po raz kolejny przyznała nagrodę, o którą mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, ale także studenci lub absolwenci drugiego stopnia studiów na naszej uczelni spełniający dodatkowe warunki regulaminu nagrody. Nim zaproszę panią Ewę Magierę-Szempruch, córkę profesora Janusza Magiery, a także laureatów, przedstawię informacje o ich dokonaniach. I tak, szanowni państwo, nagrodę pierwszego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów profesora Janusza Magiery otrzymał inżynier Jakub Pietraszewski, absolwent studiów pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii fotochemicznego druku 3D oraz mikrofluidyki z uwzględnieniem ich wpływu na efektywność energetyczną i ograniczenie ilości odpadów procesowych, ale także za współautorstwo publikacji naukowych i monografii, zgłoszenie patentowe, aktywny udział w konferencjach naukowych, odbycie dwóch staży naukowych oraz otrzymanie licznych nagród i medali. I to nie wszystko, ale tu postawię kropkę ze względu na czas. Nagrodę drugiego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów otrzymuje magister inżynier Natalia Kowalik, absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia, również na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej naszej uczelni, za działalność naukową w obszarze opracowywania innowacyjnych technologii produkcji sztywnych pianek poliuretanowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych, a także za współautorstwo publikacji naukowych i monografii, aktywny udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych oraz otrzymanie licznych nagród i medali. Nagrodę trzeciego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów profesora Janusza Magiery otrzymuje inżynier Eliza Szymańska, absolwentka studiów pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Nagroda przyznana została za osiągnięcia w obszarze opracowania nowych, biodegradowalnych materiałów opakowaniowych, a także aktywny udział w konferencjach naukowych, 3 zgłoszenia patentowe oraz otrzymanie licznych nagród i medali. No i najwyższa pora, aby zaprosić panią Ewę Magierę-Szempruch. Bardzo serdecznie zapraszam w to eksponowane miejsce naszej sali i od razu poinformuję, że nie mogło być dzisiaj na naszej uroczystości laureata Nagrody Pierwszego Stopnia, a więc pana Jakuba Pietraszewskiego, który realizuje program podwójnego dyplomowania na jednej z niemieckich uczelni. Natomiast nagrodę odbierze siostra pana Jakuba, pani Barbara Pietraszewska. Zapraszam serdecznie.

nasz fotograf i słusznie zachęca do wspólnego zdjęcia, brat będzie miał naprawdę wspaniałą niespodziankę, gdy mu pani dzisiaj po południu przyśle zdjęcie. Bardzo serdecznie dziękujemy, gratulujemy i pozdrawiamy panią i pana Jakuba Pietraszewskiego. Zapraszam laureatkę nagrody drugiego stopnia, panią Natalię Kowalik.

Kolejna z laureatek, pani Eliza Szymańska, nie mogła wziąć udziału w naszej ceremonii, więc nagrodę w jej imieniu odbierze dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, profesor Janusz Mikuła. Zapraszam, panie dziekanie.

0: Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy laureatom. No i oczywiście życzymy Państwu wielu, wielu dalszych sukcesów. A już teraz zapraszam na krótki seans. Tak w nawiązaniu do 50. rocznicy nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki.
1: Patrząc na żywot Tadeusza Kościuszki, można odnieść wrażenie, że ten niewielkiej postury człowiek dźwigał na swoich barkach naprawdę sporo. Czy dobry Bóg lub przewrotny los z roztargnienia lub dla żartu nie połączył czasem życiorysów dwóch osób? Liczne przesłanki ku temu kryją się w biografii Kościuszki. Kształcił się w Polsce i we Francji. Później, jako wybitny inżynier i strateg wojskowy, walczył o niepodległość. I to nie jednego, lecz dwóch państw położonych na dwóch różnych kontynentach. Zresztą, nie tylko wolność państwowa leżała mu na sercu. Ważny był dla niego każdy człowiek. Zarówno amerykański niewolnik, jak i polski chłop pańszczyźniany. Ale pecha też miał za dwóch. Na wielką karierę polityczną był zbyt prawy, a i w sprawach sercowych nie szło mu najlepiej. Dwa razy zbierał się do Orzenku i dwa razy ojcowie wybranek pogonili absztyfikanta. Kościuszko nie mieści się w jednej historii i może właśnie dlatego wciąż opowiadamy go na nowo.
0: Z pewnością Tadeusz Kościuszko to postać wielowymiarowa, która jako patron towarzyszy nam od 50 lat. Imię Tadeusza Kościuszki, te słowa także dzisiaj padły, nadano uczelni podczas inauguracji roku akademickiego w październiku 1976 roku, kiedy Politechnika świętowała 30-lecie swojego istnienia. A od tamtej pory, doceniając postać swojego patrona, społeczność akademicka pielęgnuje pamięć o Tadeuszu Kościuszce i podejmuje różne działania pozwalające upamiętnić bohatera dwóch kontynentów. Jedną z takich aktywności, z takich form jest konkurs adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów pod nazwą Tadeusz Kościuszko, inżynier i żołnierz. Inicjatywę od lat wspiera jako ekspert profesor doktor habilitowany Michał Baczkowski. Pan profesor pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jako historyk specjalizuje się w dziejach wojskowości, historii fortyfikacji i dziejach Krakowa od XVIII do XX wieku. Jest również członkiem Komitetu Kopca Kościuszki. Profesor Michał Baczkowski zgodził się wystąpić właśnie dziś i nawiązać w swoim wystąpieniu do patrona Politechniki Krakowskiej. Panie profesorze, zapraszam i oddaję głos.
2: Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowni goście. Do tej pory słuchaliśmy przede wszystkim słów dotyczących spojrzenia w przyszłość. Ja jako historyk niestety będę patrzył w kierunku o 180 stopni inny. Czy Tadeusz Kościuszko powinien być patronem takiej uczelni, jaką jest Politechnika Krakowska? Już pan rektor stwierdził, że nie jest to typowy patron uczelni cywilnych. Ale czy Tadeusz Kościuszko może być zatem patronem uczelni technicznej? Ja sam pochodzę z uczelni, która ma też nieoczywistego patrona. Uniwersytet Jagielloński, ufundowany przez ostatniego piasta na tronie polskim, reaktywowany z pieniędzy ostatniej królowej z dynastii Andegawenów na tronie polskim. No, powinien być to Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, mówiąc krótko. Mamy na Uniwersytecie nieoczywistego patrona, mamy na Politechnice też patrona nieoczywistego. Dlaczego? Najczęściej pamiątką wielkości inżyniera, szczególnie inżyniera czynnego lat temu 200, jest jego dzieło. Dzieło, które przetrwa dekady, które przetrwa wieki. Tymczasem my, gdybyśmy chcieli zobaczyć oryginalne dzieła Tadeusza Kościuszki, musimy w zasadzie udać się do archiwum, żeby zobaczyć jakieś szkice, jakieś rysunki. W terenie nie znajdziemy prawie nic. Czyli to, z czego inżynier jest słynny, czy to będzie inżynier z czasów starożytnych, czyli z czasów nowożytnych, czy z XX wieku, ten wielki, wspaniały obieg, który my możemy obejrzeć, takiego obiektu z Tadeuszem Kościuszką nie powiążemy. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tadeusz Kościuszko był inżynierem wojskowym. Jego celem była budowa fortyfikacji polowych potrzebnych na dany czas, na dany dzień, na daną godzinę. I z tym też są związane największe sukcesy Tadeusza Kościuszki. My często powtarzamy Tadeusz Kościuszko, wielki człowiek. Jego imię jest Polska. Są piękne slogany, ale w zasadzie nam nie tłumaczą tej wielowymiarowej postaci i jego działalności. Pada słowa wielki strateg. No, ja mam co do tego duże wątpliwości, czy Tadeusz Kościuszko był wielkim strategiem. Był na pewno bohaterem tragicznym. Był bohaterem tragicznym, gdyż był czynny w dwóch wojnach o niepodległość. W jednej wojnie z pełnym sukcesem, w drugiej wojnie, właściwie w dwóch kolejnych wojnach toczonych w latach 1792 i 1794 na ziemiach polskich, z rezultatem, która była całkowita, totalna klęska. Czy człowiek, który poniósł taką klęskę, może być bohaterem narodowym? Bardzo szybko okazało się, że tak. I proszę Państwa, rozmyślając o Tadeuszu Kościuszce, mamy do czynienia z dwoma osobami. Z osobą rzeczywistą, faktyczną i z mitem. Z mitem, legendą. Ta legenda też jest trochę dziwna. Wysłuchaliśmy na początku dwóch zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Przecież w Mazurku Dąbrowskiego także występuje postać Tadeusza Kościuszki i Racławickie Kosy. Z tym, że ta zwrotka nie weszła do polskiego hymnu narodowego, została z niego jakby wykreślona. Dlatego jeden z czołowych bohaterów tożsamości polskiej, polskiej walki o niepodległość, którego Wybicki umieścił w swoim Mazurku, jakoś dziwnym trafem nie znalazła się w późniejszej redakcji polskiego hymnu narodowego. To, proszę Państwa, tylko jeden z doskonałych przykładów. Drugi, który jest na pewno dla wszystkich w pełni oczywisty, tłuczony do głowy wszystkim dzieciom. Kościuszko i Racławice, Kościuszko i Kosynierzy, Kościuszko i Racławickie Kosy, o których pisał Józef Wybicki. Kościuszko w Sukmanie. Przecież to z wymysł XIX-wieczny, który się pojawia kilkadziesiąt lat po śmierci Tadeusza Kościuszki. Nie ma jakiegokolwiek świadka na to, żeby Kościuszko kiedykolwiek jakąkolwiek sukmanę ubierał. Byłby to zresztą gest bezsensowny, gdyż ówcześni kosynierzy, jeżeli o czymś marzyli i chcieli pozostać w wojsku, to marzyli o karabinie i o mundurze. I proszę Państwa, Kościuszko był fantastycznym działaczem na gruncie logistyki. Uzbrojenia, wyekwipowania wojska. Jego największym marzeniem było wyrzucić te wszystkie sukmany, wyrzucić te wszystkie kosy, bo w ten sposób nie sposób przecież walczyć. A nam pozostał romantyczny mit stworzony na potrzeby XIX-wiecznego tworzącego się narodu polskiego, kiedy był potrzebny bohater ludowy, bliski chłopom. I tak kilkadziesiąt lat po śmierci Tadeusza Kościuszki został on przebrany w tą właśnie chłopską sukmanę. Proszę Państwa, nie będę mówił długo, chociaż jestem osobą niesłychanie gadatliwą, ale największy sukces Tadeusza Kościuszki na ziemiach polskich, sukces militarny, jest związany właśnie z jego działalnością inżynieryjną. Gdyż to nie żadna bitwa pod Racławicami, ale obrona Warszawy przed wojskiem prusko-rosyjskim w oparciu o fortyfikacje, które współprojektował Tadeusz Kościuszko, była jego największym sukcesem militarnym. Był to największy sukces militarny całej insurekcji, nazwanej właśnie później od nazwiska naczelnika insurekcją kościuszkowską. Patrząc zatem obiektywnie, można by się zastanowić, czy to Politechnika Warszawska nie powinna nosić imienia Tadeusza Kościuszki, gdyż to ten wielki sukces inżynieryjny był związany właśnie z Warszawą. Natomiast my w Krakowie mamy tylko wielki problem związany z inną konstrukcją inżynieryjną, tymczasem już poświęconą Tadeuszowi Kościuszce, skopcem Tadeusza Kościuszki. Nasi praprzodkowie potrafili w VII czy VIII wieku usypać dwa fantastyczne kopce, które stoją do dzisiaj. Kopiec Kraka, kopiec Wandy. Ale nasi przodkowie w XIX wieku nie potrafili porządnie usypać kopca mogiły wiecznotrwałej, jak to mówiono, która zaczęła się rozsypywać w 30 lat po powstaniu i rozsypuje się do dzisiaj. I proszę Państwa, właśnie Komitet Kopca Kościuszki, którego jestem członkiem, ma przyjemność, a może raczej niestety należałoby powiedzieć nieprzyjemność, pracować nad uratowaniem Kopca Kościuszki. Przyjemność jest taka, że pracujemy nad tym z Politechniką Krakowską imienia Tadeusza Kościuszki, która w jakiś sposób się wywdzięcza swojemu patronowi, próbując ratować tą niestabilną, źle usypaną, niedbale zbudowaną konstrukcję, można by powiedzieć dzieło najgorszego dewelopera XIX-wiecznego, wykonaną z piasku, nieumocnioną, która na naszych oczach po prostu marzy o tym, żeby się rozsypać. Zatem chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego Politechnice Krakowskiej, sukcesu w ratowaniu Kopca i żeby Politechnika wreszcie nie musiała tego Kopca ratować do końca. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Gdy doszło do rozmów pomiędzy nami, Politechniką i Kopcem, kto mógłby zabrać głos na temat Tadeusza Kościuszki w sposób nieoczywisty, nie opowiadać hagiografii, gdy okazało się, że to będzie właśnie pan profesor Michał Baczkowski, którego też mam przyjemność znać, to wiedziałem, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, a oklaski i Państwa reakcje na to zdecydowanie wskazują. Faktycznie wspaniała postać z naszego patrona. A tak przy okazji, skoro jeszcze jesteśmy przy Tadeuszu Kościuszce, ja pragnę Państwa serdecznie zaprosić dzisiaj po uroczystości albo w jakikolwiek inny dzień, kiedy dysponują Państwo czasem, zaprosić do Muzeum Politechniki Krakowskiej, gdzie między innymi zobaczyć można wystawę 50 lat nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej. A żeby ułatwić te kwestie, na dole budynku w recepcji pozostawiono katalog wystawy. Można wziąć i zapoznać się z jej treścią. A już teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu, który na stałe wszedł do agendy inauguracji roku akademickiego na naszej uczelni, bowiem w tym roku już po raz piąty przyznany został Puchar profesora Izydora Stella Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej, dla wyróżniającego się wydziału naszej uczelni. Puchar został ufundowany przez rodzinę profesora Izydora Stella Sawickiego, natomiast konkurs o przyznanie pucharu jest organizowany przez rektora Politechniki Krakowskiej. Rekomendacji do przyznania pucharu dokonuje rada konkursowa, w skład której wchodzą prorektor do spraw nauki, prezes zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej i przedstawiciel rodziny profesora Izydora Stella Sawickiego. Szanowni Państwo, w tym roku Puchar profesora Izydora Stella Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej, otrzymuje jeszcze raz podkreślam, tak jest, Wydział Mechaniczny, proszę o wielkie brawa. A o wręczenie tego pucharu proszę rektora oraz pana Mateusza Stella Sawickiego. Puchar odbierze dziekan Wydziału Mechanicznego, profesor Marek Kozień. Zapraszam panów serdecznie.

0: uzyskałem zgodę na dwa zdania. Bardzo serdecznie dziękuję kapitule i panu rektorowi za docenienie Wydziału Mechanicznego, ale Wydział Mechaniczny to przede wszystkim ludzie. Także naprawdę to nagroda nie dla Wydziału Mechanicznego, nie, bynajmniej nie dla dziekana Wydziału Mechanicznego, a dla wszystkich pracowników, którzy ciężką pracą doprowadzili, czy podtrzymali, rozwinęli Wydział. Wiele razy tutaj był wymieniany dzisiaj podczas tej uroczystości. Serdecznie dziękuję za nagrodę.
1: No więc, szanowny panie dziekanie, proszę przyjąć wielkie gratulacje dla całej społeczności Wydziału Mechanicznego, całkiem sporej, bo to największy wydział Politechniki Krakowskiej. A teraz, szanowni państwo, jeszcze punkt programu, który pojawił się i bardzo się cieszymy, że możemy zrealizować go właśnie w ramach tak zacnej uroczystości. Otóż Fundacja Politechniki Krakowskiej przy współpracy z uczelnią, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz doktorem inżynierem Stanisławem Zimnochem, założycielem firmy Coldrock, utworzyły wspólnie Fundusz Rozwoju Przejazdów Kolejowo-Drogowych Coldrock imienia Stanisława Zimnocha. Fundusz ma na celu docenienie uzdolnionych młodych inżynierów gotowych do wdrożenia prac magisterskich, doktorskich i naukowo-badawczych, w szczególności dotyczących nawierzchni gumowych na przejazdach kolejowo-drogowych, a także złącz izolowanych łupkami poliamidowymi w torach klasycznych oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w rozwój właśnie tej technologii. Z ogromną radością informuję, że nagrodę z Funduszu Rozwoju Przejazdów Kolejowo-Drogowych Coldrock imienia Stanisława Zimnocha otrzymuje pan Paweł Siuda. Bardzo proszę o wielkie brawa. Zaś o wręczenie nagrody bardzo proszę fundatora, doktora inżyniera Stanisława Zimnocha oraz prezesa zarządu Fundacji Politechniki Krakowskiej, pana Pawła Domino.

0: Rakowskiej miał wykonać zadanie rektyfikacji torów, żeby nie utraciła tej prędkości, którą z Warszawy do Krakowa pokonujemy 120 km na godzinę. Miał 3 dni zamykać tory, żeby wykonać pewną robotę. Zrobił to za 1 dzień. Za to, że był dociekliwy, że dostał odpowiednią dokumentację i za to, że skrócił roboty, dostał ten skromny dyplom 3. klasy. Ale ja bym chciał jeszcze 2 zdania powiedzieć na inny temat. Moje pokolenie, jestem kolejarzem, drogowcem drogi szynowej i kiedyś nazywanej drogą żelazną, zrobiło centralną magistralę kolejową, linię Czarnkowo-Ochotniczą, szerokotorową, której nam Czesi zazdroszczą. Moi studenci odwiedzali te roboty, konfrontowali wykłady z praktyką i chciałbym powiedzieć dla studentów dzisiaj inmatrykulowanych, że mają tą samą szansę. W tej chwili do Baranowa chcemy jechać 300 km na godzinę. Jestem przekonany, że część z nich za 4 lata, to lotnisko ma być otwierane w 1932 roku, że część z nich znajdzie tam pracę. A dlaczego o tym mówię? Bo swego czasu przyjechali Chińczycy na wymianę techniczną i pytali, czy mogą spróbować na naszej centralnej magistrali kolejowej wagon pomiarowy 250 km na godzinę. Tylko w Europie była ta jedna linia z tą prędkością. Władze nie zrobiły tego. Chińczycy odjechali, w tej chwili jeżdżą powyżej 500 km na godzinę. To też do absolwentów, żebyśmy tak daleko tym Chińczykom nie pozwolili odjeżdżać. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, doktor Stanisław Zimnoch, fundator nagrody, a ja jeszcze krótkie dopowiedzenie dodam do naszego laureata, czyli pana Pawła Siudy, który jest pracownikiem grupy POR. W 2011 roku ukończył kierunek budownictwo na Politechnice Krakowskiej w specjalności drogi, ulice, autostrady. Jeszcze raz proszę przyjąć wielkie gratulacje. No i czas na to, aby głos zabrał przedstawiciel naszych studentów, zapraszam do mównicy, inżyniera Krzysztofa Szydłowskiego, przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
2: Jego Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo dziekani, profesorowie i pracownicy uczelni, drodzy goście, koleżanki i koledzy studenci. Jest to ogromny zaszczyt móc wystąpić przed państwem w imieniu społeczności studenckiej podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki. Szczególne słowa powitania kieruję do studentów pierwszego roku. Rozpoczynacie dziś niezwykle ważny etap swojego życia. Mam nadzieję, że czas spędzony na naszej uczelni będzie dla was nie tylko okresem zdobywania wiedzy, ale również okazją do rozwijania pasji, budowania przyjaźni oraz odkrywania własnych możliwości. Studia to coś więcej niż zajęcia, laboratoria i egzaminy. To niesamowita okazja do zdobycia wiedzy i doświadczenia. To właśnie tutaj uczymy się odpowiedzialności, współpracy i odwagi w realizacji ambitnych celów. Korzystajcie z każdej szansy, jaką daje wam uczelnia. Angażujcie się w działalność organizacji studenckich, kół naukowych i projektów społecznych. To doświadczenia, które często okazują się równie cenne, jak wiedza zdobyta podczas zajęć. W imieniu samorządu studenckiego chciałbym zapewnić, że będziemy aktywnie działać na rzecz wszystkich studentów. Naszym celem jest reprezentowanie waszych interesów, wspieranie inicjatyw studenckich oraz współtworzenie uczelni, która będzie miejscem otwartym na rozwój i współpracę. Na początku nowego roku akademickiego życzę całej społeczności uczelnianej wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji planów, satysfakcji z pracy i nauki oraz odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. Niech nadchodzący rok akademicki Niech nadchodzące miesiące będą czasem inspiracji rozwoju oraz budowania silnej wspólnoty akademickiej.
1: Serdecznie dziękujemy panu przewodniczącemu. Nasza uroczystość, szanowni drodzy państwo, dobiega powoli końca. Dlatego czas oddać głos panu rektorowi. Zapraszam profesora Andrzeja Szaratę.
3: Szanowni państwo, raz jeszcze dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Trwało to 2 godziny 9 minut. Cóż, będziemy to optymalizowali w najbliższym czasie, czas trwania, ale dla mnie osobiście były to bardzo ważne 2 godziny. To był czas, kiedy mogłem patrzeć na was i w sercu naprawdę mocno dziękować, że jesteście, że przyszliście, że poświęciliście swój czas, że jesteście z Politechniką Krakowską. Bardzo, bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję panu Pawłowi Bielowi. Paweł, wielkie dzięki za super wykład. Tak się spodziewam, że tak to będzie wyglądało. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Panie profesorze, dziękuję za fantastyczne przemowę i przybliżenie Tadeusza Kościuszki, ale pozwoli pan, że mimo wszystko ja w tym marzycielskim tonie będę na niego cały czas patrzył i mówił, że był świetnym strategiem i fantastycznym człowiekiem. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadbały o tą uroczystość, o oprawę muzyczną. Bardzo dziękuję naszemu chórowi. Jest jeszcze szefowa, pani Marta Stus. Musieli wyjść, także bardzo im dziękuję. Bardzo dziękuję Orkiestrze Staromiejskiej, która nam uświetniła nasz przemarsz z Kościoła Świętego Floriana. I dziękuję również wszystkim jednostkom uczelni, które były w to zaangażowane. Zapraszam państwa teraz na poczęstunek do namiotu, który jest obok naszej działowni wybudowane. O 17 godzinie w sali senackiej w budynku głównym mamy uroczystość wpisu do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Szanowni państwo, nowy rok akademicki został zainaugurowany. Życzę państwu pomyślności, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Bardzo, bardzo dziękuję.

jubileusz 80-lecia. Pamiętamy te emocje i równocześnie, a ponieważ mamy transmisję z naszej uroczystości, więc to zostanie w sieci, będzie ślad zdecydowanie, ten cyfrowy ślad. Przepraszamy, że jeden z naszych przedstawicieli nie mógł uczestniczyć od początku, ale postaramy się nadrobić. Współpracę między krakowskimi uczelniami zdecydowanie kwitnie i jest na jak najlepszej stopie. Teraz proszę wszystkich Państwa o powstanie i pozostanie w sali do momentu, gdy opuszczą ją władze uczelni. Proszę o wyprowadzenie sztandarów.

0: good.
1: No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po

Mamy dzisiaj piątek, drugi dzień października i 275 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Antoni i Teofil, ale także Aleksandra i Stanimir. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo, moi drodzy, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No, jakoś można to chyba powiązać ze sobą. Dodatkowo Dzień Anioła Stróża też się może przydać i Światowy Dzień Uśmiechu, moi drodzy. Dodatkowo jeszcze Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. To już tak bardzo poważnie, a już zupełnie przyziemnie, moi drodzy. Dzisiaj startuje nowy rok akademicki. Oficjalnie startuje nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Jednym słowem, inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro w kwadracie Hallas koncertować będzie, czyli takie ostrzejsze brzmienia. To o godzinie 20. Natomiast w klubie Studio, to tak dla równowagi, bardziej polsko, bardziej swojsko, a będzie SBB, legendarne SBB, czyli Skrzek Antimos i Piotrowski. A generalnie kiedyś rozwijano to jako Silesian Blues Band. Koncert, no panowie swoje lata mają, ale mimo wszystko, no jednak mimo wszystko, moi drodzy, ten sznyt i ten muzyczny image na pewno zostanie zachowany. Klub Studio, godzina 20, również jutro. Oczywiście serdecznie zapraszam. Ci, którzy mieliby ochotę na, powiedzmy, inne zapędy muzyczne, to mogę wam podpowiedzieć, że w Enceku Mateusz Ziółko będzie tak trochę nostalgicznie prezentował utwory. Myślę, że też się może wam to spodobać. A jeżeli chodzi o kino, to w środę premiera była wyjątkowo Lalka, moi drodzy. Lalka ostatnio na różne sposoby jest odmieniana. Tym bardziej, że była ekranizacja serialowa nowa, to dla Netflixa robiona, a tutaj filmowa nowa Lalka zrealizowana, moi drodzy, pięknie i wspaniale, z dużym rozmachem. Dodam jeszcze, że uwaga, uwaga, Marek Kondrat się zdecydował nawet dla tego tematu wrócić z aktorskiej emerytury i zagrał Rzeckiego. Natomiast Marcin Dorociński jako Wokulski, to powinno wam na pewno się spodobać. Dodam jeszcze, że film możecie obejrzeć w multikinie dzisiaj o 17.25 czy 18.10 na przykład, a jutro, no myślę, że 18.50 czy 19.30 też jest to bardzo, ale to bardzo sympatyczne. No i jeszcze uwaga, 18.10 dźwiękiem polskim, cokolwiek by to miało oznaczać. No i informacje bieżące. No cóż ja mogę powiedzieć, powtórzę jeszcze raz. Dzisiaj o godzinie 10.30 inauguracja roku akademickiego Politechniki Krakowskiej. Wydziałowe inauguracje odbyły się wczoraj i przedwczoraj, w związku z tym mamy tutaj konstans i pełną jasność. Jutro z kolei też inauguracja, ale uwaga, uwaga, w koszykówce, w pierwszej lidze kobiet na Politechnice, bo w hali na Kamiennej o 15. W sobotę o 15, 3 października 2026, sobota, godzina 15, mecz Akopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska przeciwko GMM Inox Merger Logistik Pantery Łańcut. To wszystko na ulicy Kamiennej 17, czyli w naszej pięknej hali sportowej, moi drodzy. Zapraszam jutro na mecz. No i informacje bieżące, prawie że nowinkowe, moi drodzy.
a w zasadzie ściśle nowinkowe, no bo jak też to inaczej powiedzieć. Ja podpowiem, że transmisja z inauguracji, retransmisja będzie, moi drodzy, to na pewno nie ulega wątpliwości. Dodam jeszcze od siebie i nie tylko, że jakby co do czego, to uwaga, uwaga, uwaga, macie szansę słuchać Radia Nowinki na okrągło całą dobę, bo oczywiście gramy tylko i wyłącznie dla was. A co za tym idzie, jesteśmy do waszej dyspozycji cały czas non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie resztę macie już załatwioną. A skoro już to wyjaśniłem, to dodam, że jak już wejdziecie, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę, no i jeszcze ciekawsze tematy poruszane w programach. To oczywiście dla was, a dla wybrańców, znaczy wybrańców może nie przesadzajmy, moi drodzy, osób, które chciałyby spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, proponuję zgłoszenie się do nas w celu ewentualnego zgłoszenia akcesu do działalności programowej czy technicznej w ramach Radia Nowinki, czyli realizacja programów, prowadzenie programów, przygotowywanie materiałów. To wszystko możecie się dowiedzieć, nauczyć, no i przede wszystkim realizować w ramach programów Radia Nowinki, no bo w końcu nie tylko dla was, ale i od nas coś wychodzi. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia, to przez weekend oczywiście, w sobotę o 17:00 informacyjny program powtórkowy, a o 20:00 no może mniej powtórkowy, bo powiedzmy premierowy, o to chyba najlepsze określenie, czyli z naszej odkurzonej materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno nie były na naszej antenie prezentowane. To oczywiście dla was jutro i pojutrze, a dzisiaj wieczorem o 21:00 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Mamy dzisiaj piątek, drugi dzień października i 275 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Antoni i Teofila, ale także Aleksandra i Stanimir. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo, moi drodzy, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No, jakoś można to chyba powiązać ze sobą. Dodatkowo Dzień Anioła Stróża też się może przydać i Światowy Dzień Uśmiechu, moi drodzy. Dodatkowo jeszcze Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. To już tak bardzo poważnie, a już zupełnie przyziemnie, moi drodzy. Dzisiaj startuje nowy rok akademicki. Oficjalnie startuje nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Jednym słowem, inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro w kwadracie Hallas koncertować będzie, czyli takie ostrzejsze brzmienia. To o godzinie 20. Natomiast w klubie Studio, to tak dla równowagi, bardziej polsko, bardziej swojsko, a będzie SBB, legendarne SBB, czyli Skrzek Antimos i Piotrowski. A generalnie kiedyś rozwijano to jako Silesian Blues Band. Koncert, no panowie swoje lata mają, ale mimo wszystko, no jednak mimo wszystko, moi drodzy, ten sznyt i ten muzyczny image na pewno zostanie zachowany. Klub Studio, godzina 20, również jutro. Oczywiście serdecznie zapraszam. Ci, którzy mieliby ochotę na, powiedzmy, inne zapędy muzyczne, to mogę wam podpowiedzieć, że w Enceku Mateusz Ziółko będzie tak trochę nostalgicznie prezentował utwory. Myślę, że też się może wam to spodobać. A jeżeli chodzi o kino, to w środę premiera była wyjątkowo Lalka, moi drodzy. Lalka ostatnio na różne sposoby jest odmieniana. Tym bardziej, że była ekranizacja serialowa nowa, to dla Netflixa robiona, a tutaj filmowa nowa Lalka zrealizowana, moi drodzy, pięknie i wspaniale, z dużym rozmachem. Dodam jeszcze, że uwaga, uwaga, Marek Kondrat się zdecydował nawet dla tego tematu wrócić z aktorskiej emerytury i zagrał Rzeckiego. Natomiast Marcin Dorociński jako Wokulski, to powinno wam na pewno się spodobać. Dodam jeszcze, że film możecie obejrzeć w multikinie dzisiaj o 17.25 czy 18.10 na przykład, a jutro, no myślę, że 18.50 czy 19.30 też jest to bardzo, ale to bardzo sympatyczne. No i jeszcze uwaga, 18.10 dźwiękiem polskim, cokolwiek by to miało oznaczać. No i informacje bieżące. No cóż ja mogę powiedzieć, powtórzę jeszcze raz. Dzisiaj o godzinie 10.30 inauguracja roku akademickiego Politechniki Krakowskiej. Wydziałowe inauguracje odbyły się wczoraj i przedwczoraj, w związku z tym mamy tutaj konstans i pełną jasność. Jutro z kolei też inauguracja, ale uwaga, uwaga, w koszykówce w pierwszej lidze kobiet na Politechnice, bo w hali na Kamiennej o 15. W sobotę o 15, 3 października 2026, sobota, godzina 15, mecz Akopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska przeciwko GMM Inox Merger Logistik Pantery Łańcut. To wszystko na ulicy Kamiennej 17, czyli w naszej pięknej hali sportowej, moi drodzy. Zapraszam jutro na mecz. No i informacje bieżące, prawie że nowinkowe, moi drodzy.
a w zasadzie ściśle nowinkowe, no bo jak też to inaczej powiedzieć. Ja podpowiem, że transmisja z inauguracji, retransmisja będzie, moi drodzy, to na pewno nie ulega wątpliwości. Dodam jeszcze od siebie i nie tylko, że jakby co do czego, to uwaga, uwaga, uwaga, macie szansę słuchać Radia Nowinki na okrągło całą dobę, bo oczywiście gramy tylko i wyłącznie dla was. A co za tym idzie, jesteśmy do waszej dyspozycji cały czas non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie resztę macie już załatwioną. A skoro już to wyjaśniłem, to dodam, że jak już wejdziecie, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę, no i jeszcze ciekawsze tematy poruszane w programach. To oczywiście dla was, a dla wybrańców, znaczy wybrańców może nie przesadzajmy, moi drodzy, osób, które chciałyby spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, proponuję zgłoszenie się do nas w celu ewentualnego zgłoszenia akcesu do działalności programowej czy technicznej w ramach Radia Nowinki, czyli realizacja programów, prowadzenie programów, przygotowywanie materiałów. To wszystko możecie się dowiedzieć, nauczyć, no i przede wszystkim realizować w ramach programów Radia Nowinki, no bo w końcu nie tylko dla was, ale i od nas coś wychodzi. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia, to przez weekend oczywiście, w sobotę o 17:00 informacyjny program powtórkowy, a o 20:00, no może mniej powtórkowy, bo powiedzmy premierowy, o to chyba najlepsze określenie, czyli z naszej odkurzonej materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno nie były na naszej antenie prezentowane. To oczywiście dla was jutro i pojutrze, a dzisiaj wieczorem o 21:00 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Wysłuchamy teraz hymnu państwowego Rzeczypospolitej, który wykona akademicki chór Politechniki Krakowskiej. Kantata pod dyrekcją pani Marty Stus.

Teraz bardzo proszę wszystkich Państwa o zajęcie swoich miejsc. Achurowi kantata bardzo dziękuję za wykonanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dobra informacja, jedna z wielu dobrych, które będą dzisiaj się pojawiały na naszej ceremonii, jest taka, że...

0: Roku akademickiego z pewnością odniesień związanych z szeroko pojętym życiem akademickim, wkraczającym w kolejną fazę, znaleźć można naprawdę sporo. Podobnie zresztą jak odniesień do Tadeusza Kościuszki w czasie dzisiejszej uroczystości, ale nie chciałbym teraz już na samym jej starcie uprzedzać wszystkich faktów, więc tu na razie postawię wielokropek. Dodam tylko, że na naszym kampusie stanął dziś zabytkowy balon Kościuszko, jeden z najstarszych w Polsce i na świecie balonów na ogrzane powietrze, który zapewne Państwo mieliście okazję zobaczyć, zmierzając na miejsce dzisiejszej uroczystości. Chcę tutaj już na wstępie dodać, że na czas naszej ceremonii balonu użyczyło Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za co oczywiście niezmiernie dziękujemy. I krótka informacja, bo myślę, że to jest ważny element, ktoś powie detal. Otóż czasza, powłoka balonu stanowi prawdziwe dzieło sztuki. Biało-czerwona szachownica, monumentalny 6-metrowy wizerunek naszego patrona, a także symbole polskie i amerykańskie, podkreślające wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Projekt graficzny przygotował na początku lat 80. minionego stulecia amerykański pasjonat baloniarstwa Harvey Hubble, a zanim balon trafił do Polski, odbył niezwykłą podróż po Stanach Zjednoczonych, startując z miejsc związanych z działalnością Tadeusza Kościuszki, między innymi Saratogi, West Point, no a dziś artefakt, tak jak wspomniałem, specjalnie dla Państwa na terenie naszej uczelni. Teraz o zabranie głosu proszę jego magnificencję rektora Politechniki Krakowskiej, profesor, doktor habilitowany inżynier Andrzej Szarata.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że na tłoku tych dużych spraw, które w tej chwili mamy wszyscy, znaleźliście czas, żeby przyjść do nas i towarzyszyć nam w tym bardzo ważnym dniu. Pozwólcie Państwo, że zaproszę i przeczytam imiennie i podziękuję osobiście wszystkim za obecność, zwłaszcza naszym gościom, którzy przyjechali po to, żeby pokazać, że Politechnika jest dla nich ważna, że Politechnika ma dla nich duże znaczenie i wiążą wielkie plany z naszą uczelnią. Bardzo serdecznie witam panią Katarzynę Matosik-Lipiec, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jest z nami pani Katarzyna Pasiut, zastępczyni dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w imieniu pana marszałka Łukasza Smułki. Bardzo dziękuję. Jest z nami pan Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich. Jest z nami również pani Lucyna Gajda, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w zastępstwa pana wojewody. Dziękuję bardzo za obecność. Witam pana Stanisława Krasika, pełniącego obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam panią Jolantę Mączkę, dyrektor Wydziału Administracyjnego Kuratorium Oświaty, która zastępuje panią kurator Gabrielę Loszowską. Dzień dobry. Jest z nami pan Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw rozwoju kultury fizycznej. Dziękuję bardzo, że pan z nami jest. Mam do państwa wielką prośbę. W naszym środowisku akademickim krakowskim mamy taki zwyczaj, że gości powitamy później już na końcu jednymi gromkimi oklaskami. Witam serdecznie pana Krzysztofa Świerczka, starostę powiatu w Miechowie. Jest z nami również pan Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, nasz absolwent. Bardzo miło mi gościć przedstawicieli korpusu konsularnego, panią Gretchen Carteon, witam serdecznie. Dzień dobry, konsul generalną Stanów Zjednoczonych. Jest z nami pani Oresta Starak, konsul generalny Ukrainy w Krakowie. Jest z nami również pani Utarsan Chakir, konsul honorowa Mongolii w Krakowie. Witam serdecznie pana Ziada Raufa, pełnomocnika rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Bardzo serdecznie witam autora dzisiejszego wykładu, pana Pawła Biela, członka zarządu firmy Newag. Witam serdecznie pana profesora Piotra Monsarza, prezydenta i dyrektora zarządzającego Poland in Silicon Valley Center for Science and Innovation. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo serdecznie witam rektorów i prorektorów krakowskich i polskich uczelni. Są z nami pan profesor Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest z nami pan profesor Bernard Ziembicki, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam serdecznie pana księdza profesora Roberta Tyrałę, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wiem, że będzie lada chwila. O, przyszedł pan Barczyk. Dzień dobry, Kazimierzu. Witam serdecznie. Wcześniej cię wyczytałem. Jest z nami pani dr Bianka Godlewska-Dzioboń, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Witam serdecznie pana profesora Wojciecha Macyka, prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest z nami pan profesor Andrzej Bogdał, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie. Witam serdecznie pana profesora Piotra Różańskiego, prorektora do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej w Krakowie. Dzień dobry. Jest z nami pan profesor Andrzej Klimek, pełniący obowiązki prorektora do spraw nauki Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie. Dzień dobry. Witam serdecznie panią profesor Joannę Kubicz, prorektor do spraw upowszechniania dorobku Akademii Sztuk Pięknych. Dzień dobry. Witam serdecznie pana profesora Przemysława Kowalczewskiego, prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Andrzeja Frytrza Modrzewskiego w Krakowie. Bardzo miło mi gościć pana Bartosza Stępnia, prezesa Instytutu Badań i Komercjalizacji Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Są z nami również rektorzy Politechniki Krakowskiej poprzednich kadencji. Witam gorąco pana profesora Kazimierza Furtaka i pana profesora Józefa Gawlika. Dzień dobry. Witam serdecznie przedstawicieli Bractwa Kurkowego, którzy są z nami tutaj dzisiaj. Bardzo się cieszę, że panowie znaleźliście czas i dołączyliście do naszego dzisiejszego dnia. Dzień dobry. Witam generała Wojska Polskiego w stanie spoczynku, pana doktora Mieczysława Bieńka. Jest z nami również pan pułkownik Bogdan Drąg, komendant 3. Regionalnej Bazy Logistycznej. Witam serdecznie podpułkownika Straży Granicznej, pana Przemysława Juszczaka, inspektora ochrony danych komendanta karpackiego z działu Straży Granicznej w Nowym Sączu. Witam starszego brygadiera Michała Polaka, zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jest z nami brygadier Łukasz Szewczyk, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Witam młodszego inspektora Wojciecha Karnasa, pierwszego zastępcę komendanta miejskiego policji w Krakowie. Dziękuję jednocześnie za pomoc przy naszym pochodzie. Jest z nami młodszy inspektor Wojciech Matras, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Raczej panu naczelnikowi powinien zwłaszcza dziękować. Witam pana brygadiera Łukasza Wolaka ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Są z nami również przedstawiciele instytucji naukowych. Witam panią profesor Natalię Sobczak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Bardzo gorąco witam pana profesora Bogdana Fornala, zastępcę dyrektora do spraw naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Jest z nami pani profesor Maria Kaszyńska, przewodnicząca Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, a także przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Witam serdecznie panią profesor Justynę Kobylarczyk, przewodniczącą Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest z nami pan profesor Stanisław Nadzi, członek, korespondent Polskiej Akademii Nauk, oddział z Krakowie. Witam pana Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest z nami również pan profesor Filip Pachla, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Witam Bogdana Bisia-Lisowskiego, przewodniczącego Polskiej Rady Architektury. Jest z nami również pan Marcin Buczek-Palczyński, wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dzień dobry. Witam pana Marka Kaszyńskiego, przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panią Małgorzatę Boryczko, powiatową inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie, powiat grodzki. Bardzo miło mi gościć pana profesora Pawła Piśniarczyka, dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Krakowskiego Instytutu Technologicznego. Jest z nami pan dr Marek Nowak, dyrektor Centrum Metali Lekkich w Skawinie, sieć badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych. Dzień dobry. Witam pana profesora Piotra Warszyńskiego, dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni imienia Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Witam pana doktora Roberta Geryło, dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Jest z nami również pan profesor Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAK. Dzień dobry panie profesorze. Witam serdecznie dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Głównego Urzędu Miar pana Andrzeja Kurkiewicza. Dzień dobry. Miło mi, że są z nami również pani Barbara Dzieciuchowicz, prezes Zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Pan Piotr Hrabia, prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa w Krakowie. Pan Łukasz Żyła, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Witam panią Józefę Majerczak, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, oddział w Krakowie. Jest z nami pan dr Jacek Paś, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelnia Organizacja Techniczna. Witam pana Andrzeja Kucharskiego, prezesa Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Witam pana Dawida Laska, prezesa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Jest z nami również pan Artur Wiąk, prezes zarządu Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Witam pana Andrzeja Kuliga, prezesa zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Jest z nami również pan Marek Kabaciński, prezes zarządu i dyrektor generalny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Dzień dobry. Witam pana doktora Adama Januszko, prezesa zarządu Niewiadów, Polska Grupa Militarna. Jest z nami pan Radosław Włoszek, prezes zarządu Koleje Małopolskie. Witam serdecznie panią Jolantę Nowakowską, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dzień dobry, panie prezes. Pana Piotra Drążkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Ekonomet. Dzień dobry, panie prezesie. Jest z nami również pan Janusz Madej, wiceprezes naszego Stowarzyszenia Ekonomet. Witam również pana Roberta Karwasza, prezesa Public Transport Service. O tej firmie jeszcze będzie dzisiaj kilka słów. Cieszę się, że z nami są również przedstawiciele firm i instytucji państwowych, którymi Politechnika od wielu, wielu lat współpracuje. I tu gorąco witam pana doktora Rafała Świerczyńskiego, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie i jednocześnie przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej. Jest z nami pani doktor Aleksandra Burczyk, prezes Zarządu Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, również członkini naszej Rady Uczelni. Witam również pana Marcina Styrnę, wiceprezesa zarządu Tauron Nowe Technologie, członka Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej. Jest z nami również pan Stefan Życzkowski, przewodniczący Rady Strategicznej firmy Astor. Jest z nami pan Tomasz Guzik, członek zarządu dyrektora pionu realizacji przemysłowych Mostostal Kraków. Witam serdecznie pana Andrzeja Tombińskiego, prezesa zarządu firmy Rebał. Już kończę. Witam panią Krystynę Pietrzykowską, dyrektor Centrum Technologicznego Hitachi Energy. Dzień dobry pani dyrektor. Witam pana Sławomira Kunkę, managing director w firmie IBM Software Laboratory w Krakowie. Jest z nami również pan Jacek Juszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw komunikacji zewnętrznej kopalni soli Wieliczka. Dzień dobry. Witam pana Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, pana Tomasza Płonkę, Engineering Director Knorr-Bremse Polska. Jest z nami pan Dariusz Ciesielski, kierownik działu inżynierii systemów mechanicznych w firmie Knorr-Bremse. Witam serdecznie pana Roberta Pasikowskiego, inspektora okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Jest z nami pan Jan Grygier, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Jest z nami pan dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Witam serdecznie panią Agnieszkę Ślubowską, która jest dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie. Witam Roberta Jakubiaka, zastępcę dyrektora do spraw inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam serdecznie panią Barbarę Kazimirowicz, zastępczyni dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Witam pana Krzysztofa Jakubika, zastępcę dyrektora oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. Jest z nami również pan Tadeusz Wójtowicz, zastępca dyrektora administracyjno-technicznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Krakowie, naszego sąsiada. Witam Rafała Kulczyckiego, dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, pana Marka Kitlińskiego, prezesa zarządu Termocement spółka z o.o., pana Jarosława Gołuszkę, prezesa zarządu Klinika Budowlana spółka z o.o., pana Wojciecha Szemprucha, prezesa zarządu Agabau Service. Dzień dobry. Pana Sebastiana Nowaka, prezesa zarządu Primost Południe. Jest z nami pan Wojciech Grzalecki, prezes zarządu Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, a także pan Piotr Ślusarek, prezes zarządu La Strada Catering spółka z o.o. Witam Daniela Kostrzewę, prezesa firmy Szok, Jarosława Laseckiego, właściciela zamku Bobolice, Marka Drożdża, wiceprezesa zarządu Rekma, pana doktora habilitowanego Wojciecha Cyrula, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jest z nami pan Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, pan Tomasz Ulman, dyrektor firmy PCG Akademia, także pan Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego. Bardzo witam serdecznie, panie dyrektorze. Pan Mateusz Prędota, dyrektor Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, też do nas dołączył. Pani Katarzyna Filianowicz, kierownik działu rekrutacji i rozwoju pracowników w firmie Unibep. Dzień dobry pani. Pan Zygmunt Fura, prezes Zarządu Krajowego Polskiego Klubu Ekologicznego. Dzień dobry, Zygmunt. Witam serdecznie pana Marcina Franca, prezesa i właściciela firmy DotConnect. Pana Michała Baczkowskiego z Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członka Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. I pana Pawła Domino, prezesa Fundacji Politechniki Krakowskiej UF. Brawo dla wszystkich. Witam was serdecznie. Chciałbym serdecznie powitać również fundatorów i przedstawicieli fundatorów wręczanych dzisiaj nagród, szczególnie panią Ewę Magierę-Szempruch, córkę niedawno zmarłego pana profesora Jacka Magiery. Dzień dobry. Pana doktora inżyniera Sebastiana Patera, który reprezentuje Fundację Wspierania Młodych Talentów pana profesora Janusza Magiery. Witam bardzo gorąco pana Zbigniewa Engela juniora. Nie trzeba przedstawiać nic więcej. A także pana doktora Stanisława Zimnocha, darczyńca Funduszu Rozwoju Przejazdów Drogowo-Kolejowych. Dzień dobry panie Stanisławie. Witam oczywiście laureatów i laureatki. tych nagród. Witam przedstawicieli rodziny Stella Sawickiej, pana Mateusza Stella Sawickiego. Bardzo mi miło, że dołączyłeś do nas. Witam serdecznie Senat Politechniki Krakowskiej, uczestników posiedzeń Senatu z głosem doradczym. Witam prorektorów, dziekanów wydziałów oraz panią dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, a także panią kanclerz Politechniki Krakowskiej. Witam wszystkich państwa, którzy towarzyszą nam przed ekranami monitorów, śledząc transmisję online. Ale szczególnie gorąco witam najważniejszych uczestników naszej dzisiejszej uroczystości. Nowych studentów Politechniki, którzy zostaną dzisiaj imatrykulowani w państwa obecności. Poproszę o gromkie brawa dla wszystkich.
0: Szanowni Państwo, zanim oddam ponownie głos panu rektorowi, z ogromną przyjemnością informuję, że z okazji roku, inauguracji roku akademickiego uczelnia otrzymała gratulacje i życzenia. Między innymi od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego. Pozwolą Państwo, że odczytam fragment listu od pana prezydenta. Magnificencjo panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo profesorowie, drodzy studenci i doktoranci, panie i panowie. Serdecznie pozdrawiam całą społeczność Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki zgromadzoną na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2026/2027. Szczególnie wymownym patronem tutejszej wspólnoty akademickiej jest Tadeusz Kościuszko. Znamy go przede wszystkim jako naczelnika insurekcji i bohatera walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych. Był jednak również doskonale wykształconym inżynierem, który swoją wiedzę potrafił wykorzystać w praktyce. Projektował umocnienia, rozwiązywał konkretne problemy techniczne, a swoje umiejętności oddawał w służbę sprawie, którą uważał za słuszną. Jego biografia przypomina, że wiedza nie istnieje w próżni. O jej znaczeniu ostatecznie decydują cele, którym służy. To ważne przesłanie także dla współczesnych inżynierów. Technologia daje człowiekowi coraz większe możliwości, a wraz z nimi nakłada na niego coraz większą odpowiedzialność. Od inżyniera zależy nie tylko to, czy stworzone przez niego rozwiązanie działa. Powinien on również stawiać pytanie, komu i czemu ono służy. Dlatego dobrze wykształcony inżynier musi łączyć wiedzę, twórczą odwagę i rzetelność z poczuciem odpowiedzialności za konsekwencje własnej pracy. Wszystkim studentom, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przekraczają dzisiaj progi uczelni od ponad 80 lat, kształcącej polskich inżynierów i rozwijającej rodzimą myśl techniczną, życzę, by czas spędzony na Politechnice Krakowskiej był okazją, aby nauczyli się Państwo nie tylko znajdować właściwe odpowiedzi, lecz także dostrzegać problemy, których rozwiązania jeszcze nie znamy. Na tym przecież polega istota pracy inżyniera, na odwadze mierzenia się z tym, co dotąd wydawało się niemożliwe. Kadrze naukowej i doktorantom Politechniki Krakowskiej życzę pomyślnego roku akademickiego. Niech przyniesie on ważne osiągnięcia, udane przedsięwzięcia badawcze i dydaktyczne oraz rozwiązania, które będą dobrze służyć polskiej gospodarce, państwu i społeczeństwu. Quod bonum felix faustum fortunatum quaesit, z poważaniem, Karol Nawrocki. Szanowni Państwo, lista adresów gratulacyjnych będzie dostępna na naszej stronie internetowej pkedu.pl i na bieżąco aktualizowana. A już teraz, zgodnie z tym, co powiedziałem przed momentem, oddaję głos panu rektorowi. Pora na wystąpienie profesora Andrzeja Szaraty.
1: Dzień dobry Państwu jeszcze raz. To jest ważny moment w uroczystościach inauguracji. Wystąpienie rektora. Postaram się Państwu przedstawić pokrótce, w którą stronę Politechnika zmierza, co nam się udało osiągnąć i jak ważna jest obecność tych wszystkich Państwa, których tutaj dzisiaj wyczytałem. Jak ważna jest dla rozwoju Politechniki, dla procesu kształcenia, ale również dla całego środowiska naukowego. W ubiegłym roku, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy jubileusz 80-lecia powstania Politechniki Krakowskiej. W tym roku kolejny jubileusz, tym razem jest to 50-lecie nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Pan ówczesny rektor, pan profesor Bolesław Kordas w 1976 roku uruchomił tą procedurę, wszczął tą procedurę nadania imienia. Proszę pamiętać, że jesteśmy jedyną cywilną uczelnią, która nosi na imię tego patrona. Jest to dla nas również duże zobowiązanie, dlatego że Tadeusz Kościuszko był osobą, która idealnie wpisuje się w wartości i w profil naszej uczelni. był świetnym dowódcą, świetnym generałem, świetnym inżynierem, ale również artystą. Pamiętacie Państwo z ubiegłego roku hasło Politechniki: nauka, technika, kultura, sztuka. Dokładnie to samo realizował Tadeusz Kościuszko. Mamy w naszym Muzeum Politechniki Krakowskiej liczne grafiki autorstwa pana generała, a także zapisy jego utworów muzycznych, które komponował, które tworzył. Ale ten patron również jest dla nas zobowiązaniem. Musimy kształtować postawy patriotyczne, odpowiedzialne wśród naszych studentów i mam nadzieję, że nam się to udaje robić. Tyle jeżeli chodzi o wprowadzenie, a przejdźmy teraz do rzeczy, które są bieżące. Ostatnio dowiedzieliśmy się o wynikach ewaluacji działalności naukowej na uczelniach. Politechnika bardzo dobrze wypadła w tej ocenie. Na wszystkich inauguracjach wszyscy rektorzy chwalą się rozwiązaniami, pokazują stan rankingi, w których te wyniki są dobre. Ja tych rankingów pokazywał nie będę, wystarczy powiem, że jesteśmy świetni. Zwłaszcza dla trzech wydziałów ogromny sukces, kategoria plus, dla Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu i dla Wydziału Mechanicznego. Jest to tym ważniejsze dla nas, że są to duże wydziały. Osoby, które zajmują się ewaluacją, wiedzą, że jest to trudne do osiągnięcia przy tak dużej liczbie pracowników naukowych, ale one stanowią, te wydziały stanowią fundament Politechniki Krakowskiej. Były od samego początku, były założycielami naszej uczelni, więc ten mocny fundament, na którym budujemy naszą przyszłość, jest zapewniony. Kategoria A, bardzo wysoka kategoria dla Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej, wydziału, który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia powstania, i solidne kategorie B+, które pozwalają na rozwój naukowy i z nadzieją patrzeć w przyszłość dla pozostałych wydziałów. Te wyniki ewaluacji są dla nas bardzo ważne również dlatego, że szkoła doktorska, którą prowadzimy, może dalej działać i dalej możemy rozwijać nasze aspiracje naukowe, wspierając młodych ludzi w ich pomysłach badawczych. Wysokie kategorie naukowe, które uzyskaliśmy, mają również duże znaczenie i przełożenie na nasze aspiracje. Politechnika Krakowska jako jedna z 27 uczelni w Polsce może ubiegać się o dostanie się do tej elitarnej grupy 10 uczelni polskich, których subwencja będzie zwiększona rokrocznie o 10%. 16 września miałem okazję pojechać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawić Politechnikę, przedstawić nasz plan działania, nasz rozwój, to jak widzielibyśmy siebie w przyszłości, gdybyśmy dostali się do tej dużej grupy. Dla nas jest ogromnym sukcesem, że w ogóle jesteśmy. Na 130 publicznych uczelni 27 tylko do tej grupy się dostało, tej pierwszej, która w ogóle ma szansę dalej funkcjonować. Stąd jest to ogromny sukces dla Politechniki. Z nadzieją patrzymy na przyszłość, z nadzieją patrzymy na wyniki oceny, ponieważ wszystkie wskaźniki, które są dla programu i dopracowane, wychodzą nam bardzo dobrze. I w tym miejscu właśnie chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim pracownikom Politechniki Krakowskiej za waszą ciężką pracę, rozwój naukowy i przyłożenie swojej małej cegiełki do tego, aby Politechnika Krakowska rozwijała się i wzmacniała swoją pozycję. I tu wielka prośba do wszystkich przyjaciół Politechniki Krakowskiej. Trzymajcie kciuki. U mnie na prezentacji to lepiej wyglądało niż tutaj. Uwierzcie mi, tam jest napisane, proszę trzymać kciuki. Politechnika zawsze, od ostatnich lat zawsze bazowała na wydziałach. My w tej chwili mamy 8 wydziałów. Jeden z wydziałów chciałbym dzisiaj wyróżnić, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, ponieważ od 1 października tego roku zmienił nazwę. Ten dodatek i transportu pokazuje profil rozwoju naszego wydziału. Zastanawiałem się, jak przedstawić bardzo szybko i tak w takim atomowym tempie, ekspresowym tempie, czym zajmują się nasze wydziały. I chciałem pokazać profil przypisany do każdego wydziału, ale zmieniłem zdanie, dlatego że dostrzegam od dłuższego czasu bardzo mocną współpracę międzywydziałową. Dostrzegam, że te szklane ściany między wydziałami, które były wbudowane, że to jest nasz obszar i nikt do tego nie może wchodzić, zaczyna się przełamywać. Coraz więcej działań, coraz więcej badań, które realizujemy na Politechnice, mają charakter interdyscyplinarny. Jeżeli Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej skupia się na przechowywaniu wodoru, na zbieraniu, przechowaniu wodoru, potrzebuje do tego wsparcia Wydziału Inżynierii Elektrycznej, Komputerowej i Wydziału Mechanicznego. I tak się dzieje w projektach, które są realizowane. Ta interdyscyplinarność bardzo mocno zaczyna dominować. Jest to zaleta wprowadzenia badań naukowych, bo one nie mają wyrwanego z kontekstu sensu. Jest to szersze działanie, które pokazuje siłę i moc moc nauki. Tu chciałbym zwrócić uwagę na z prawej strony schemat. To jest system cyberochrony pojazdów szynowych. Jest to rozwiązanie, które nasi specjaliści wspólnie z firmą PTS przygotowali, wdrożyli te systemy, tak zwane czarne skrzynki, które monitorują, czy przypadkiem ktoś nie próbuje włamać się do systemów sterowania pociągami, są bardzo mocno rozwijane. Duży nacisk na cyberbezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Kwestia biodruku 3D i implantów, bardzo ciekawy wątek i tu znowu kilka wydziałów razem na tym pracuje, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, także Wydział Mechaniczny. Kosmetyki to jest coś, co zaczyna stawać się naszą marką, niedoceniane przez lata, obecnie bardzo mocno komercjalizowany wątek badawczy na Politechnice Krakowskiej. Raz jeszcze gratuluję Wydziałowi Inżynierii Technologii Chemicznej tego kierunku i coraz większych sukcesów, które odnosimy na tym obszarze. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, bardzo mocna współpraca dotycząca instalacji produkcji i zarządzania energią odnawialną. Na Wydziale Mechanicznym robotyka i automatyzacja coraz mocniej się łokciami rozpycha jako dyscyplina. Podobnie jak bardzo mocną pozycję ma Katedra Pojazdów Szynowych i rozwój technologii pojazdów szynowych. Architektura. Marka sama w sobie, najlepszy, największy Wydział Architektury, Architektury Krajobrazu w Polsce, zajmująca się w zasadzie całym aspektem, wszystkimi aspektami związanymi z projektowaniem i nie tylko budynków, ale również przestrzeni, czyli urbanistyki, architektura krajobrazu, konserwacja zabytków. Mamy takie nazwiska, które wystarczy tylko wspomnieć, każdy od razu wie, o kim mówimy i z jakiej uczelni ta osoba pochodzi. No i Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, o którym przed momentem powiedziałem, wydział, który postawił na dwa mocne kierunki nowe, czyli budownictwo ochronne, a także nowa specjalność budownictwo w inżynierii jądrowej. I to jest bardzo mocny kierunek, który jest tworzony przy współpracy z Polską Energetyką Jądrową, a także z firmą Mostostal Kraków, z Westinghouse, z Bechtel, firmy, które budują elektrownie jądrowe w Polsce. Współpraca z otoczeniem gospodarczym jest dla Politechniki Krakowskiej niesłychanie ważna. To jest w zasadzie fundament naszej pracy. Bez tej współpracy mielibyśmy dużo słabsze wyniki naukowe, dużo gorzej byśmy uczyli naszych studentów, nie mielibyśmy skąd czerpać inspiracji. Stąd jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu, przedstawicielom tych firm, którzy do nas dzisiaj zawitali, za Waszą obecność. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami, że przekazujecie nam swoje potrzeby, a my możemy na te potrzeby bardzo szybko realizować. A ta współpraca wymaga dużego wysiłku również z naszej strony, czyli musimy znaleźć czas, musimy poświęcić ten czas Wam, musimy z Wami rozmawiać, musimy znaleźć płaszczyznę współpracy i musimy wiedzieć, w którą stronę podążać naukowo, ale również dydaktycznie, kształcąc kadry, które w przyszłości zasilą Wasze przedsiębiorstwa. Ta współpraca jest dla mnie o tyle ważna, że ona buduje relacje. Wielu naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy chcą się tym sukcesem podzielić, wielu przyjaciół Politechniki Krakowskiej, z którymi się świetnie współpracuje, którzy dla nas znajdują czas i pokazują, że to podpisanie umów, które jest tylko symboliczne na początku, później przekłada się na kolejne projekty i kolejny rozwój. To jest początek tej drogi, początek tej współpracy. Nie tylko inspiracje, ale również realna pomoc, którą jako uczelnia dostajemy. To wsparcie dla Politechniki ma wiele płaszczyzn. I tu chciałbym powiedzieć o klubie studenckim Kwadrat 2.0, o którym wspomniałem Państwu na poprzedniej inauguracji. Mamy firmę naszego absolwenta, Filipa Adamczaka, który powiedział, że on zaprojektuje dla Politechniki ten kwadrat, jego firma to zrobi. Zrobi to bezkosztowo. Podpisaliśmy umowę, projekt w tej chwili jest realizowany i to jest coś, co jest dla mnie bardzo pozytywnym sygnałem, że są osoby i instytucje, które mocno wspierają Politechnikę w jej działaniach. Tu nie chodzi o to, że chcielibyśmy te środki w jakiś sposób zmarnować. To wszystko, co dostajemy od Was, od firm, jest przekazywane na rozwój naukowy, a także na pomoc dla naszych studentów i wsparcie naszych studentów, nagradzanie ich inicjatyw. Na zdjęciach Państwo widzicie salę, które firmy, które z nami współpracują, ufundowały dla Politechniki. Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu w zasadzie już nie ma wolnych sal, które moglibyśmy przekazać firmie z prośbą o to, żeby nam pomogły. I w takich salach studentom znacznie lepiej się uczy. Pokazuje właśnie siłę relacji pomiędzy Politechniką a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Te relacje, które budujemy, nie tylko dotyczą firm, nie tylko dotyczą otoczenia społeczno-gospodarczego. Bardzo mocno współpracujemy z krakowskimi uczelniami. Na zdjęciu Państwo widzicie początek, zalążek naszej Doliny Kwantowej w Krakowie. Rektor Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie podpisaliśmy porozumienie. Mamy wspólny projekt z Uniwersytetem Ekonomicznym AGH i Politechniką Krakowską dotyczącą kształcenia w zarządzanie w energetyce jądrowej. Pracujemy wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym i Akademią Górniczo-Hutniczą nad naszą spółką celową Intech, którą chcemy rozwijać w pewnym kierunku. Mamy pomysł, w ciągu najbliższych pewnie kilku tygodni te szczegóły będziemy mogli dalej pokazywać. Ta współpraca między uczelniami krakowskimi jest ogromnie istotna, ma bardzo dużą wagę, ponieważ my ze sobą nie walczymy, my siebie uzupełniamy i to jest siła nauki krakowskiej, to jest siła krakowskich uczelni, które potrafią ze sobą współpracować, współgrać w jednym celu – poszukiwania prawdy naukowej. Politechnika również jest bardzo mocno obecna na konferencjach międzynarodowych, w lewym dolnym rogu konferencja Eurosteel, 1750 uczestników z całego świata. Konferencja, kongres, który jest niesłychanie elitarny i niesłychanie prestiżowy. Udało się to zorganizować właśnie u nas w Krakowie. Jesteśmy obecni tam, gdzie dużo się dzieje. W Karpaczu, w Mikołajkach na forum samorządowym. Samorządy to jest też dla nas bardzo ważny cel. Mamy nawet pełnomocnika do spraw współpracy z samorządami, czyli my staramy się być wszędzie tam, gdzie to jest potrzebne. Dzięki tym wszystkim relacjom i kontaktom, które mamy, jesteśmy w stanie prowadzić badania, ale również kształcenie na najwyższym poziomie. Ten najwyższy poziom będzie zapewniony przez akredytację kompleksową, o którą się staramy, czyli my tworzymy nasze wewnętrzne systemy oceny jakości kształcenia po to, żebyśmy w przyszłości nie musieli oczekiwać Polskiej Komisji Akredytacyjnej, żebyśmy sami wewnętrznie mogli oceniać nasz proces kształcenia. Robimy to samodzielnie, nikt nam tego nie każe. Po prostu chcemy, tak jak inne duże uczelnie, tak jak Akademia Górniczo-Hutnicza, która to robi, Politechnika Poznańska, chcemy również pokazać, że potrafimy dobrze kształcić przyszłych inżynierów. Pozyskaliśmy grant europejski, 5,5 miliona złotych na kształcenie kadr przyszłości dla technologii krytycznych i tutaj chciałbym się pochwalić również dwoma kierunkami, które w związku z tym realizujemy. Pierwszy dotyczy materiałów i technologii dla obronności i tutaj mamy patronat jednostki komandosów w Lublińcu, co jest dosyć wyjątkowym rozwiązaniem, ale to pokazuje mocno praktyczny charakter tych studiów. I druga umowa, którą miesiąc temu podpisałem w Tajwanie, byliśmy w delegacją w Tainan, na Southern Taiwan University of Science and Technology, podpisaliśmy z nimi umowę jako jedyna polska uczelnia. Podpisana jest umowa na kształcenie wspólne studia podwójnego dyplomu z uczelnią tajwańską w zakresie półprzewodników. Rok w Krakowie, na Politechnice Krakowskiej, podstawy i elementy takie fundamentalne dla pracy. Drugi rok w Tajwanie, właśnie w mieście Tainan, gdzie będą prowadzone już studia nie tylko na uczelni, ale również w firmach. Jak wiecie, Tajwan to jest potęga, jeżeli chodzi o produkcję półprzewodników. To nam się udało zrobić, jest to wielki sukces. To nie jest pomysł. To już umowa podpisana, wszystkie szczegóły są dograne. My od roku 2027-2028, czyli kolejnego roku akademickiego, uruchamiamy rekrutację na te studia. Chciałem również podkreślić naszą bardzo silną współpracę z Tianjin Chengjian University. To jest uczelnia w Chinach, w mieście Tianjin, w którym mamy chyba największą polsko-chińską współpracę akademicką. Ponad 500 studentów zarejestrowanych na kierunek architektura w Tianjin jest też naszymi studentami. 120 co roku z nich przyjeżdża do Krakowa na studia, na Wydział Architektury. Od tego roku akademickiego zaczynamy studia na kierunku inżynieria chemiczna, a od przyszłego roku zaczniemy również wspólnie z Chińczykami prowadzić studia z zakresu inżynierii mechanicznej. Czyli ta współpraca międzynarodowa dla nas ma również ogromne znaczenie. Proces kształcenia, umiędzynarodowienie i rozwój. Jeżeli chodzi o studentów, dużo mówiłem na poprzednich moich wystąpieniach o project-based learning, o tym, że w sposób klasyczny kształcenia to trochę za mało, musimy robić coś więcej. Niesłychanie mocno rozwinęliśmy obecność kół naukowych. Koła naukowe u nas są w zasadzie kołem zamachowym procesu dydaktycznego. Studenci, którzy są w kołach naukowych zaangażowani, mogą mieć zaliczone wybrane przedmioty, czy mogą usprawnić sobie proces kształcenia. Pan prorektor Marek Bauer ogarnia całość kół naukowych. Mamy ich ponad 100, one są weryfikowane, to nie są koła na papierze. To są koła, które są przez nas regularnie weryfikowane. Ponad 1600 studentów pracuje, wielokrotnie przychodzę odwiedzić, zobaczyć, co się dzieje na

0: rozwijać koncepcję tego robota, już pomijam te kwestie społeczne i kwestie socjalizacji naszego tadzika. Bardzo mocne wsparcie dla tego typu inicjatyw, dla rozwoju naukowego, rozwoju technologicznego, który się dzieje. Znowu to nie jest możliwe, gdy nie będziemy mieli odpowiednich inwestycji. W ubiegłym roku w grudniu udało nam się doprowadzić do końca inicjatywę zakupu budynków, prawy górny róg, to jest budynek Komarchu, udało nam się na kupić, w tej chwili już jest gotowy i od 1 października zajęcia dla studentów będą tam się realizowały. Na górnym rzędzie środkowe zdjęcie to jest budynek Wydziału Informatyki i Matematyki, budynek, który w tej chwili mamy gotowy, w zasadzie projekt, niestety zawirowania miejskie i uniemożliwiające uchwalenie planu miejscowego, znaczy, że trochę wstrzymują nas proces pozwoleń na budowę, ale niedługo pewnie uruchomimy tą procedurę również. Po lewej stronie Państwo widzicie coś, co jest dość wyjątkowym przykładem, to jest parking nowy, który tu będziemy budowali na naszym kampusie, parking wielokondygnacyjny, dlatego że chciałbym usunąć wszystkie miejsca parkingowe ze starej części naszego kampusu, ta, która jest najbardziej zielona, poprawić tam przestrzeń dla studentów, dla pracowników, prowadzić alejki, prowadzić ławeczki, wprowadzić przestrzeń małej architektury, która pozwoli miło spędzić czas i wszystkie samochody będą schowane w tym parkingu, który dla nas ma również duże znaczenie badawcze. Wspólnie z firmą Tauron, Tauron Nowe Technologie, będziemy tam prowadzić analizy i badania nad wykorzystaniem źródła do ładowania samochodów elektrycznych, optymalizacji procesów pozyskiwania energii do ładowania samochodów. Na dole, lewy dolny róg, coś, o co proszę po raz kolejny mocno trzymać kciuki, to jest nowa hala sportowa Politechniki Krakowskiej. Wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim chcemy tam stworzyć centrum szermiercze. Już wiele kroków w tą stronę było poczynionych. Ta hala już jest zaprojektowana. Pan prorektor Kapecki bardzo mocno włożył w to swoje serce i mnóstwo wysiłku, żeby kierować zespołem, który tą koncepcję naszej hali sportowej. Pan dyrektor Jarek Dudek tam z tyłu siedzi, też trzyma kciuki pewnie nieustannie, żebyśmy tą halę rozpoczęli budować. To jest dla nas bardzo ważny element, dlatego że ta hala będzie miejscem, w którym studenci będą mogli odpocząć, będą mogli w godnych warunkach rozwijać swoją pasję. Na środku jest takie zdjęcie z roślinkami, to jest coś, o czym chciałem krótko powiedzieć. Za moment powiem, spora zmiana, która na Politechnice będzie w całych naszych kampusach, dokonamy nasadzeń ponad 120 tysięcy roślin jest zaplanowanych do nasadzenia, to się niedługo będzie działo. I z prawej strony, w prawym dolnym rogu, nasza perełka, to jest stara polana, wyremontowana pięknie w tym małym kółku, które tam widzicie, jest apartament rektorski. To jest obiekt w tej chwili, który wynajęliśmy firmie, która tym zarządza. Mała reklama, owca na polanie, tak się nazywa. Polecam rzucić okiem na to miejsce w samym centrum Zakopanego. Przepiękny budynek z wielką pieczołowitością, wyremontowany i bardzo dobrze, że świętej pamięci rektor, pan profesor Andrzej Białkiewicz, włożył swoje serce w to, żeby ten budynek powstał i żeby był tak właśnie pieczołowicie odrestaurowany. Nagrody zbieramy za ten remont. Przepiękny obiekt, polecam Państwu chociaż rzucić okiem, jak on wygląda. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, one wymagają finansowania. I my to finansowanie pozyskaliśmy. Po pierwsze, jak uruchomione zostały środki z KPO na cyfryzację, mniej więcej przewidziano 800 milionów złotych na wszystkie polskie uczelnie. Myśmy tyle wzięli. Myślę, że rektorzy mi wybaczą, że trochę szybszy byliśmy w przygotowaniu tych wniosków. Na zieloną transformację prawie 100 milionów złotych pozyskaliśmy. To są środki, które w tej chwili będziemy wydatkować. Te plany, o których mówiłem, mają stabilne finansowanie. Mówię stabilne, bo po lewej stronie ten kwadracik pokazuje, że zanim dostaliśmy zgodę, zanim te pieniądze były nam przyznane, Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził bardzo dokładny audyt tego, jak wygląda sytuacja finansowa Politechniki i skąd w ogóle, jak w ogóle chcielibyśmy te środki spłacić. Pokazuję to Państwu po to, żeby pokazać, że Politechnika Krakowska stoi stabilnie na mocnych fundamentach, trzech mocnych wydziałów, najlepszych w Polsce wydziałów, na mocnych fundamentach finansowych i na bardzo mocnej kadrze, która stanowi jedność i stanowi rodzinę naszą wspólną politechniczną. Jeszcze raz wszystkim pracownikom, wszystkim studentom Politechniki Krakowskiej dziękuję bardzo za wspólną pracę, za to, że jesteście razem, za to, że tworzymy tą naszą jednostkę i za to, że Politechnika coraz mocniej się rozwija. Witam na Politechnice Krakowskiej.
1: Panie rektorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, mam teraz zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniem państwowym pracownika naszej uczelni. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu prezydenta dokona pani Lucyna Gajda, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

w Krakowie. Zapraszam również rektora Politechniki Krakowskiej, profesora Andrzeja Szaratę. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie, a panią dyrektor oraz pana rektora zapraszam do dekoracji. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 sierpnia 2025 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczony został pan Robert Perek. Bardzo proszę o podejście.

0: Jak rozumiem, pan Robert Perek jest nieobecny dzisiaj, mimo że potwierdzał swój udział, no ale jak to bywa w życiu, zapewne coś uniemożliwiło uczestnictwo w naszej uroczystości. Natomiast ceremonia dekoracji ma swój dalszy ciąg, szanowni państwo. Miło mi poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorowała panią Martę Stus odznaką honorową zasłużony dla kultury polskiej, przyznawaną osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Z upoważnienia minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cieńkowskiej odznakę wręczy dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu. Wie pani, proszę o wręczenie.
1: W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaczam panią odznaką honorową zasłużoną dla kultury polskiej. Serdecznie pani gratuluję. Dziękuję.

0: Ważny moment, szanowni państwo, i piękna pamiątka. Dziękuję serdecznie pani dyrektor, dziękuję panie rektorze. Oczywiście proszę państwa o zajęcie teraz tej pozycji wygodniejszej, a panią dyrektor Lucynę Gajdę proszę o zabranie głosu. Pani Lucyna Gajda odczyta list wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Magnificencjo, szanowny panie rektorze, wysoki senacie, szanowni pracownicy, wykładowcy, profesorowie, studenci Politechniki Krakowskiej, dostojni goście z panią poseł Katarzyną Matusik-Lipiec, z panem prezydentem Krakowa. Jak już powiedział rektor, mam zaszczyt odczytać list wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jego magnificencjo, panie rektorze, zacne grono senatu i nauczyciele akademiccy, drodzy studenci i słuchacze, szanowni państwo, z okazji inauguracji roku akademickiego 2026/2027 całej społeczności Politechniki Krakowskiej składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i wielu powodów do dumy z tego, co wspólnie tworzycie. Rozpoczynający się rok akademicki przypada na czas szczególny. Wojna toczy się tuż przy naszej wschodniej granicy. Niemal każdego dnia jesteśmy świadkami nowych kryzysów politycznych i militarnych, pogłębiających się podziałów społecznych i sporów, które coraz częściej przenikają także do codziennego życia. Jednocześnie w zawrotnym tempie rozwijają się zaawansowane technologie, w tym sztuczna inteligencja, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się, zdobywamy wiedzę i podejmujemy decyzje. To właśnie w tym świecie dorasta pokolenie, które dziś zasiada w uczelnianych ławach. Młodzi ludzie rozpoczynający swoją akademicką drogę będą żyli w zupełnie nowym ekosystemie społecznym i cyfrowym. W świecie, którego kształt dopiero się wyłania, otwierającym ogromne możliwości, a zarazem pełnym nowych zagrożeń i wyzwań. Wielkim i trudnym zadaniem współczesnych uczelni jest zatem nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które pozwolą im w tym zmieniającym się świecie nie tylko się odnaleźć, lecz także świadomie i odpowiedzialnie go współtworzyć i sprawnie nim zarządzać. Krytyczne myślenie, samodzielność, odwaga zadawania pytań, umiejętność współpracy, otwartość na nowe idee i technologie, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Te cechy będą równie ważne jak wiedza zdobywana w salach wykładowych i w laboratoriach. Dlatego słowa szczególnego uznania i życzenia kieruję do władz uczelni, wykładowców oraz wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. Niech kolejne miesiące przyniosą państwu niesłabnącą satysfakcję z pracy, poczucie jej sensu oraz radość z dzielenia się z młodymi ludźmi swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją. To państwa zaangażowanie w ogromnej wierze decyduje o tym, jakimi ludźmi i profesjonalistami staną się w przyszłości dzisiejsi studenci. Studentom życzę ambicji i energii do podejmowania nowych wyzwań, ale także konsekwencji i wytrwałości w pokonywaniu kolejnych etapów edukacji. Niech będzie to dla was czas odkrywania własnych możliwości, rozwijania zainteresowań, budowania relacji i odważnego sięgania po marzenia. Traktujcie te lata jako niezwykle cenną inwestycję, nie tylko w przyszłą karierę zawodową, ale przede wszystkim w siebie, w swoje kompetencje, wiedzę i rozwój osobisty. Niech nowy rok akademicki będzie czasem twórczym i inspirującym. Niech przyniesie wiele powodów do satysfakcji, sukcesów naukowych i zawodowych, a także poczucie, że wspólny wysiłek całej społeczności akademickiej ma znaczenie dla przyszłości nas wszystkich. Z wyrazami szacunku i poważania, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowny panie rektorze, szanowni państwo, wyrazy uznania, gorące życzenia nowego roku akademickiego, pełnego sukcesu przekazuje także mój szef, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Kręczat w okolicznościowym liście, który wręczę magnificencji panu rektorowi. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor Generalnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i oczywiście oddaję głos panie rektorze.
2: Tak, jeżeli można, chciałbym jeszcze powitać jedną osobę, bo przepraszam, prosto mi w oczy świecą te lampy, nie dostrzegłem. Jest z nami pan rektor Wojciech Bąk z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Cześć Wojtku, przepraszam, nie dostrzegłem cię. Ale też dołączył do nas pan profesor, ksiądz profesor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego. Serdecznie witamy. I obok tak skromnie przycupnął ksiądz prałat Grzegorz Szewczyk. Serdecznie witam panie księże prałacie. Cieszę się, że ksiądz z nami jest. Dziękuję bardzo.
0: Jak państwo widzą i słyszą, czujne oko nie tylko rektora, ale badacza i naukowca zdecydowanie tym czujnym okiem pozostaje. A jeszcze nawiązując do wystąpienia pani dyrektor generalnej, oczywiście cała Politechnika przesyła pozdrowienia zarówno dla pana premiera, jak i pana wojewody. Na tym, szanowni państwo, kończymy część uroczystości związaną z wręczeniem odznaczenia państwowego i resortowego. Serdecznie gratulujemy pani Marcie Stus. A już teraz oddaję głos i zapraszam do mównicy prezydenta miasta Krakowa, pana Stanisława Kracika.
3: Magnificencjo, Wysoki Senacie, Ekscelencje, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Studenci. Wykształciliście w ciągu tych 80 lat 100-tysięczną armię inżynierów. To ogromna armia ludzi parających się czymś, co najbardziej namacalne i konkretne. Ja nie kryję mojego głębokiego podziwu i wrażenia, jakie zrobił na mnie wykład pana rektora i pomysł na uczelnię. To po prostu serce rośnie, jak się tego słucha. Mało z tym, to zapewnienie, że rozwój Politechniki oparty jest na trzech podporach, to wiemy, że jak coś stoi na trzech podporach, to się nie kiwa. To jest stabilne właśnie i to nie do tego niepotrzebny jest Bank Gospodarstwa Krajowego, żeby to stwierdzić. Bardzo, bardzo serdecznie tego gratuluję i w związku z tym chcę jeszcze o jednej rzeczy refleksji powiedzieć. Bo patrząc na te nowe dziedziny, w które wchodzicie, bo tak się łatwo mówi, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, dual use. Ale tak przecież pomyślałem sobie, że cała kadra naukowa Politechniki ma fantastyczny w tej chwili czas dla siebie, bo sama się też musi uczyć. To nie jest tak, że będzie można odrabiać wykłady kiedyś tam opracowane. To wy musicie wyprzedzać studentów, którzy zdaje się, że są dla was też silną konkurencją, bo są bardzo kreatywni, są bardzo twórczy. I chcę jednym i drugim pogratulować, że żyjemy w tak cudownym, w tym wymiarze czasie. Zagrożenia zagrożeniami, wyzwania wyzwaniami, ale w końcu każdy z nas ma jedno życie, jeżeli może je przeżyć ciekawie, to jest piękne i tego wam gratuluję. I dziękuję też za to, co robicie dla miasta. Właściwie nie ma dziedziny w życiu miasta, w którym nie korzystalibyśmy z waszego dorobku. I nie czas i miejsce, żeby wymieniać te wszystkie relacje, kontakty, opracowania, które robicie dla miasta i jego jednostek. Ale to bardzo ważne. I chciałbym, żeby takim wyrazem tej wdzięczności było odznaczenie honoris gratia dla pana profesora Pawła Oczłonia, które chciałbym w tej chwili po prostu wręczyć jako taki symbol wdzięczności i też uznania dla dorobku, dla dobra Krakowa. Dobrego roku życzę.
0: A zatem, jako się rzekło, zapraszamy pana profesora Pawła Oczłonia. Wszystkich państwa poproszę o powstanie na moment ze swoich miejsc.

Panie prezydencie, serdecznie dziękujemy. Dodam tylko, że profesor Paweł Ocłoń jest prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także dyrektorem Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. A jeżeli chodzi o samą krakowską odznakę Honoris Gratia, to wyróżnienie nadawane jest od 2005 roku właśnie przez prezydenta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta. Laureatami odznaki są instytucje, stowarzyszenia, organizacje i osoby zasłużone dla krakowskiej społeczności. Cieszymy się, że do osób odznaczonych dołączył pan profesor Paweł Ocłoń. A już teraz zapraszam panią Katarzynę Pasiut, pierwszego zastępcę dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego do spraw współpracy regionalnej i międzynarodowej. Pani dyrektor odczyta list marszałka województwa małopolskiego, pana Łukasza Smułki. Oddaję głos.

0: Jego magnificencja profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Magnificencjo, panie rektorze, szanowni państwo, dostojni goście. W imieniu własnym i samorządu województwa małopolskiego chcę w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2026-2027 przekazać na ręce pana rektora słowa życzeń dla całej jej społeczności, kadry naukowej i pozostałych pracowników, studentów oraz wszystkim, którym leży na sercu dobro i ciągły rozwój uczelni. Szczególne słowa kieruję do młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie studia. Życzę, aby spełniły one nadzieje, jakie państwo z nimi wiążecie, dając wam wiedzę i umiejętności, które potem z sukcesem spożytkujecie, podejmując pracę zawodową. Małopolska opiera swoją przyszłość na jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego działających tutaj uczelni wyższych i ośrodków naukowych. Bez wątpienia Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki zajmuje na naukowej mapie regionu niezwykle istotne miejsce, wnosząc cenny wkład w nasze życie społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Dlatego też, działając za dotychczasową, harmonijną i owocną współpracą na rzecz rozwoju Małopolski, mam nadzieję na jej kontynuację zarówno w rozpoczynającym się nowym roku akademickim, jak i w kolejnych latach. Zapewniam równocześnie, że samorząd województwa małopolskiego jak dotąd będzie też w ramach przypisanych sobie kompetencji i w miarę możliwości wspierał rozwój małopolskich szkół wyższych. Życzę, aby rozpoczynający się właśnie rok akademicki był dla wszystkich państwa pozytywnym okresem realizacji zamierzeń i planów, zarówno w sferze zawodowej, naukowej, badawczej i prywatnej. Z uszanowaniem, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor. Proszę teraz Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej Kantata, którego dyrygentką od 2001 roku jest uhonorowana dziś pani Marta Stus, o wykonanie pieśni Breve Regnum.

0: Serdecznie dziękuję naszym chórzystom. Utwór Breve Regnum pochodzi z połowy XV wieku, a powstał w środowisku krakowskich Żaków. I co ciekawe, pieśń przypomina o średniowiecznej tradycji, gdy na jeden październikowy tydzień Kraków przechodził w ręce Żaków Akademii Krakowskiej, którzy wybierali studenckiego króla. O tym jest, o tym była ta pieśń. A skoro o studentach mowa, to szanowni państwo, nastąpi teraz najważniejsza część tej inauguracji. Immatrykulacja. Bardzo proszę o zabranie głosu prorektor do spraw kształcenia i współpracy z granicą, panią profesor, doktor habilitowaną inżynier Katarzynę Bizon.
1: Szanowni państwo, dostojni goście, członkowie społeczności akademickiej, pracownicy, doktoranci, studenci, drodzy absolwenci szkół średnich, przyjęci na studia na Politechnice Krakowskiej, którzy za kilka chwil staniecie się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Dla was dzisiejsza uroczystość oznacza początek zupełnie nowego etapu w życiu. Wchodzicie w świat akademicki, który daje wam nie tylko możliwość zdobywania wiedzy, ale także przestrzeń do odkrywania własnych zainteresowań, rozwijania talentów, samodzielnego myślenia i podejmowania nowych wyzwań. Przed wami czas nowych doświadczeń, wyborów i możliwości, z których warto odważnie korzystać. Dołączacie do społeczności uczelni, która nie tylko czerpie ze swojego doświadczenia, dorobku i ponad 80-letniej tradycji, ale przede wszystkim bardzo odważnie patrzy w przyszłość. Potwierdzają to m.in. nowe kierunki studiów, które właśnie dziś rozpoczynają swoją historię na naszej uczelni. Ich uruchomienie jest naszą odpowiedzią na dynamiczne przemiany technologiczne i społeczne, ale także wyrażam naszej ambicji, by te zmiany przewidywać i je wręcz wyprzedzać. Chcemy kształcić w obszarach, które będą decydować o rozwoju gospodarki i technologii w kolejnych latach, przygotowując naszych absolwentów nie tylko do funkcjonowania w zmieniającym się świecie, ale także do jego aktywnego współtworzenia. W tym roku akademickim studia na Politechnice Krakowskiej rozpocznie wyjątkowo liczne grono nowych studentów. Cieszymy się, że tak wielu zdolnych, ambitnych i ciekawych świata młodych ludzi wybrało właśnie naszą uczelnię. Dziś z ogromną radością witamy was w naszej społeczności akademickiej. Mam zaszczyt poinformować, że w roku akademickim 2026-2027 na wszystkich stopniach i rodzajach studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, Politechnika Krakowska kształcić będzie w sumie ponad 5 tysięcy nowych studentów, w tym 4550 nowych studentów, obywateli polskich i zagranicznych, na ponad 40 kierunkach studiów pierwszego stopnia, czyli o ponad 20% więcej niż w ubiegłym roku akademickim. W tegorocznej rekrutacji na studia pierwszego stopnia kandydaci z Polski i z zagranicy złożyli 15 tysięcy podań. Najwięcej chętnych aplikowało na prowadzone na kilku wydziałach Politechniki Krakowskiej kierunki z grupy IT, a także budownictwo, architekturę, automatykę i robotykę oraz transport i logistykę. Największa konkurencja o jedno miejsce była na naszej politechnicznej nowości, czyli informatyce z cyberpsychologią, 9 kandydatów na miejsce, a także na kierunkach geoinformatyka, automatyka i robotyka, elektroenergetyka, również tegoroczna nowość, architektura krajobrazu oraz inżynieria medyczna. Studentami Politechniki Krakowskiej zostanie w rozpoczynającym się roku akademickim aż 214 obcokrajowców, w tym, jak już też pan rektor wspomniał, ponad 100 studentów z Chin w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę i Tianjin Chengjiang University. Ponadto w ramach umów bilateralnych na semestr zimowy 2026-2027 na Politechnikę Krakowską przyjedzie 25 studentów, a w ramach wymiany w programie Erasmus aż 260 studentów. Także Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej cieszyła się w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem. Przyjęła ona 76 nowych słuchaczy z Polski i świata. Drodzy kandydaci przyjęci na studia, wierzę, że wybierając Politechnikę Krakowską dokonaliście bardzo dobrego wyboru. Niezależnie od kierunku, który wybraliście, czekają tutaj na was szerokie możliwości rozwoju, zdobywania doświadczenia i realizowania własnych ambicji. Chcemy, aby studia tutaj przygotowały Was nie tylko do przyszłej pracy zawodowej, ale także do aktywnego współtworzenia zmieniającego się świata. Chciałabym teraz szczególnie serdecznie powitać 8 kandydatów reprezentujących poszczególne wydziały Politechniki Krakowskiej, którzy dzięki swoim osiągnięciom wyróżnili się w tegorocznej rekrutacji i są dziś z nami razem na tej sali. Witam także wszystkich pozostałych przyszłych studentów Politechniki Krakowskiej. Za chwilę nastąpi najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości, czyli ślubowanie. To właśnie ono symbolicznie otwiera nowy etap Waszej drogi i oznacza oficjalne przyjęcie Was do społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej.
0: No i skoro padły już te słowa, to nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić o podejście imatrykulowanych dzisiaj studentów, a więc osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w rekrutacji. Zapraszam. Igę Jaroszewską z Wydziału Architektury. Wiktora Rosika z Wydziału Informatyki i Matematyki. Bartłomieja Pawlika z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Przemysława Ciężopkę z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Szymona Tokaja z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Mikołaja Wołoszyna z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Mikołaja Ciurle z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. I Bartosza Krechniaka z Wydziału Mechanicznego. Wszystkich zebranych bardzo proszę o powstanie z miejsc, a panią prorektor o odczytanie tekstu ślubowania.
1: Wstępując do Wspólnoty Akademickiej Politechniki Krakowskiej, ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, zachowywać się godnie i dbać o dobre imię mojej uczelni. Postępować zgodnie z zasadami etyki. Szanować tradycje Politechniki Krakowskiej.
0: Serdecznie zapraszam rektora profesora Andrzeja Szaratę oraz prorektor profesor Katarzynę Bizon do naszych nowych studentów. Dziękuję.

0: I to, szanowni państwo, moment na po pierwsze wspólne zdjęcie z państwem rektorami, ale także wielkie brawa. Proszę teraz pana rektora i panią prorektor o powrót do stołu prezydialnego. Państwa, naszych nowych studentów, jeszcze o pozostanie, dlatego że teraz, ponieważ nowi studenci zostali już immatrykulowani, pan rektor uroczyście otworzy nowy rok akademicki. Bardzo proszę.
1: Nie mogę otworzyć. A to działa? Działa. Otwieram rok akademicki 2026-2027 na Politechnice Krakowskiej. Oby był dobry, szczęśliwy i pomyślny. Quod felix faustum, fortunatum quaesit.

0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę studentów o powrót na widownię, a wszystkich Państwa o zajęcie miejsc. Wysłuchaliśmy najstarszej zachowanej pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur, którą wykonał Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej Kantata pod dyrekcją pani Marty Stus. Pieśń radosna, wesoła, która zasygnalizowała, że niniejszym, wcześniej zresztą pan rektor, jesteśmy już w fazie tego nowego roku akademickiego. A skoro tak, to mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na pierwszy w tym roku akademickim wykład. Wygłosi go pan Paweł Biel, członek zarządu Newag Spółka Akcyjna. Firma jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się także ich modernizacją. Historia przedsiębiorstwa sięga dawnych czasów, 1876 roku. Dziś Newag to nowoczesna firma skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycją i współpracująca od lat z Politechniką Krakowską. Zapraszam na wykład pod tytułem Na wspólnym torze o współpracy nauki i biznesu, która buduje przyszłość. Oddaję głos.
1: Dziękuję bardzo, magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, zaproszeni goście, drogie studentki i studenci. Jak już wspomniano, dzisiaj reprezentuję firmę Newag jako członek zarządu, ale reprezentuję również absolwentów Politechniki Krakowskiej. Miałem tą przyjemność w 2012 roku kończyć Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w ramach studiów drugiego stopnia. Myślałem, że to jest jak gdyby koniec mojej przygody z uczelnią. Okazało się, że w międzyczasie ukończyłem Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu Politechniki Krakowskiej. Również myślałem, że to jest koniec przygody z Politechniką. No i w tym roku skończyłem kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Już nie będę deklarował, że to jest moja ostatnia przygoda z Politechniką, bo prawdopodobnie się pomylę. Dziękuję bardzo za możliwość wygłoszenia tego wykładu inauguracyjnego. Jest to dla mnie osobiście wielka przyjemność. Krótki plan dzisiejszego wykładu, bardzo krótko o tożsamości firmy Newag, ale tak naprawdę główna część tej prezentacji będzie dotyczyła rozwoju kompetencji oraz bieżącej współpracy z Politechniką Krakowską, współpracy nie wyrywkowej, nie wybiórczej, ale współpracy systemowej. Sporo uwagi chciałbym poświęcić, mimo ograniczonego czasu, również kierunkom dalszego rozwoju sztucznej inteligencji, o której już tutaj dużo powiedziano, jak w uczeniu maszynowemu oraz przede wszystkim technologii kwantowej. Zarówno Newag, jak i Politechnika w tym roku obchodzi jubileusz. O jubileuszu Politechniki Krakowskiej pan rektor już wspomniał. Jest to 50-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki. Miało to miejsce 30 września, czyli właściwie dokładnie 50 lat temu, w 1976 roku. Newag ma troszeczkę dłuższą historię, a zaczęła się ona tak naprawdę od decyzji Rady Miasta Nowego Sącza, który podjął taką inicjatywę, aby w 1869 roku wysłać do Węgier, wówczas był to zabór austro-węgierski, delegację, która miała powalczyć o to, aby linia kolejowa przebiegała przez Nowy Sącz, tak, żeby nie ominęła miasta. W tamtym czasie kolej była, czy technologia wokół rynku kolejowego była tym, czym dzisiaj zdaje się być sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, technologia kwantowa. Była czymś, co sprawiało, że dane ośrodki stawały w centrum, a nie na uboczu. I tak naprawdę kilka lat później, bo w 1876 roku w ramach tej inicjatywy w Nowym Sączu powstały cesarsko-królewskie warsztaty naprawcze taboru kolejowego, które właściwie nieprzerwanie funkcjonują do dnia dzisiejszego, oczywiście w różnej konfiguracji, pod różnymi nazwami od 2006 roku, jest to firma Newag. Wtedy też zmieniliśmy jak gdyby swoją tożsamość. Z zakładów naprawczych, remontowych staliśmy się nowoczesną firmą, która skoncentrowała się na produkcji i projektowaniu nowoczesnego taboru. Dzisiaj w swoich szeregach mamy ponad 1900 pracowników, z czego ponad 400 to są wykwalifikowani inżynierowie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że w ramach tej grupy pracowników mamy aż 133 absolwentów Politechniki Krakowskiej. Są to głównie pracownicy działu badań i rozwoju i bardzo mocno wspierają kompetencyjnie nasz zespół, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Ja jestem jednym z nich. Firma, która ma 150 lat tradycji, oczywiście nie przetrwałaby, gdyby nie planowała odpowiednio wcześnie kompetencji, nie dbała o to, aby na rynku pracy pojawiali się kompetentni inżynierowie, aby ta wymiana pokoleniowa była ciągła i zapewniona właściwie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zrozumieliśmy między innymi, że tak naprawdę kształtowanie umysłu technicznego młodych ludzi nie zaczyna się tak naprawdę na studiach. Na studiach się to doskonali, dopieszcza, natomiast tak naprawdę najbardziej plastyczne umysły to są umysły dzieciaków. Dlatego w ramach Fundacji NEWAG kształcimy od 6 roku życia, niektórzy są nawet młodsi, kształcimy dzieci z zakresu techniki, matematyki, fizyki. W tym roku planujemy rozszerzyć zakres tego kształcenia tych warsztatów o elementy sztucznej inteligencji, jak również o elementy fizyki kwantowej. Te umysły są najbardziej plastyczne, najbardziej otwarte na nowości i dlatego uważamy, że to jest właściwy kierunek, żeby kształtować przyszłych inżynierów. W kolejnym kroku jest to naturalny kandydat na studia techniczne, właśnie do takich uczelni jak Politechnika Krakowska. Przy okazji zyskują gwarancję, że w ramach rekrutacji będą mieli zagwarantowane miejsce w elitarnych uczelniach. Uczelnie takie jak Politechnika Krakowska w ramach tego cyklu oczywiście zyskują. Dzisiaj ten cykl demograficzny jest na tyle trudny, że uczelnie będą musiały konkurować o studentów. Więc jeżeli na odpowiednio wczesnym etapie ukształtuje się osoby, które już widzą swoje miejsce na uczelni technicznej, to zwiększy szanse takich uczelni jak Politechnika w tym obszarze pozyskiwanie nowych studentów, zwiększy gotowość również kandydatów w zakresie nauk ścisłych, co powinno poprawić jakość. Zyskuje oczywiście na tym gospodarka. Gospodarka również jako NEWAG. Wzmacniamy, mamy możliwość absorpcji później tych kandydatów, dokonanie transferu wiedzy i kompetencji. Mamy tą w miarę płynną wymianę kadr i zrównoważoną wymianę kadr. Dzisiaj średnia wieku inżynierów NEWAG-u, kiedy ja zaczynałem pracę w NEWAG-u, to było 29 lat. Dzisiaj delikatnie się podniosła, jest to 34 lata. Natomiast jest to bardzo zdrowy wiek. Możemy dzięki tym innowacyjnym umysłom iść do przodu i budować naprawdę nowoczesne produkty. Tutaj chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że ta współpraca z Politechniką nie ma wybiórczego charakteru. Jest to naprawdę systemowa współpraca, począwszy od współpracy przy tworzeniu planu zajęć, specjalności dedykowanych naszej branży kolejowej. Taką główną i najważniejszą jest oczywiście inżynieria pojazdów szynowych, która już od 8 edycji, a właściwie w tym roku rusza już 9 edycja, pozwoliła na wykształcenie szeregu inżynierów, którzy rozumieją sektor kolejowy, którzy są właściwie naturalnymi kandydatami do pracy w firmach takich jak NEWAG. Do tej pory w ramach 55 staży płatnych i po ich zakończeniu ponad 80% studentów, którzy realizowali z nami wspólnie ten program, zostało zatrudnionych, zainicjowało potrzebę pracy w NEWAG-u i do dzisiaj z nami pracują. Mówimy tutaj również o studiach podyplomowych dla kształcenia całego sektora kolejowego, nie tylko pracowników NEWAG-u, również przewoźników kolejowych, których przedstawicieli tutaj mamy, innych przedsiębiorstw, zarządców infrastruktury kolejowej, są to studia budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Część zajęć dydaktycznych oczywiście jest łączona, czyli prowadzona zarówno na uczelni, jak również te zajęcia praktyczne. Dajemy możliwość realizacji tych zajęć w tych specjalnościach również w ramach współpracy u nas w NEWAG-u. No i oczywiście doktorat wdrożeniowy. Tutaj jest to już kolejna edycja. W chwili obecnej w ramach współpracy z Politechniką Krakowską w NEWAG-u realizowane są 2 doktoraty wdrożeniowe, które pozwalają nam pójść naprzód, rozwiązywać bieżące problemy, a przy okazji wspólnie z uczelnią zwiększać jak gdyby ten dorobek naukowy w interesujących nas obszarach. To nie jest tylko ta współpraca, to nie jest tylko czysta nauka, to jest również współpraca czysto techniczna, pragmatyczna w obszarze prac badawczo-rozwojowych, w obszarze działu badań i rozwoju. Politechnika Krakowska wspiera nas intensywnie w obliczeniach MES, czyli czystych obliczeniach konstrukcji ram, wózków, pudeł. Od niedawna, dzięki też wsparciu pana rektora, za co serdecznie dziękuję, mówimy tutaj o wspólnej, bardzo szerokiej współpracy w zakresie symulacji zachowania bezpieczeństwa pojazdu, bezpieczeństwa przeciwwykolejeniu, więc dzięki inwestycji Politechniki Krakowskiej w oprogramowanie możemy wspólnie realizować taki program, takie projekty, co zwiększa kompetencje zarówno Politechniki Krakowskiej, jak również zwiększa elastyczność naszego przedsiębiorstwa. Mamy bardzo szeroką współpracę z Katedrą Pojazdów Szynowych, zlokalizowaną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, z którego się wywodzę. Realizujemy szereg analiz ryzyka, dokumentacji, ekspertyz, szkoleń specjalistycznych i tak dalej. Mamy też za sobą wspólne publikacje naukowe. Tak naprawdę na tej współpracy zyskuje nie tylko przemysł, takie firmy jak my, ale również uczelnie i jest to jak gdyby wartość dodana dla obydwu stron. To oczywiście nie jest kropka, tak? To nie jest koniec naszego potencjalnego obszaru współpracy. Uważamy, że tych przestrzeni do współpracy jest znacznie więcej. Dzisiaj chciałbym powiedzieć ogólnie o trzech obszarach, ale wyróżnić w szczególności jeden. Są to obszary, w których oczekujemy pełnej współpracy i mam nadzieję, że ta współpraca będzie cały czas się rozwijać. Jest to sztuczna inteligencja. Tutaj co prawda trzeba obiektywnie przyznać, że zarówno Europa, jak i Polska w kontekście budowy tych dużych modeli językowych dużo żeśmy przespali. Mamy sytuację taką, że te najlepsze modele są dostępne za oceanem, ewentualnie w Chinach, a co gorsza one są nam reglamentowane. Tak? Nie mamy dostępu do tych najnowszych rozwiązań, musimy się o nie prosić. No, sami korzystamy powiedzmy z rozwiązań chmurowych. Musimy wnioskować o dostęp na przykład do najnowszych modeli Anthropica i uzyskujemy odpowiedź odmowną, bo po prostu jesteśmy spoza kręgu państw, znajdujemy się w Europie, gdzie na razie nie ma zgody na transfer tego typu technologii i zaawansowanych modeli. Więc tutaj oczywiście jest pole do współpracy, ale dużo już jak gdyby jest za nami i konkurencja poszła mocno do przodu, niestety Europa została w tyle. Uczenie maszynowe. Tutaj ta przestrzeń bezwzględnie, tam wszędzie, gdzie mamy dużą ilość danych, a w kolejnictwie gromadzi się tysiące, setki tysięcy danych liczbowych, uczenie maszynowe jest tutaj idealne, w szczególności w połączeniu ze sztuczną inteligencją, aby rozwijać systemy, doskonalić procesy itd. No i trzeci obszar kluczowy, obliczenia kwantowe uczenie maszynowe, kryptografia postkwantowa. Ten obszar jest o tyle wdzięczny, że wielu z tych aspektów wszyscy dzisiaj startujemy z podobnego poziomu i dlatego warto skoncentrować tą współpracę właśnie na tym obszarze. Czym tak naprawdę jest ten komputer kwantowy, czym różni się od klasycznego komputera kwantowego? Nie jestem specjalistą, więc powiem w miarę prostym językiem, również zrozumiałem dla siebie. Mamy podstawowe różnice, jeżeli chodzi o sposób pracy komputerów standardowych, tych, z których korzystamy na co dzień. Również mam tutaj na myśli superkomputery. Podstawową jednostką wymiany informacji są bity. One mogą mieć dwa stany, 0, 1, nic więcej. W komputerach kwantowych sytuacja jest troszeczkę podobna. Mamy też tą jednostkę informacji, która nawiązuje do bitu, ale jest nazywany qubitem. Są również te stany 0, 1, ale co ciekawe, mogą wystąpić również stany pośrednie lub obydwa te stany jednocześnie, co jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe i właściwie decyduje o kierunku i możliwych zastosowań tej technologii. Sposób przetwarzania w komputerach standardowych jest sekwencyjny, operacja po operacji. Oznacza to po prostu, że te operacje, gdzie mamy dużo cykli obliczeniowych do wykonania, optymalizacje, muszą być wykonane jedna za drugą. Konsekwencją tego jest bardzo długi czas oczekiwania na skomplikowane wyniki analiz. W przypadku komputerów kwantowych mówimy o przetwarzaniu równoległym. Właściwie wszystkie te procesy dzieją się równolegle i wynik dzięki temu możemy uzyskać bardzo szybko. Wykorzystujemy oczywiście różne zjawiska fizyczne, klasyczny przepływ prądu w krzemie w przypadku komputerów standardowych i zjawiska kwantowe, takie jak superpozycja, splątanie kwantowe w przypadku komputerów kwantowych. Różnią się również sposobem uzyskiwania wyników, tak? Zasadniczo. W komputerach klasycznych wynik zawsze jest deterministyczny, zero-jedynkowy. Wynik powtórzony, to same badanie powtórzone 30 razy powinno dać tą samą odpowiedź. W przypadku komputerów kwantowych nie mamy możliwości uzyskania wyniku deterministycznego, ten wynik jest probabilistyczny. Ale tutaj są oczywiście dwie ścieżki radzenia sobie z tym prawdopodobieństwem uzyskania prawidłowej odpowiedzi. Pierwszą ścieżką jest interferencja kwantowa. Wykorzystuje się między innymi w algorytmie Shora. Po prostu dobre, właściwe odpowiedzi są wzmacniane w ramach tych algorytmów. Złe odpowiedzi, negatywne odpowiedzi, które są niewłaściwe, są wygaszane w ramach tych algorytmów. Druga ścieżka, zwielokrotnienie. Ale mówimy o zwielokrotnieniu obliczeń, nie 1, 2, 3 razy, ale tysiące, setki, czasami miliony razy. I w ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo uzyskania wyniku pozytywnego. Kubity są o tyle wdzięczne dzięki tym zjawiskom superpozycji i splątania kwantowego, że dołożenie nowego, dodatkowego kubitu powoduje, że moc obliczeniowa rośnie wykładniczo w całym tym systemie. Nie możemy tego uzyskać. Dołożenie jednego bitu informacji w standardowym komputerze pozwala nam obsłużyć dodatkową jedną informację. Tutaj zwielokrotniamy możliwości. Przy komputerze czysto kubitowym, przy kubitach logicznych, tak naprawdę tych możliwych stanów do ewaluacji jest więcej niż atomów w obserwowalnym przez nas wszechświecie. To pokazuje skalę możliwości tego rozwiązania. Długo zastanawiałem się, co pokazać na tym slajdzie, gdzie chciałem zobrazować możliwe ścieżki rozwoju, możliwe ścieżki zastosowania. I ten problem nie wynikał z tego, że nie ma takich obszarów. Problem wynikał z tego, że tych obszarów jest bardzo dużo i miałem problem z wyselekcjonowaniem tych najważniejszych. Ale w pierwszej kolejności chciałbym wskazać na obszar, który stanowi problem i wyzwanie już dzisiaj. Dlatego, że dzisiaj mamy jeszcze oczywiście niedoskonałe komputery kwantowe, które nie są w stanie przełamywać tych zabezpieczeń, które stosujemy dotychczas w ramach kryptografii. Natomiast już dzisiaj dobrze wiemy, że te dane są przechwytywane, nawet zaszyfrowane, one są dzisiaj przechwytywane. Ludzie, instytucje, które przechwytują te dane, one czekają na wdrożenie komputerów kwantowych tylko po to, żeby w momencie, kiedy takie możliwości się pojawią, odczytać te zaszyfrowane dane. Więc przejście na kryptografię postkwantową nie powinno nastąpić w momencie, kiedy pojawią się pierwsze komputery, bo wtedy będzie zdecydowanie za późno. To przejście powinno nastąpić już teraz, o ile już nie jest za późno, tak? Bo już pewna część danych została w jakiś sposób zagregowana. Medycyna, leki. Standardowe komputery nie są w stanie wspomóc nas w tworzeniu nowych białek, nowych leków. To wszystko dzieje się w laboratoriach. Przy przejściu na obliczenia i symulacje z użyciem komputerów kwantowych możliwe będzie projektowanie leków w laboratorium cyfrowym, w komputerze. Możemy uzyskać gotowy składnik danego leku, który będzie tylko i wyłącznie do przetestowania w ramach badań laboratoryjnych i potwierdzenia w ramach badań klinicznych. Pogoda, klimat, wszędzie tam, gdzie są wymagane potężne modele obliczeniowe. Dzisiaj oczywiście wykonujemy te symulacje, ale to są symulacje, które ciągle wymagają uproszczeń w związku z ograniczeniami standardowych superkomputerów. Coś, co nam jest bliskie jako firmie NEWAG konstrukcyjnej. Konstrukcja i aerodynamika, upraszczanie konstrukcji, szukanie optymalnej konstrukcji. Dzisiaj proces szukania optimum masy i wytrzymałości jest procesem bardzo żmudnym. Są oczywiście oprogramowania, które posiadają tego typu moduły, ale to są moduły, które wspierają optymalizację małych komponentów pojedynczych, wsporników i tak dalej. Przy większych konstrukcjach po prostu sobie nie radzą. Tutaj komputer kwantowy daje to możliwość, że przeszukuje możliwą ścieżkę i te optymalne rozwiązania właściwie w ramach jednej iteracji. Nie czekamy na przejście przez te kolejne ścieżki. Uzyskujemy z pewnym prawdopodobieństwem wskazanie najbardziej optymalnej konfiguracji. Możemy ją oczywiście potwierdzić później klasycznymi metodami, ale to jest bardzo dobra i szybka metoda, żeby tutaj zrealizować ten założony cel biznesowy. Logistyka, szereg zastosowań, optymalizacja rozkładów jazdy i to nie na poziomie małego przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj o optymalizacji na przykład ruchu samochodów w całym mieście, ruchu kolejowego w całej Europie, tak żeby zsynchronizować, zoptymalizować te rozkłady. Więc tych zastosowań jest ogrom, a tutaj wymieniłem tylko kilka wybranych. Dzisiaj technologia oczywiście jest jeszcze niedojrzała. Dzisiaj mówimy o zaszumionych rozwiązaniach. To jest jedna z roadmap jednego z europejskich akurat producentów opartych o kubity nadprzewodzące. Ale ta technologia zmienia się na tyle dynamicznie, że już zaczynamy mówić o korekcji błędów, o pierwszych demonstratorach, pierwszych zastosowaniach, w szczególności w symulacjach i w optymalizacji. Tutaj tak naprawdę śledzę również doniesienia prasowe. Widzę, że największe firmy takie jak Volkswagen, BMW, na przykład z motoryzacji, już bardzo wchodzą w ten sektor. Ansys, który specjalizuje się w obliczeniach, widzą tutaj potężną możliwość zastosowania i również prowadzą prace badawcze rozwojowe z możliwością wykorzystania tej technologii. Tak naprawdę według wszystkich praktycznie roadmap największych firm, które zajmują się projektowaniem i dzisiaj produkcją komputerów kwantowych, według deklaracji od 2030 roku będziemy mieć już pełnoprawne, tak zwane fault tolerant quantum computing rozwiązania, czyli komputery, które same będą w stanie korygować swoje błędy i wykonywać obliczenia nawet bez wsparcia superkomputerów, które no, dzisiaj ma zastosowanie. Oczywiście z wielokrotnie ilości kubitów fizycznych, ale w szczególności kubitów logicznych pozwoli na realizację bardzo zaawansowanych symulacji i rozwiązywanie szeregu problemów, o których wcześniej wspominałem. Więc ta perspektywa jest tak naprawdę tuż przed nami. To nie jest perspektywa kolejnego pokolenia, to jest perspektywa kolejnych lat. Pamiętam bardzo dobrze, jak wchodziły pierwsze modele językowe w zakresie sztucznej inteligencji. Tam w Stanach Zjednoczonych opowiadano, jak studenci korzystają z te rozwiązania do pisania prostych wypracowań, bo tak faktycznie się zaczęło. Nie minęły 3 lata, a ta technologia jest zakorzeniona bardzo głęboko. Mówię to też na naszym przykładzie firmy, która implementuje sztuczną inteligencję w zakresie przekazywania wiedzy, onboarding, cały proces onboardingu, dostęp do bazy wiedzy, bazy procesów, analiza pism, analiza anomalii w dokumentacji i tak dalej. To wszystko jest dzisiaj bardzo mocno zakorzenione w firmach i ta technologia wyrosła na naprawdę pioniera rozwoju technologicznego. Ta technologia wyrosła bardzo szybko na takiego pioniera w przeciągu dosłownie 3 lat. I intuicja podpowiada mi, że z technologią kwantową będzie bardzo podobnie. Tak naprawdę w kontekście sprzętu, czyli samej produkcji komputerów kwantowych, już widać, że jesteśmy zdecydowanie w tyle. Mówię tutaj jako Polska. W Europie mamy oczywiście dwa kraje, Finlandię, Francję, które swoje rozwiązania rozwijają. Są potężne firmy oczywiście w Stanach, są potężne miliardy dolarów inwestowane również w Chinach, w Kanadzie również. Natomiast w Polsce w tym aspekcie akurat w budowie sprzętu nie mamy tutaj spektakularnych sukcesów i chyba nie zanosi się, żeby w krótkim okresie czasu coś się w tym zmieniło. Natomiast tu, gdzie możemy zdecydowanie nadgonić te, nie powiedziałbym zaległości, bo mniej więcej wszyscy jesteśmy na początku tych algorytmów do wspierania obliczeń kwantowych, właściwie oprócz dwóch nie ma w ogóle. Więc to jest naprawdę obszar, gdzie uczelnie, zwierając swoje szyki, mogą uzyskać, w mojej ocenie, spektakularne sukcesy, również w połączeniu z biznesem. To był tak naprawdę impuls i powód, dla którego NEWAG włączył się w tą inicjatywę współpracy z krakowskimi uczelniami. Mówię tutaj o Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej. Widzimy potężny potencjał, ale widzimy potencjał dopiero w momencie, kiedy połączymy siły. Każdy z tych podmiotów wydaje się być, nie umniejszając absolutnie nikomu, ale wydaje się być zbyt mały, żeby szybko zrobić tutaj i doprowadzić do jakiejś rewolucji istotnych postępów. Tadeusz Kościuszko, wspomniałem o tej reglementacji tak naprawdę modeli językowych LLM przez na przykład rząd Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Kościuszko był wybitnym inżynierem, projektował fortyfikacje, rozumiał, że to bezpieczeństwo kraju, niepodległość buduje się na desce kreślarskiej. Ale dzisiaj, patrząc na te zawirowania, również które dzieją się i dotyczą Europy, świata, widać, że to bezpieczeństwo, ta niezależność będzie bardzo mocno związana z tym, na ile będziemy niezależni pod kątem nowoczesnych technologii, nowoczesnych rozwiązań, na ile uczelnie będą posiadały kompetencje, żeby rozwijać te krytyczne obszary samodzielnie, bez dostępu do rozwiązań, które również będą w niedługim okresie reglamentowane. Dzisiaj większość producentów komputerów kwantowych ze Stanów Zjednoczonych nie rozważa sprzedaży tego typu sprzętu do Europy. Rozważają na chwilę obecną jedynie dostęp chmurowy, więc to już pokazuje, że pomału zostajemy po raz kolejny odcinani od tych nowinek technologicznych, że będziemy tylko biorcą, jeżeli oczywiście z tym nic nie zrobimy, będziemy tylko biorcą tej technologii. Głęboko wierzymy, że łącząc te siły, uda nam się przejść krok dalej. Krakowska inicjatywa, Kraków był już stolicą Polski, tak? Gdzieś z historii pamiętam, że miało to miejsce, ale w mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie i tutaj bardzo mocno trzymam osobiście za to kciuki, żeby Kraków stał się ponownie stolicą Polski, ale stolicą Polski kwantowej. Swój wykład zakończę parafrazą słów słynnego francuskiego chemika, mikrobiologa, który wykrył szczepionkę na wściekliznę. Szczęście mają przygotowani. Życzę Państwu przede wszystkim wszystkim, nam, przedsiębiorcom, uczelniom, ale życzę również bezpośrednio rektorom poszczególnych krakowskich uczelni, aby faktycznie to szczęście im towarzyszyło, ale żeby to szczęście było efektem przygotowania, odpowiedniego przygotowania do tych nowoczesnych technologii i wyjścia naprzeciw tym technologiom, zaangażowania się w proces kreowania rozwiązań, bo uważam, że mamy na tyle otwarte umysły i dobrych, bardzo dobrych naukowców, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom. Dziękuję serdecznie.
0: Nadzieję, że miłość do Politechniki Krakowskiej, która do tego momentu nie zagasła, będzie co najwyżej tylko większa, większa i większa. Szanowni Państwo, pan Paweł Biel, członek zarządu NEWAK, spółka akcyjna, autor pierwszego w tym roku akademickim wykładu, a teraz już przechodzimy do następnej części programu, bowiem pora na wręczenie nagrody imienia profesora Zbigniewa Engela, doktora honoris causa, także Politechniki Krakowskiej. Nagrody przyznawane są, szanowni Państwo, młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym Politechniki Krakowskiej, ale nie tylko, bo także Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Świętokrzyskiej. A otrzymują je autorzy najlepszych prac naukowych, doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, monografii lub też cyklu artykułów napisanych w ostatnich 3 latach. Dodam, że laureaci oprócz nagrody finansowej otrzymują dyplom oraz statuetkę zaprojektowaną przez profesora Bronisława Chromego. Kapituła konkursu o nagrodę imienia profesora Zbigniewa Engela zdecydowała, że nagrodę pierwszego stopnia otrzymuje dr Filip Petko. Pan doktor został uhonorowany za liczne osiągnięcia naukowe i wyróżnioną rozprawę doktorską zatytułowaną Synteza i badania fotochemiczne nowych jednoskładnikowych fotoinicjatorów jodoniowych do inicjowania polimeryzacji kationowej przy wykorzystaniu źródeł światła typu LED. Bardzo proszę teraz laureata nagrody o podejście, a doktora Zbigniewa Engela juniora, reprezentującego Fundację Rodziny Engelów, o wręczenie nagrody. Państwa proszę.

doktora Engela poproszę o pozostanie, no bo jeszcze jedna wspaniała okoliczność związana z Fundacją Rodziny Engelów. Otóż ogromna radość i zaszczyt poinformować Państwa, że Fundacja przyznała też nagrodę imienia profesora Zbigniewa Engela, profesor senior, którą honorowani są wybitni badacze za całokształt pracy naukowej. A nagrodę to otrzymuje profesor, doktor, habilitowany inżynier Kazimierz Furtak, rektor naszej uczelni w latach 2008-2016. Zapraszam, panie rektorze, i proszę o gromkie brawa.

A ja dodam, że pan profesor jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej, specjalistą w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Szanowni Państwo, w lipcu bieżącego roku, pan rektor już o tym wspominał na początku, doszła do nas smutna informacja o śmierci profesora Janusza Magiery, związanego z Politechniką Krakowską od 1962 roku. Najpierw jako student, później wieloletni pracownik, w tym prodziekan jednego z naszych wydziałów. 8 marca 2013 roku profesor Janusz Magiera powołał działającą przy Politechnice Krakowskiej Fundację Wspierania Młodych Talentów, która finansuje nagrody w konkursach kół naukowych, organizuje dla studentów płatne zagraniczne praktyki, a w tym roku po raz kolejny przyznała nagrodę, o którą mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, ale także studenci lub absolwenci drugiego stopnia studiów na naszej uczelni spełniający dodatkowe warunki regulaminu nagrody. Nim zaproszę panią Ewę Magierę-Szempruch, córkę profesora Janusza Magiery, a także laureatów, przedstawię informacje o ich dokonaniach. I tak, szanowni państwo, nagrodę pierwszego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów profesora Janusza Magiery otrzymał inżynier Jakub Pietraszewski, absolwent studiów pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii fotochemicznego druku 3D oraz mikrofluidyki z uwzględnieniem ich wpływu na efektywność energetyczną i ograniczenie ilości odpadów procesowych, ale także za współautorstwo publikacji naukowych i monografii, zgłoszenie patentowe, aktywny udział w konferencjach naukowych, odbycie dwóch staży naukowych oraz otrzymanie licznych nagród i medali. I to nie wszystko, ale tu postawię kropkę ze względu na czas. Nagrodę drugiego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów otrzymuje magister inżynier Natalia Kowalik, absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia również na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej naszej uczelni za działalność naukową w obszarze opracowywania innowacyjnych technologii produkcji sztywnych pianek poliuretanowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych, a także za współautorstwo publikacji naukowych i monografii, aktywny udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych oraz otrzymanie licznych nagród i medali. Nagrodę trzeciego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów profesora Janusza Magiery otrzymuje inżynier Eliza Szymańska, absolwentka studiów pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Nagroda przyznana została za osiągnięcia w obszarze opracowania nowych, biodegradowalnych materiałów opakowaniowych, a także aktywny udział w konferencjach naukowych, 3 zgłoszenia patentowe oraz otrzymanie licznych nagród i medali. No i najwyższa pora, aby zaprosić panią Ewę Magierę-Szempruch. Bardzo serdecznie zapraszam w to eksponowane miejsce naszej sali i od razu poinformuję, że nie mogło być dzisiaj na naszej uroczystości laureata Nagrody Pierwszego Stopnia, więc pana Jakuba Pietraszewskiego, który realizuje program podwójnego dyplomowania na jednej z niemieckich uczelni. Natomiast nagrodę odbierze siostra pana Jakuba, pani Barbara Pietraszewska. Zapraszam serdecznie.

nasz fotograf i słusznie zachęca do wspólnego zdjęcia. Brat będzie miał naprawdę wspaniałą niespodziankę, gdy mu pani dzisiaj po południu przyśle zdjęcie. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Kolejna z laureatek, pani Eliza Szymańska, nie mogła wziąć udziału w naszej ceremonii, więc nagrodę w jej imieniu odbierze dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, profesor Janusz Mikuła. Zapraszam, panie dziekanie.

0: Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy laureatom. No i oczywiście życzymy Państwu wielu, wielu dalszych sukcesów. A już teraz zapraszam na krótki seans. Tak w nawiązaniu do 50. rocznicy nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki.
1: Patrząc na żywot Tadeusza Kościuszki, można odnieść wrażenie, że ten niewielkiej postury człowiek dźwigał na swoich barkach naprawdę sporo. Czy dobry Bóg lub przewrotny los z roztargnienia lub dla żartu nie połączył czasem życiorysów dwóch osób? Liczne przesłanki ku temu kryją się w biografii Kościuszki. Kształcił się w Polsce i we Francji. Później, jako wybitny inżynier i strateg wojskowy, walczył o niepodległość. I to nie jednego, lecz dwóch państw położonych na dwóch różnych kontynentach. Zresztą, nie tylko wolność państwowa leżała mu na sercu. Ważny był dla niego każdy człowiek. Zarówno amerykański niewolnik, jak i polski chłop pańszczyźniany. Ale pecha też miał za dwóch. Na wielką karierę polityczną był zbyt prawy, a i w sprawach sercowych nie szło mu najlepiej. Dwa razy zbierał się do Orzenku i dwa razy ojcowie wybranek pogonili absztyfikanta. Kościuszko nie mieści się w jednej historii i może właśnie dlatego wciąż opowiadamy go na nowo.
0: Z pewnością Tadeusz Kościuszko to postać wielowymiarowa, która jako patron towarzyszy nam od 50 lat. Imię Tadeusza Kościuszki, te słowa także dzisiaj padły, nadano uczelni podczas inauguracji roku akademickiego w październiku 1976 roku, kiedy Politechnika świętowała 30-lecie swojego istnienia. A od tamtej pory, doceniając postać swojego patrona, społeczność akademicka pielęgnuje pamięć o Tadeuszu Kościuszce i podejmuje różne działania pozwalające upamiętnić bohatera dwóch kontynentów. Jedną z takich aktywności, z takich form jest konkurs adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów pod nazwą Tadeusz Kościuszko, inżynier i żołnierz. Inicjatywę od lat wspiera jako ekspert profesor doktor habilitowany Michał Baczkowski. Pan profesor pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jako historyk specjalizuje się w dziejach wojskowości, historii fortyfikacji i dziejach Krakowa od XVIII do XX wieku. Jest również członkiem Komitetu Kopca Kościuszki. Profesor Michał Baczkowski zgodził się wystąpić właśnie dziś i nawiązać w swoim wystąpieniu do patrona Politechniki Krakowskiej. Panie profesorze, zapraszam i oddaję głos.
2: Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowni goście. Do tej pory słuchaliśmy przede wszystkim słów dotyczących spojrzenia w przyszłość. Ja jako historyk niestety będę patrzył w kierunku o 180 stopni inny. Czy Tadeusz Kościuszko powinien być patronem takiej uczelni, jaką jest Politechnika Krakowska? Już pan rektor stwierdził, że nie jest to typowy patron uczelni cywilnych. Ale czy Tadeusz Kościuszko może być zatem patronem uczelni technicznej? Ja sam pochodzę z uczelni, która ma też nieoczywistego patrona. Uniwersytet Jagielloński, ufundowany przez ostatniego piasta na tronie polskim, reaktywowany z pieniędzy ostatniej królowej z dynastii Andegawenów na tronie polskim. No, powinien być to uniwersytet Kazimierza Wielkiego, mówiąc krótko. Mamy na uniwersytecie nieoczywistego patrona, mamy na Politechnice też patrona nieoczywistego. Dlaczego? Najczęściej pamiątką wielkości inżyniera, szczególnie inżyniera czynnego lat temu 200, jest jego dzieło. Dzieło, które przetrwa dekady, które przetrwa wieki. Tymczasem my, gdybyśmy chcieli zobaczyć oryginalne dzieła Tadeusza Kościuszki, musimy w zasadzie udać się do archiwum, żeby zobaczyć jakieś szkice, jakieś rysunki. W terenie nie znajdziemy prawie nic. Czyli to, z czego inżynier jest słynny, czy to będzie inżynier z czasów starożytnych, czyli z czasów nowożytnych, czy z XX wieku, ten wielki, wspaniały obiekt, który my możemy obejrzeć, takiego obiektu z Tadeuszem Kościuszką nie powiążemy. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tadeusz Kościuszko był inżynierem wojskowym. Jego celem była budowa fortyfikacji polowych potrzebnych na dany czas, na dany dzień, na daną godzinę. I z tym też są związane największe sukcesy Tadeusza Kościuszki. My często powtarzamy Tadeusz Kościuszko, wielki człowiek. Jego imię jest Polska. Są piękne slogany, ale w zasadzie nam nie tłumaczą tej wielowymiarowej postaci i jego działalności. Pada słowa wielki strateg. No, ja mam co do tego duże wątpliwości, czy Tadeusz Kościuszko był wielkim strategiem. Był na pewno bohaterem tragicznym. Był bohaterem tragicznym, gdyż był czynny w dwóch wojnach o niepodległość. W jednej wojnie z pełnym sukcesem, w drugiej wojnie, właściwie w dwóch kolejnych wojnach toczonych w latach 1792 i 1794 na ziemiach polskich, z rezultatem, który była całkowita, totalna klęska. Czy człowiek, który poniósł taką klęskę, może być bohaterem narodowym? Bardzo szybko okazało się, że tak. I proszę Państwa, rozmyślając o Tadeuszu Kościuszce, mamy do czynienia z dwoma osobami. Z osobą rzeczywistą, faktyczną i z mitem. Z mitem, legendą. Ta legenda też jest trochę dziwna. Wysłuchaliśmy na początku dwóch zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. W Mazurku Dąbrowskiego także występuje postać Tadeusza Kościuszki i Racławickie Kosy. Z tym, że ta zwrotka nie weszła do polskiego hymnu narodowego, została z niego jakby wykreślona. Dlatego jeden z czołowych bohaterów tożsamości polskiej, polskiej walki o niepodległość, którego Wybicki umieścił w swoim Mazurku, jakoś dziwnym trafem nie znalazła się w późniejszej redakcji polskiego hymnu narodowego. To, proszę Państwa, tylko jeden z doskonałych przykładów. Drugi, który jest na pewno dla wszystkich w pełni oczywisty, tłuczony do głowy wszystkim dzieciom. Kościuszko i Racławice, Kościuszko i Kosynierzy, Kościuszko i Racławickie Kosy, o których pisał Józef Wybicki. Kościuszko w Sukmanie. Przecież to wymysł XIX-wieczny, który się pojawia kilkadziesiąt lat po śmierci Tadeusza Kościuszki. Nie ma jakiegokolwiek świadka na to, żeby Kościuszko kiedykolwiek jakąkolwiek sukmanę ubierał. Byłby to zresztą gest bezsensowny, gdyż ówcześni kosynierzy, jeżeli o czymś marzyli i chcieli pozostać w wojsku, to marzyli o karabinie i o mundurze. I proszę Państwa, Kościuszko był fantastycznym działaczem na gruncie logistyki. Uzbrojenia, wyekwipowania wojska. Jego największym marzeniem było wyrzucić te wszystkie sukmany, wyrzucić te wszystkie kosy, bo w ten sposób nie sposób przecież walczyć. A nam pozostał romantyczny mit stworzony na potrzeby XIX-wiecznego tworzącego się narodu polskiego, kiedy był potrzebny bohater ludowy, bliski chłopom. I tak kilkadziesiąt lat po śmierci Tadeusza Kościuszki został on przebrany w tą właśnie chłopską sukmanę. Proszę Państwa, nie będę mówił długo, chociaż jestem osobą niesłychanie gadatliwą, ale największy sukces Tadeusza Kościuszki na ziemiach polskich, sukces militarny, jest związany właśnie z jego działalnością inżynieryjną. Gdyż to nie żadna bitwa pod Racławicami, ale obrona Warszawy przed wojskiem prusko-rosyjskim w oparciu o fortyfikacje, które współprojektował Tadeusz Kościuszko, była jego największym sukcesem militarnym. Był to największy sukces militarny całej insurekcji, nazwanej właśnie później od nazwiska naczelnika insurekcją kościuszkowską. Patrząc zatem obiektywnie, można by się zastanowić, czy to Politechnika Warszawska nie powinna nosić imienia Tadeusza Kościuszki, gdyż to ten wielki sukces inżynieryjny był związany właśnie z Warszawą. Natomiast my w Krakowie mamy tylko wielki problem związany z inną konstrukcją inżynieryjną, tymczasem już poświęconą Tadeuszowi Kościuszce, skopcem Tadeusza Kościuszki. Nasi praprzodkowie potrafili w VII czy VIII wieku usypać dwa fantastyczne kopce, które stoją do dzisiaj. Kopiec Kraka, kopiec Wandy. Ale nasi przodkowie w XIX wieku nie potrafili porządnie usypać kopca mogiły wiecznotrwałej, jak to mówiono, która zaczęła się rozsypywać w 30 lat po powstaniu i rozsypuje się do dzisiaj. I proszę Państwa, właśnie Komitet Kopca Kościuszki, którego jestem członkiem, ma przyjemność, a może raczej niestety należałoby powiedzieć nieprzyjemność, pracować nad uratowaniem Kopca Kościuszki. Przyjemność jest taka, że pracujemy nad tym z Politechniką Krakowską imienia Tadeusza Kościuszki, która w jakiś sposób się wywdzięcza swojemu patronowi, próbując ratować tą niestabilną, źle usypaną, niedbale zbudowaną konstrukcję, można by powiedzieć dzieło najgorszego dewelopera XIX-wiecznego, wykonaną z piasku, nieumocnioną, która na naszych oczach po prostu marzy o tym, żeby się rozsypać. Zatem chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego Politechnice Krakowskiej, sukcesu w ratowaniu kopca i żeby Politechnika wreszcie nie musiała tego kopca ratować do końca. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Gdy doszło do rozmów pomiędzy nami, Politechniką i Kopcem, kto mógłby zabrać głos na temat Tadeusza Kościuszki w sposób nieoczywisty, nie opowiadać hagiografii, gdy okazało się, że to będzie właśnie pan profesor Michał Baczkowski, którego też mam przyjemność znać, to wiedziałem, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, a oklaski i Państwa reakcje na to zdecydowanie wskazują. Faktycznie wspaniała postać z naszego patrona. A tak przy okazji, skoro jeszcze jesteśmy przy Tadeuszu Kościuszce, ja pragnę Państwa serdecznie zaprosić dzisiaj po uroczystości albo w jakikolwiek inny dzień, kiedy dysponują Państwo czasem, zaprosić do Muzeum Politechniki Krakowskiej, gdzie między innymi zobaczyć można wystawę 50 lat nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej. A żeby ułatwić te kwestie, na dole budynku w recepcji pozostawiono katalog wystawy. Można wziąć i zapoznać się z jej treścią. A już teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu, który na stałe wszedł do agendy inauguracji roku akademickiego na naszej uczelni, bowiem w tym roku już po raz piąty przyznany został Puchar profesora Izydora Stella Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej, dla wyróżniającego się wydziału naszej uczelni. Puchar został ufundowany przez rodzinę profesora Izydora Stella Sawickiego, natomiast konkurs o przyznanie pucharu jest organizowany przez rektora Politechniki Krakowskiej. Rekomendacji do przyznania pucharu dokonuje rada konkursowa, w skład której wchodzą prorektor do spraw nauki, prezes zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej i przedstawiciel rodziny profesora Izydora Stella Sawickiego. Szanowni Państwo, w tym roku Puchar profesora Izydora Stella Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej, otrzymuje jeszcze raz podkreślam, tak jest, Wydział Mechaniczny, proszę o wielkie brawa. A o wręczenie tego pucharu proszę rektora oraz pana Mateusza Stella Sawickiego. Puchar odbierze dziekan Wydziału Mechanicznego, profesor Marek Kozień. Zapraszam panów serdecznie.

0: uzyskałem zgodę na dwa zdania. Bardzo serdecznie dziękuję kapitule i panu rektorowi za docenienie Wydziału Mechanicznego, ale Wydział Mechaniczny to przede wszystkim ludzie, także naprawdę to nagroda nie dla Wydziału Mechanicznego, nie, bynajmniej nie dla dziekana Wydziału Mechanicznego, a dla wszystkich pracowników, którzy ciężką pracą doprowadzili, czy podtrzymali, rozwinęli Wydział. Wiele razy tutaj był wymieniany dzisiaj podczas tej uroczystości. Serdecznie dziękuję za nagrodę.
1: No więc, szanowny panie dziekanie, proszę przyjąć wielkie gratulacje dla całej społeczności Wydziału Mechanicznego, całkiem sporej, bo to największy wydział Politechniki Krakowskiej. A teraz, szanowni państwo, jeszcze punkt programu, który pojawił się i bardzo się cieszymy, że możemy zrealizować go właśnie w ramach tak zacnej uroczystości. Otóż Fundacja Politechniki Krakowskiej przy współpracy z uczelnią, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz doktorem inżynierem Stanisławem Zimnochem, założycielem firmy Coldrock, utworzyły wspólnie Fundusz Rozwoju Przejazdów Kolejowo-Drogowych Coldrock imienia Stanisława Zimnocha. Fundusz ma na celu docenienie uzdolnionych młodych inżynierów gotowych do wdrożenia prac magisterskich, doktorskich i naukowo-badawczych, w szczególności dotyczących nawierzchni gumowych na przejazdach kolejowo-drogowych, a także złącz izolowanych łupkami poliamidowymi w torach klasycznych oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w rozwój właśnie tej technologii. Z ogromną radością informuję, że nagrodę z Funduszu Rozwoju Przejazdów Kolejowo-Drogowych Coldrock imienia Stanisława Zimnocha otrzymuje pan Paweł Siuda. Bardzo proszę o wielkie brawa. Zaś o wręczenie nagrody bardzo proszę fundatora, doktora inżyniera Stanisława Zimnocha oraz prezesa zarządu Fundacji Politechniki Krakowskiej, pana Pawła Domino.

0: Makowski miał wykonać zadanie rektyfikacji torów, żeby nie utraciła tej prędkości, którą z Warszawy do Krakowa pokonujemy 120 km na godzinę. Miał 3 dni zamykać tory, żeby wykonać pewną robotę. Zrobił to za 1 dzień. Za to, że był dociekliwy, że dostał odpowiednią dokumentację i za to, że skrócił roboty, dostał ten skromny dyplom 3. klasy. Ale ja bym chciał jeszcze 2 zdania powiedzieć na inny temat. Moje pokolenie, jestem kolejarzem, drogowcem drogi szynowej i kiedyś nazywanej drogą żelazną, zrobiło centralną magistralę kolejową, linię Czarnkowo-Ochotniczą, szerokotorową, której nam Czesi zazdroszczą. Moi studenci odwiedzali te roboty, konfrontowali wykłady z praktyką i chciałbym powiedzieć dla studentów dzisiaj immatrykulowanych, że mają tą samą szansę. W tej chwili do Baranowa chcemy jechać 300 km na godzinę. Jestem przekonany, że część z nich za 4 lata, to lotnisko ma być otwierane w 1932 roku, że część z nich znajdzie tam pracę. A dlaczego o tym mówię? Bo swego czasu przyjechali Chińczycy na wymianę techniczną i pytali, czy mogą spróbować na naszej centralnej magistrali kolejowej wagon pomiarowy 250 km na godzinę. Tylko w Europie była ta jedna linia z tą prędkością. Władze nie zrobiły tego. Chińczycy odjechali, w tej chwili jeżdżą powyżej 500 km na godzinę. To też do absolwentów, żebyśmy tak daleko tym Chińczykom nie pozwolili odjeżdżać. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, doktor Stanisław Zimnoch, fundator nagrody, a ja jeszcze krótkie dopowiedzenie dodam do naszego laureata, czyli pana Pawła Siudy, który jest pracownikiem grupy POR. W 2011 roku ukończył kierunek budownictwo na Politechnice Krakowskiej w specjalności drogi, ulice, autostrady. Jeszcze raz proszę przyjąć wielkie gratulacje. No i czas na to, aby głos zabrał przedstawiciel naszych studentów. Zapraszam do mównicy inżyniera Krzysztofa Szydłowskiego, przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
2: Jego Magnificencjo, panie rektorze, Wysoki Senacie, szanowni państwo dziekani, profesorowie i pracownicy uczelni, drodzy goście, koleżanki i koledzy studenci. Jest to ogromny zaszczyt móc wystąpić przed państwem w imieniu społeczności studenckiej podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki. Szczególne słowa powitania kieruję do studentów pierwszego roku. Rozpoczynacie dziś niezwykle ważny etap swojego życia. Mam nadzieję, że czas spędzony na naszej uczelni będzie dla was nie tylko okresem zdobywania wiedzy, ale również okazją do rozwijania pasji, budowania przyjaźni oraz odkrywania własnych możliwości. Studia to coś więcej niż zajęcia, laboratoria i egzaminy. To niesamowita okazja do zdobycia wiedzy i doświadczenia. To właśnie tutaj uczymy się odpowiedzialności, współpracy i odwagi w realizacji ambitnych celów. Korzystajcie z każdej szansy, jaką daje wam uczelnia. Angażujcie się w działalność organizacji studenckich, kół naukowych i projektów społecznych. To doświadczenia, które często okazują się równie cenne, jak wiedza zdobyta podczas zajęć. W imieniu samorządu studenckiego chciałbym zapewnić, że będziemy aktywnie działać na rzecz wszystkich studentów. Naszym celem jest reprezentowanie waszych interesów, wspieranie inicjatyw studenckich oraz współtworzenie uczelni, która będzie miejscem otwartym na rozwój i współpracę. Na początku nowego roku akademickiego życzę całej społeczności uczelnianej wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji planów, satysfakcji z pracy i nauki oraz odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. Niech nadchodzący rok akademicki Niech nadchodzące miesiące będą czasem inspiracji rozwoju oraz budowania silnej wspólnoty akademickiej.
1: Serdecznie dziękujemy panu przewodniczącemu. Nasza uroczystość, szanowni drodzy państwo, dobiega powoli końca. Dlatego czas oddać głos panu rektorowi. Zapraszam profesora Andrzeja Szaratę.
3: Szanowni państwo, raz jeszcze dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Trwało to 2 godziny 9 minut. Cóż, będziemy to optymalizowali w najbliższym czasie, czas trwania, ale dla mnie osobiście były to bardzo ważne 2 godziny. To był czas, kiedy mogłem patrzeć na was i w sercu naprawdę mocno dziękować, że jesteście, że przyszliście, że poświęciliście swój czas, że jesteście z Politechniką Krakowską. Bardzo, bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję panu Pawłowi Bielowi. Paweł, wielkie dzięki za super wykład. Tak się spodziewam, że tak to będzie wyglądało. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Panie profesorze, dziękuję za fantastyczne przemowę i przybliżenie Tadeusza Kościuszki, ale pozwoli pan, że mimo wszystko ja w tym marzycielskim tonie będę na niego cały czas patrzył i mówił, że był świetnym strategiem i fantastycznym człowiekiem. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadbały o tą uroczystość, o oprawę muzyczną. Bardzo dziękuję naszemu chórowi. Jest jeszcze szefowa, pani Marta Stus. Musi gdzieś wyjść. Także bardzo im dziękuję. Bardzo dziękuję Orkiestrze Staromiejskiej, która nam uświetniła nasz przemarsz z Kościoła Świętego Floriana. I dziękuję również wszystkim jednostkom uczelni, które były w to zaangażowane. Zapraszam państwa teraz na poczęstunek do namiotu, który jest obok naszej działowni wybudowane. O 17 godzinie w sali senackiej w budynku głównym mamy uroczystość wpisu do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Szanowni państwo, nowy rok akademicki został zainaugurowany. Życzę państwu pomyślności, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Panie rektorze, my również bardzo dziękujemy, ale zanim zakończymy, chciałbym poinformować, że państwa bezpieczeństwo, za państwa bezpieczeństwo w dniu dzisiejszym odpowiada PZU Zdrowie, partner medyczny naszego wydarzenia. Dodam, że PZU Zdrowie to ogólnopolski operator medyczny. W samym tylko Krakowie działa 6 własnych lokalizacji tej firmy. Dziękujemy naszemu partnerowi za udzielone wsparcie. I jeszcze jedna. Otóż równolegle do naszej uroczystości od 40 z lekkim okładem minut na Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego trwa inauguracja. Czy to jest dziwne 1 i 2 października? Absolutnie nie. Tyle tylko, że ta uczelnia, podobnie jak my w ubiegłym roku, obchodzi swój jubileusz 80-lecia. Pamiętamy te emocje i równocześnie, a ponieważ mamy transmisję z naszej uroczystości, więc to zostanie w sieci, będzie ślad zdecydowanie, ten cyfrowy ślad. Przepraszamy, że jeden z naszych przedstawicieli nie mógł uczestniczyć od początku, ale postaramy się nadrobić. Współpraca między krakowskimi uczelniami zdecydowanie kwitnie i jest na jak najlepszej stopie. Teraz proszę wszystkich państwa o powstanie i pozostanie w sali do momentu, gdy opuszczą ją władze uczelni. Proszę o wyprowadzenie sztandarów.

0: Wielce. Szanowni Państwo, dziękuję, że byliście razem z nami. Dobrego dnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Texas.

Mamy dzisiaj piątek, drugi dzień października i 275 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Antoni i Teofil, ale także Aleksandra i Stanimir. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo, moi drodzy, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No, jakoś można to chyba powiązać ze sobą. Dodatkowo Dzień Anioła Stróża też się może przydać i Światowy Dzień Uśmiechu, moi drodzy. Dodatkowo jeszcze Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. To już tak bardzo poważnie, a już zupełnie przyziemnie, moi drodzy. Dzisiaj startuje nowy rok akademicki. Oficjalnie startuje nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Jednym słowem, inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro w kwadracie Hallas koncertować będzie, czyli takie ostrzejsze brzmienia. To o godzinie 20. Natomiast w klubie Studio, to tak dla równowagi, bardziej polsko, bardziej swojsko, a będzie SBB, legendarne SBB, czyli Skrzek Antimos i Piotrowski. A generalnie kiedyś rozwijano to jako Silesian Blues Band. Koncert, no panowie swoje lata mają, ale mimo wszystko, no jednak mimo wszystko, moi drodzy, ten sznyt i ten muzyczny image na pewno zostanie zachowany. Klub Studio, godzina 20, również jutro. Oczywiście serdecznie zapraszam. Ci, którzy mieliby ochotę na, powiedzmy, inne zapędy muzyczne, to mogę wam podpowiedzieć, że w Enceku Mateusz Ziółko będzie tak trochę nostalgicznie prezentował utwory. Myślę, że też się może wam to spodobać. A jeżeli chodzi o kino, to w środę premiera była wyjątkowo Lalka, moi drodzy. Lalka ostatnio na różne sposoby jest odmieniana. Tym bardziej, że była ekranizacja serialowa nowa, to dla Netflixa robiona, a tutaj filmowa, nowa Lalka, zrealizowana, moi drodzy, pięknie i wspaniale, z dużym rozmachem. Dodam jeszcze, że uwaga, uwaga, Marek Kondrat się zdecydował nawet dla tego tematu wrócić z aktorskiej emerytury i zagrał Rzeckiego. Natomiast Marcin Dorociński jako Wokulski, to powinno wam na pewno się spodobać. Dodam jeszcze, że film możecie obejrzeć w multikinie dzisiaj o 17.25 czy 18.10 na przykład, a jutro, no myślę, że 18.50 czy 19.30 też jest to bardzo, ale to bardzo sympatyczne. No i jeszcze uwaga, 18.10 dźwiękiem polskim, cokolwiek by to miało oznaczać. No i informacje bieżące. No cóż ja mogę powiedzieć, powtórzę jeszcze raz. Dzisiaj o godzinie 10.30 inauguracja roku akademickiego Politechniki Krakowskiej. Wydziałowe inauguracje odbyły się wczoraj i przedwczoraj, w związku z tym mamy tutaj konstans i pełną jasność. Jutro z kolei też inauguracja, ale uwaga, uwaga, w koszykówce w pierwszej lidze kobiet na Politechnice, bo w hali na Kamiennej o 15. W sobotę o 15, 3 października 2026, sobota, godzina 15, mecz Akopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska przeciwko GMM Inox Merger Logistik Pantery Łańcut. To wszystko na ulicy Kamiennej 17, czyli w naszej pięknej hali sportowej, moi drodzy. Zapraszam jutro na mecz. No i informacje bieżące, prawie że nowinkowe, moi drodzy.
a w zasadzie ściśle nowinkowe, no bo jak też to inaczej powiedzieć. Ja podpowiem, że transmisja z inauguracji, retransmisja będzie, moi drodzy, to na pewno nie ulega wątpliwości. Dodam jeszcze od siebie i nie tylko, że jakby co do czego, to uwaga, uwaga, uwaga, macie szansę słuchać Radia Nowinki na okrągło całą dobę, bo oczywiście gramy tylko i wyłącznie dla was. A co za tym idzie, jesteśmy do waszej dyspozycji cały czas non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie resztę macie już załatwioną. A skoro już to wyjaśniłem, to dodam, że jak już wyjdziecie, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę, no i jeszcze ciekawsze tematy poruszane w programach. To oczywiście dla was, a dla wybrańców, znaczy wybrańców może nie przesadzajmy, moi drodzy, osób, które chciałyby spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, proponuję zgłoszenie się do nas w celu ewentualnego zgłoszenia akcesu do działalności programowej czy technicznej w ramach Radia Nowinki, czyli realizacja programów, prowadzenie programów, przygotowywanie materiałów. To wszystko możecie się dowiedzieć, nauczyć, no i przede wszystkim realizować w ramach programów Radia Nowinki, no bo w końcu nie tylko dla was, ale i od nas coś wychodzi. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia, to przez weekend oczywiście, w sobotę o 17:00 informacyjny program powtórkowy, a o 20:00, no może mniej powtórkowy, bo powiedzmy premierowy, o to chyba najlepsze określenie, czyli z naszej odkurzonej materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno nie były na naszej antenie prezentowane. To oczywiście dla was jutro i pojutrze, a dzisiaj wieczorem o 21:00 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

Since

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Szanowny panie pośle, no w ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu zeszykujesz jakieś zajebiste zmiany.